0: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
1: i Bartłomiej Kania, aktorzy Teatru X.
0: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
1: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.
2: Minęła druga. 10.

0: Radio Praga.
1: Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Pomilczeć ze mną dziś, tak jak ja. Bliźniaczo, jesteś bezsenna.
1: Przyjdź

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: czwartki o 20:00. Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości, wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtan.
1: Welcome to hell.
2: Hej, tu Marcin Lizak z zespołu Plateau. Słuchacie Radia Praga.

0: Minęła 3:34.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Cześć, z tej strony Zakuka.
3: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.

0: Do that again.
1: Minęła 4:30.

And I feel like I'm being eaten.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia!

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki, jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Chce mi się jeść, chce mi się pić, chce mi się kochać, chce mi się śnić, chce mi się krzyczeć.

szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić ludzi, ciąć krzyżem jak brzytwą. Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić Polskę, tnąc krzyżem jak brzytwą.

0: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radio Praga.pl i zapraszam do słuchania mojej muzyki w audycji Jazz Siesta. Michał Salamon.
1: I wanna talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: W tej chwili w Polsce dyskusja na temat możliwości zastosowania zielonego amoniaku dopiero raczkuje. To jest wiedza, bym powiedział, ekspercka i dosyć wąska, natomiast to musi się zmienić. Uważam, że to jest wielka szansa i dla polskiej elektroenergetyki, i dla przemysłu chemicznego w szczególności.
2: Zielony amoniak przede wszystkim dzisiaj na świecie zaczyna być stosowany jako paliwo do współspalania w blokach węglowych. I to rzeczywiście się dzieje w Japonii bardzo intensywnie w tej chwili, ale też inne kraje Azji, szczególnie Tajwan, ale również Chiny, ale także Indie również rozważają wprowadzenie tego typu metody obniżania emisyjności i energetyki węglowej. Emisyjność tych bloków może spaść poniżej limitu 550 kg na megawattogodzinę, co oznacza emisje niższe niż bloki gazowe, co też oznaczałoby, że spełniałyby unijne normy i to mogłoby przedłużyć życie naszym blokom węglowym. W Japonii firma JERA, to jest największa firma energetyczna japońska, realizuje taki projekt w bloku w miejscowości Hekinan. To jest blok klasy 1000 MW, mniej więcej taki jak w Jaworznie czy w Kozienicach. I w tej chwili już osiągnięto całkowicie stabilne 20% współspalania, a za rok do półtora będzie to 40-45%.
3: Problemem jest długość kontraktów. Na rynku wodoru szarego, na rynku amoniaku szarego, producenci amoniaku są skłonni kupować gaz w krótkim terminie, na kontraktach krótkoterminowych. Tymczasem projekty wytwarzania zielonego amoniaku wymagają długiej perspektywy kontraktowej, zakontraktowania dużych wolumenów na 10-15 lat do przodu. I rozerwanie tego węzła krótkoterminowych potrzeb przemysłu w Polsce z długoterminowymi potrzebami wytwórców za granicą jest system wsparcia, który może działać w oparciu o mechanizm aukcji dwustronnej, takim jaki jest wykorzystywany w tej chwili w Niemczech, gdzie publiczny pośrednik zawiera kontrakt długoterminowy z wytwórcą wodoru z dostawą do portów w kraju docelowym, a odbiorca zabiera kontrakt krótkoterminowy i ponawia go w całym okresie trwania mechanizmu wsparcia. To pozwala na wyrównanie tych potrzeb długoterminowego zakupu od strony podażowej i krótkoterminowych potrzeb zakupowych ze strony popytowej, oczywiście wyrównując początkowo różnice w cenie. Przy spodziewanym trendzie wzrostu kosztów uprawnień do emisji w Europie i spadku puli darmowych uprawnień do emisji dla przemysłu do zera w roku 34. Spodziewamy się, że koszt zielonego surowca może być nawet bardziej konkurencyjny. Innymi słowy, budżet państwa może na takim mechanizmie skorzystać.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Nadia Wieniarska, ekspertka Konfederacji Lewiatan. Jak dużym zagrożeniem dla rynku pracy jest kryzys demograficzny i czy w tym kontekście jedynym rozwiązaniem dla rynku pracy są migranci?
2: Takie negatywne trendy demograficzne, jak na przykład starzenie się społeczeństwa, malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym, spadek liczby urodzeń, mają negatywny wpływ na rynek pracy. Z perspektywy 10 lat najbliższych na polskim rynku pracy może nam zabraknąć nawet 2 milionów pracowników. W niektórych branżach po części ten problem można rozwiązać na przykład poprzez automatyzację miejsc pracy, natomiast nie w każdej branży jest to możliwe. W strategii migracyjnej jest postawiona teza, że oprócz imigracji zarobkowej powinniśmy też sprzyjać aktywizacji zawodowej defaworyzowanych na rynku pracy grup społecznych. My jak najbardziej się z tą tezą zgadzamy. Natomiast w ostatnich latach te istniejące na rynku pracy instrumenty nie były wystarczająco skuteczne, co zmuszało pracodawców do szukania alternatywnych rozwiązań i między innymi rekrutować imigrantów zarobkowych.
1: Co powinna zawierać strategia migracyjna?
2: Strategia migracyjna powinna z jednej strony uwzględniać rzeczywiście takie kwestie związane z bezpieczeństwem, ze spójnością społeczną, natomiast z drugiej strony powinniśmy sobie powiedzieć jasno, że potrzebujemy migrantów zarobkowych i ta perspektywa gospodarcza też powinna być w strategii uwzględniona. Tego oczekuje środowisko przedsiębiorców. Oczekujemy też sprawnych procedur migracyjnych, które zaczynają się już w momencie aplikowania o dokumenty legalizujące pracy cudzoziemców w Polsce, a następnie uzyskanie dokumentów pobytowych takich jak wiza lub karta pobytu w Polsce. Niestety te procesy trwają bardzo długo, co uniemożliwia uzyskanie dokumentów, uzyskanie pracowników w przewidywanym czasie.
1: Jak skutecznie pogodzić potrzeby gospodarcze z wyzwaniami związanymi z polityką migracyjną i bezpieczeństwem?
2: Przede wszystkim potrzebujemy sprawnych procedur, przejrzystych i takiej ścieżki legalizacji pobytu i pracy, która umożliwi uzyskanie szybkiego dostępu do pracowników zagranicznych rzetelnym firmom i jednocześnie powinniśmy też ograniczać istniejące na rynku nadużycia, które też dla uczciwych firm stanowią nieuczciwą konkurencję i zaniżają te standardy na lokalnym rynku pracy, więc zarówno z perspektywy bezpieczeństwa, jak i z perspektywy gospodarczej ważne jest, aby tutaj te dwie perspektywy uwzględniać.
1: Jak coraz większa obecność migrantów zmieni polski rynek pracy?
2: Obserwujemy, że w ostatnim czasie narzędzia polityki imigracyjnej, imigracja zarobkowa pozostawały najskuteczniejszym narzędziem łagodzenia skutków kryzysu demograficznego na rynku pracy. W ciągu ostatnich 10 lat, w ciągu ostatniej dekady liczba legalnie pracujących cudzoziemców wzrosła 10-krotnie. I też spodziewamy się, że to zapotrzebowanie na pracowników zagranicznych dalej będzie rosło. Uzupełniają luki kadrowe na rynku pracy, pełnią raczej komplementarną rolę na rynku pracy, co oznacza, że jednak nie konkurują z pracownikami rodzimymi, gdyż znajdują zatrudnienia w tych sektorach, w których naprawdę bardzo ciężko pozyskać pracowników na rynku lokalnym.
1: Jak istotne są kwestie integracji cudzoziemców i jaką rolę w tym procesie mogą odegrać przedsiębiorcy?
2: Warto powiedzieć, że integracja cudzoziemców to jest temat, który od lat raczej był pomijany w dyskusji. Zaczęliśmy o integracji migrantów rozmawiać tak naprawdę dopiero po 24 lutego 2022 roku, kiedy to właśnie przyjazd uchodźców z Ukrainy, głównie uchodźczyń, spowodował, że zaczęliśmy na ten temat rozmawiać. Z perspektywy integracji społecznej bardzo ważne jest, aby zaktywizować te osoby na rynku pracy. I tutaj z tej perspektywy pracodawcy pełnią kluczową rolę, ponieważ podejmują działania, które z jednej strony sprzyjają tej integracji, umożliwiają osobom, które do Polski przyjeżdżają, uzyskanie takiej niezależności finansowej. Natomiast z drugiej strony też często widzimy, jak pracodawcy przeciwdziałają zjawisku degradacji zawodowej cudzoziemców i umożliwiają na przykład dofinansowanie kursów, które sprzyjają lepszemu wykorzystaniu posiadanych kwalifikacji i kompetencji na polskim rynku pracy.

0: Minęła 8:25.
1: Radio Praga.
2: Radio Praga, zapraszamy.
3: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji 10-lecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Grzegorz Warzecha, Genotik.
2: Jak dziś sztuczna inteligencja zmienia rynek biotech?
1: Sztuczna inteligencja daje nam możliwość automatyzacji bardzo wielu procesów w biotechnologii i w farmacji. Począwszy od wyszukiwania nowych kandydatów na leki. Nie tylko małocząsteczkowych, ale tych dużo trudniejszych, czyli przeciwciał, czyli w pełni biologicznych leków. Biologiczne leki czy przeciwciała są jednymi z najlepszych leków, więc one są dużo trudniejsze w projektowaniu, ale sieci głębokiego uczenia dają nam możliwość w bardzo krótkim czasie tworzenia nawet spersonalizowanych przeciwciał na konkretne epitopy targetów u pacjentów. Więc to jest ogromna rewolucja na skalę wynalezienia prądu, to znaczy odkrycia prądu, przepraszam, która w tym momencie wchodzi w świecie biotechnologii i farmacji.
2: W jak dużym stopniu jest dziś wykorzystywana sztuczna inteligencja i jak to może wyglądać?

0: W przyszłości.
1: W tym momencie sztuczna inteligencja na świecie jest wykorzystana coraz szerzej, przede wszystkim przez małe firmy. Duże firmy mają swoją inercję, więc to wykorzystanie zajmuje dużo więcej czasu. Jednakże na świecie, w Dolinie Krzemowej, w Stanach powstaje coraz więcej startupów, które kwestionują status quo obecnego procesu projektowania leków poprzez wielokrotną automatyzację i procesów szukania kandydatów, jak i również automatyzacji procesów w laboratoriach. Więc w większości jest to praca w niewielkich firmach, ale duże firmy też widzą, że ten proces bardzo mocno przyspiesza.
0: Jakie są największe korzyści z zastosowania sztucznej inteligencji?
1: Największą korzyścią zastosowania sztucznej inteligencji jest możliwość osiągnięcia tego, co nie było wcześniej w ogóle osiągalne poza naszym zakresem. Czyli na przykład AlphaFold z DeepMindu daje nam możliwość przewidywania struktury białka, a dodatkowe sieci pozwalają nam przewidywać struktury nowych cząsteczek, które mogą być inhibitorami lub przeciwciałami do konkretnych targetów. Czyli głównym zastosowaniem i największą wartością z sieci głębokiego uczenia jest wykonywanie procesów projektowania leków w całości cyfrowo na komputerze. My to nazywamy, że jest to in silico, bo zmienia to kompletnie proces, jakby upraszcza szukanie nowych kandydatów i bardzo wiele prac laboratoryjnych my możemy uprościć poprzez znajdywanie dobrych kandydatów wcześniej przy pomocy sieci głębokiego uczenia.
0: I jak Państwo wykorzystujecie sztuczną inteligencję i jakie są dalsze plany?
1: My wykorzystujemy sztuczną inteligencję przede wszystkim do projektowania spersonalizowanych przeciwciał wysoko specyficznych do konkretnych targetów, tak jak na przykład HER2 w przypadku nowotworu raka piersi. Chcemy wyjść z dużą bazą przeciwciał na bardzo wiele różne targety na rynku R&D i diagnostyki. Jednocześnie bardzo ambitnie pracujemy nad tym, żeby przy pomocy sieci głębokiego uczenia automatyzować procesy w laboratoriach, bo w Stanach Zjednoczonych, w zachodniej Europie powstaje coraz więcej laboratoriów, tak zwanych dark labów, czyli laboratoriów, gdzie wiele procesów jest automatyzowanych przez roboty, bo bardzo mocno skraca to proces pracy, przyspiesza wiele eksperymentów i daje po prostu dużo szybsze dojście do dobrych cząsteczek, które musimy zweryfikować, zanim trafią do testów klinicznych.
0: I właśnie ten czas chciałam zapytać i tym pana chyba rozproszyłam trochę. I jak to jest? Ta sztuczna inteligencja to o ile skraca czas na przykład pracy nad lekiem, tego poszukiwania tych cząsteczek? Czy to się w ogóle da policzyć w jakiś sposób?
1: Sztuczna inteligencja skraca czas poszukiwania cząsteczek radykalnie. Na przykład w przypadku przeciwciał, które w tym momencie w większości były projektowane przez zwierzęta. Jest wiele technologii, ale bazową technologią było projektowanie przeciwciał w ciele zwierzęta. W tym momencie my jesteśmy w stanie zaprojektować przeciwciał w ciągu 48 godzin na 200-300 kartach graficznych, co powoduje, że dosłownie w 2 dni mamy bardzo wielu kandydatów zweryfikowanych, którzy mogą zostać wyprodukowani i przekazani jakby do weryfikacji laboratoryjnej. Więc mówimy o potężnej zmianie paradygmatu. Ja osobiście wierzę, że przyszłość nas jako pacjentów również będzie polegała na tym, że firmy będą tworzyły dla nas leki on demand, sekwencjonując nasz RNA-seq DNA, czyli widząc struktury naszej choroby i tworząc spersonalizowane leki w bardzo krótkim czasie i dostarczając je w 3 tygodnie do pacjenta od rozpoczęcia badań. To jest nowy trend, który pojawia się na całym świecie, ale sieci głębokiego uczenia, które potrafią dobrze sobie radzić z mapowaniem reprezentacji, czyli z tworzeniem pewnych struktur, takich jak na przykład cząsteczki białkowe. Jakby ten progres jest radykalny przez ostatnie 2 lata. Dają nam taką możliwość znaczącego zmiany paradygmatu szybkości tworzenia kandydatów, którzy mają wysokie powinowactwo do konkretnych targetów.
0: A to też oznacza, że na przykład tych testów na zwierzętach można wykonywać mniej?
1: Testów na zwierzętach prawdopodobnie nadal będziemy wykonywali, bo one są przed testami na ludziach, ale przez lepsze wybieranie lidów możemy znacząco ograniczyć ilość kandydatów, którzy muszą być przetestowani, co wpływa pozytywnie na cały rynek, bo daje nam wszystkim możliwość szybszego znalezienia dobrych kandydatów do danych targetów.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Tomasz Filipowski, project manager firma Global Logic. Pomysł na aplikację EcoHike narodził się oddolnie, na inicjatywę EcoHike narodził się oddolnie w naszej firmie. Był to pomysł naszych inżynierów, pracowników, którzy na co dzień obserwowali zaśmiecenie swojej okolicy, zanieczyszczenie i chcieli coś z tym zrobić. I w sposób naturalny, jako specjaliści od oprogramowania i my jako Global Logic, jako firma specjalizująca się w wytwarzaniu oprogramowania, bardzo szybko wpadliśmy na pomysł stworzenia aplikacji mobilnej, która pomogłaby systemowo rozwiązać ten problem. Aplikacja EcoHike posiada zasadniczo dwie główne funkcjonalności. Pierwsza funkcjonalność pozwala oznaczyć miejsce, w którym leżą śmieci, w którym znaleźliśmy śmieci, a druga funkcjonalność za pomocą mapy pozwala wyznaczyć taki obszar, który wymaga interwencji najbardziej, gdzie tych śmieci jest najwięcej, i zorganizować się. Każdy użytkownik aplikacji może stworzyć wydarzenie w aplikacji i zaprosić na nie znajomych albo wszystkich użytkowników aplikacji, wyznaczyć miejsce, czas, krótki opis, być może zorganizować jakieś dodatkowe potrzebne narzędzia do tego sprzątania i po prostu uprzątnąć dane miejsce wspólnie. Dzięki temu, że firma Global Logic posiada w swoich szeregach ponad 20 tysięcy inżynierów rozsianych po całym świecie i bardzo szerokie portfolio kompetencji, umiejętności, byliśmy w stanie wykorzystać bardzo dużo najnowszych technologii do tworzenia tych aplikacji, między innymi React.js, JavaScript, Android SDK, Android Studio, Swift, odpowiednie technologie webowe. I dzięki temu uzyskaliśmy aplikację, która nie tylko jest dostępna na wszystkie platformy mobilne, ale jest też bardzo prosta w instalacji, w założeniu konta, w zalogowaniu się, w użytkowaniu. Jest bardzo stabilna i bezpieczna i przede wszystkim darmowa. Dopiero startujemy z tą inicjatywą, dopiero wychodzimy z nią poza firmę, ale widzimy w niej bardzo duży potencjał. Wewnętrznie w firmie już obserwowaliśmy pewne ruchy, pracownicy organizowali się, żeby sprzątać pewne obszary i mamy nadzieję, że ten trend utrzyma się też na zewnątrz, że każdy, bo tak jak wspomniałem, aplikacja jest darmowa, będzie chciał pobrać naszą aplikację i posprzątać swoją okolicę, uczynić ją troszeczkę piękniejszą wspólnie, a przy okazji nawiązać relacje z sąsiadami na przykład i zbudować nie tylko ładną okolicę, ale też społeczność.

0: wybija rytm.
1: Minęła 8:47.
2: Ledwo zaczął się tydzień, a ja już zdążyłem go rozmienić. Pogubiłem dni, coś zapaliłem, coś zgasiłem. Oto mój własny zdrowy sposób. Po samym pokoju 10 000 kroków. Kardio składające się z 20 papierosów. Na ramieniu zgaszone ślady niedopałków. Powstają z nich obrazki, gdy złączę liniami. Myśli brudne, palce czarne, a ściany białe. Ja nie zupełnie sam. Chcesz, wiesz czy nie, coś pomiędzy komedią a koszmarem.
3: Cisza głośniejsza niż krzyk. Od światła jaśniejszy mrok. Niewinność gorsza niż grzech. Śmierć weselsza niż śmiech. Bliskość stała się krzywdą. Prawda stała się kpiną. Tego być nie powinno.

0: То есть богатство пелно гэмбл.
1: Cisza głośniejsza niż krzyk, od światła jaśniejszy mrok. Niewinność gorsza niż grzech, śmierć weselsza niż śmiech. Bliskość stała się krzywdą, prawda stała się kpiną. Tego być nie powinno,
2: tego być nie powinno.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Piotr Okurowski, prezes zarządu Kaucja.pl. Pierwsze 4 miesiące funkcjonowania systemu kaucyjnego charakteryzują się dużą ilością opakowań kaucyjnych, które już pojawiły się na rynku. W związku z tym konsumenci już rozpoczęli proces zbiórki. Widzimy bardzo fajne, bardzo pozytywne zachowania konsumentów, którzy w dużej ilości te opakowania przynoszą do już istniejących punktów zbiórki. Aktywnie zaangażowali się w zbiórkę i to dotyczy każdej frakcji, zarówno puszek, jak i butelek PET. Tutaj nie ma różnicy. Te opakowania są zwracane, przynoszone. Troszeczkę też wbrew, czy pomimo tej kampanii, którą gdzieś słyszymy w mediach, docierają do nas sygnały niezadowolenia, mówiąc o tym, że system jest trudny, nieefektywny, że wymusza na nas nowe zadania. Tak, wymusza na nas pewnego rodzaju nowe, codzienne przyzwyczajenia, codzienne nawyki, polegające na oddaniu tego opakowania po napoju do punktu zbiórki, a nie umieszczeniu go w tak zwanym żółtym worku komunalnym. Ale jeżeli połączymy to ze zrozumieniem, dlaczego to robimy, jaki jest powód takiego działania, myślę, że będzie nam łatwiej. Także my, operatorzy, rozpoczęliśmy w tych 4 miesiącach już obsługę regularną jednostek handlu, odbiory tych opakowań w workach zgromadzone w sklepach, przetwarzanie, sortowanie i już rozpoczęliśmy dostawy tych opakowań do recyklerów. Recyklerów tworzywa PET celem wyprodukowania nowego opakowania, czy regranulatu najpierw, a później nowego opakowania. Także bardzo dynamiczne 4 miesiące, bardzo aktywne. Wzrosty wolumenów to było po 50% z miesiąca na miesiąc. Mamy w tej chwili około 8 tysięcy punktów wyposażonych w urządzenia automatyczne, w kaucjomaty. Ta ilość kaucjomatów w kolejnych miesiącach się pewnie podwoi. Także kolejne wyzwania, kolejne etapy systemu przed nami.
2: I jakie są konieczne do poprawy elementy z punktu widzenia konsumenta?
1: Koniecznych elementów do poprawy z punktu widzenia konsumenta jest kilka. Oczywiście wraz ze wzrostem ilości dostępnych opakowań kaucyjnych ta sieć, gęstość punktów zbiórki powinna i będzie, i to wiemy, że będzie się zwiększać. Tak? Powiedziałem, że mamy 8 tysięcy recyklomatów na rynku, kolejne 8 tysięcy jest zamówionych, także szacujemy, że do końca roku na rynku pojawi się około 15 pewnie tysięcy punktów zbiórki już wyposażonych w recyklomaty. Drugie tyle pewnie punktów zbiórki manualnej, czyli ta sieć, ta gęstość się zdecydowanie poprawi. Tak? Poprawi się też pewnie świadomość nasza, bo nieustannie komunikujemy, mówimy, opowiadamy, jakie są cele funkcjonowania systemu kaucyjnego, dlaczego to robimy. Także też będziemy pracować, będziemy budować tą świadomość nas wszystkich, konsumentów napojów, i aktywnie zachęcać do uczestnictwa w systemie, aby osiągnąć jak najlepsze, najwyższe poziomy zbiórki. Oczywiście potrzebne są też działania związane z logistyką, z transportem, z sortowaniem opakowań, z zagospodarowaniem. Tutaj czekamy na oczekujemy zaangażowania Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które przygotowuje opinie, rekomendacje, interpretacje ustawy, tak umożliwiające na jeszcze większą skalę wykorzystywanie logistyki zwrotnej sieci handlowych, umożliwiające wykorzystywanie instalacji liczenia, sortowania w formule nieprofesjonalnego zbierającego i przetwarzającego odpady.
2: Jak to wygląda z perspektywy operatora? I mówił Pan ostatnio o potrzebie zajęcia się dalszym etapem zagospodarowania odpadu i logistyce z tym związanej. Tak. To jakbyśmy wyjaśnili, o co tutaj chodzi?
1: Dalsze życie odpadu wynika z celu systemu kaucyjnego. W systemie kaucyjnym chcemy zebrać opakowania. Tutaj odniosę się głównie do opakowań z tworzyw PET. Te opakowania chcemy zebrać, aby je przetworzyć na granulat, a z granulatu wyprodukować nową butelkę na napój. I teraz dlaczego jest to wyzwanie? Jeżeli dzisiaj systemy zbiórki gminnej, systemy komunalne zapewniają nam zbiórkę do 40% opakowań wprowadzonych na rynek, a w systemie kaucyjnym chcemy zebrać co najmniej 77-90% takich opakowań, to znaczy, że powinniśmy bardzo mocno już teraz pracować w perspektywie kilku najbliższych lat nad rozwojem instalacji recyklingowych, nad zwiększeniem mocy przerobowych instalacji recyklingowych, tak aby to zwiększyć zwiększoną ilość surowca, która pojawi się na rynku, zwiększoną ilość materiału, który będziemy przetwarzać, móc zagospodarować w Polsce. No bo to jest naszym najwyższym celem, żeby dobrej jakości granulat do wyprodukowania nowych butelek wyprodukować w polskich instalacjach recyklingowych. Także to jest bardzo istotny element, o którym nie możemy zapomnieć. Już powinniśmy dzisiaj mówić, mając w świadomości i w zasadzie prawie że w pewności, że ta zbiórka do tych poziomów, widząc dzisiejsze zachowania konsumenckie, że ta zbiórka do tego poziomu bardzo szybko dojdzie. Konsumenci obserwują pojedyncze zjawiska, ja mówię pojedyncze, ale konsumenci obserwują zjawiska utrudniające im codzienne wejście w system kaucyjny. Mówimy tutaj o niedziałających czy zapchanych recyklomatach. Mówimy tutaj o tych sklepach, które się ciągle jeszcze wyposażają w recyklomaty, czyli też może być zjawisko, że idę dzisiaj do sklepu, recyklomatu nie ma, jutro już będzie zainstalowany. Obsługa sklepu też musi się nauczyć, zrozumieć, jak często należy wymienić worek, jak należy konserwować to urządzenie, aby ono się psuło, nie psuło w ogóle, albo psuło co najmniej rzadziej. Także tutaj wszyscy przechodzimy taki proces wdrożenia tego systemu kaucyjnego. Niestety kosztem pewnie obserwowanych i to zdarzających się awarii krótkoterminowego niedziałania, nawet kilkugodzinnego być może niedziałania, tak? Kiedy operator czy jednostka handlu nie do końca szybko ten worek wymieni w danej maszynie. Zbiórka manualna też, oczywiście może się zdarzyć awaria IT, niedziałający skaner czy brak innego rozwiązania technicznego, które utrudni konsumentowi oddanie. Ja sam też spotkałem się z różnego rodzaju trudnościami, które rzeczywiście przy odrobinie czasu i dania sobie przestrzeni na poprawę mechanizmu funkcjonowania i procedur zdecydowanie doprowadzą nas do tego, że ten system kaucyjny będzie prosty, intuicyjny i bardzo powszechny. In a city love is getting harder to find. All types come to me to buy a good time. Come boys and girls, come see what I got. They call me Dr. Love, I'm at the foot. All

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: To była nowość.
1: O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Słuchaj w każdy czwartek o godzinie 18. To co? Do zamiauczenia. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
2: Radio Praga.
3: Słuchacie Radia Praga.
4: Doktor Kamil Jawgiel, geograf i hydrolog, Fundacja Wody Warta Hydroni. Sytuacja hydrologiczna Polski, obecna sytuacja hydrologiczna Polski jest, nie należy do najlepszych. Takim długofalowym skutkiem jest oczywiście zmiana klimatu, ale w tym sezonie, pomimo śnieżnej zimy, wchodzimy w sezon wiosenny, wiosenno-letni, sezon wegetacyjny. Tak naprawdę bez tych zasobów wodnych już teraz doświadczamy suszy rolniczej, obserwujemy opadające poziomy wód w rzekach, no i to prowadzi tak naprawdę do pogłębiającego się kryzysu wodnego w naszym kraju, czyli bezśnieżna zima i niskie opady skutkują właśnie suszą w naszym kraju.
5: Czy niedobory wody mogą być coraz większym problemem?
4: Tak, niedobory wody mogą być coraz większym problemem w naszym kraju. Oczywiście zależy to od sektora, o którym mówimy. Myślę, że jednym z największych sektorów, którym te problemy dotyczą, jest rolnictwo, ponieważ tutaj potrzebujemy tej wody do nawadniania, a rolnictwo coraz więcej eksploatuje tych zasobów nieodnawialnych, zasobów wód podziemnych, zamiast czerpać tą wodę bezpośrednio z wód powierzchniowych. Więc tutaj ten problem będzie się pogłębiał. W ubiegłych latach doświadczaliśmy również problemów z niedoborem wody w naszych domostwach, w naszych mieszkaniach, nie tylko na obszarach wiejskich, ale również w miastach. Ktoś powiedzieć, że corocznie około 200-300 przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce apeluje o krytyczne ograniczenie zużycia wody wśród mieszkańców.
5: Czy te niedobory będą wpływać na codzienne życie gospodarstw domowych, przemysłu i rolnictwa?
4: Tak, te niedobory będą wpływać na codzienne życie i funkcjonowanie różnych sektorów gospodarki. Woda jest jedyną substancją na ziemi, która z jednej strony jest niezbędna do naszego życia, ale również jest niezastępowalna przez inne surowce, inne medium czy inne substancje. Dlatego niedobory wody będą wpływały na dalsze negatywne konsekwencje, co bezpośrednio przekłada się na jakość naszego życia, zagrożenie dla gospodarki, ograniczenie produkcji w tym zakresie.
5: Co można w takim razie zrobić, aby poprawić sytuację?
4: Odpowiedzią na to pytanie, co możemy zrobić w tej sytuacji, jest szeroko rozumiana retencja, która uznawana jest przez specjalistów zajmujących się wodą za takie remedium czy panaceum na wszystkie problemy związane z wodą. Od suszy przez powódź po niedostateczną jakość wody. No i tutaj znaczenie oczywiście ma przede wszystkim taka retencja naturalna, czyli kreowanie rozwiązań opartych o naturę, renaturyzacja rzek, odtwarzanie obszarów podmokłych, torfowisk, ogrody deszczowe czy niewki retencyjne w miastach. No i też również w kontekście przeciwpowodziowym, szczególnie w górach, ta twarda, taka strukturalna retencja wód opadowych.
6: Rafał Brułewski, firma Nestle, Business Executive Officer.
5: Czy woda staje się zasobem strategicznym?
6: Woda jest, staje się zasobem strategicznym. Dlaczego? Spójrzmy na to, gdzie jesteśmy jako Polska. Jesteśmy na pograniczu stresu wodnego. Mamy 80% zasobów wodnych zagrożonych. Potęgują to jeszcze zmiany klimatyczne, które powodują, że mamy coraz większy dostęp z jakością wody. I teraz to przekłada się na już konkretne działania, które muszą się zacząć od patrzenia na wodę jako zasób strategiczny. Dzisiaj jeszcze pokutuje bardziej reaktywne, kryzysowe zarządzanie zasobami wodnymi, a potrzebujemy przejść do systemowego działania długoterminowego. Działania, które połączy biznes, połączy wszystkich interesariuszy po to, aby rzeczywiście dbać w bardzo świadomy sposób zarządzać zasobami wodnymi.
5: Jakie działania powinny być podjęte, aby chronić zasoby wodne?
6: Potrzebujemy zdecydowanych działań. Ja to nazywam, jeżeli woda traktowana będzie jako zasób strategiczny, potrzebuje tak zwanej, mówiąc wprost, służebności dla dobra wody. I teraz są przykłady wielu dobrych działań, które łączą biznes, naukę i samorządy. Takim przykładem jest program Nałęczowianki Water Regeneration, który wychodzi poza działania w fabryce, gdzie budujemy systemy zamknięte, po działania, które dbają o cały ekosystem wodny w okolicy i u źródła na poziomie zlewni. Woda, rzeka Bystra jest dla nas strategicznym zasobem, o który dbamy, a to również przekładamy na bardzo dobre rozumienie lokalnej społeczności i działania, które wspierają lokalną społeczność. I tutaj mamy ekspertów, którzy nas wspierają, mamy samorządów, które nas wspierają i też mówią, co jest potrzebne, jakie działania potrzebujemy i łączymy siły, aby rzeczywiście dbać i regenerować zasoby wodne w lokalnym ekosystemie.
5: I teraz przejdziemy do tego, co wy robicie. Jakie projekty realizuje Nestle Waters, aby regenerować zasoby wodne?
6: Najważniejszym dla nas projektem, strategicznym projektem jest Water Regeneration. To jest projekt, który zaczyna się od samego strategicznego patrzenia. On jest integralną częścią naszej strategii, nie tylko lokalnej, ale globalnej. W skrócie, to jest zobowiązanie, że regenerujemy, odnawiamy zasoby wodne na takim poziomie minimum, który zużywamy w procesie produkcji. I dzisiaj już podjęliśmy działania, konkretne inicjatywy, które pozwalają nam ten cel w 100%, a nawet więcej realizować. I to są działania inwestycyjne w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, to są działania wspierające lokalne społeczności, łączące samorządy, ekspertów jak Hydroni i biznesowych ekspertów i działamy do przodu, aby rzeczywiście ten cel osiągnąć i tak naprawdę zregenerować i mieć dobrej jakości wodę w lokalnej społeczności.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Nazywam się Mirosław Szczepański, jestem laryngologiem, chirurgiem głowy i szyi. Jednocześnie jestem właścicielem Centrum Medycznego AlmiMed i pracuję jako nauczyciel akademicki.
1: Ilu Polaków może mieć bezdech, a ilu jest zdiagnozowanych? Czy te statystyki się zmieniają?
2: Bezdech senny to sytuacja, która objawia się głównie chrapaniem, bo z tym pacjenci trafiają. Natomiast bezdech senny to jest sytuacja, gdy pacjent przestaje w nocy oddychać, czyli przestaje nabierać powietrza, czyli de facto się nie dotlenia, tak? Czyli najczęściej się to odbywa w pozycji na plecach, kiedy drogi oddechowe się zapadają. Mamy dwa rodzaje bezdechów, tak zwane centralne, które najczęściej dotyczą osób starszych, no i tak zwane bezdechy obwodowe, które dotyczą głównie obturacji dróg oddechowych, czyli tak jak można byłoby to porównać, że drogi oddechowe są trochę za wąskie albo za ciasne do tego, żeby powietrze bez problemu przepływało, żeby pacjent się natleniał. Jakie objawy mają pacjenci z bezdechami? No, przede wszystkim rano się budzą zmęczeni, w ciągu dnia źle funkcjonują, boli głowa, po jakimś czasie mogą rozwinąć nadciśnienie i wszystkie efekty związane, czy powikłania związane z nadciśnieniem są senni, tak jak już wspomniałem. Często u pacjentów obniża się również libido. Część pacjentów rozwija cukrzycę, więc jest szereg takich objawów z małego chrapania, wikłającymi, te objawy związane z chrapaniem wikłają się objawami internistycznymi. Więc bezdechy i chrapanie najczęściej są kojarzone z osobami z nadwagą bądź z otyłością, ale jest to mitem, ponieważ wielokrotnie trafiają do mnie, do gabinetu osoby obu płci, i mężczyźni, i kobiety, a i też niekoniecznie z nadwagą. Bezdech jest chorobą cywilizacyjną. Szacuje się, że mniej więcej od 1,5 miliona do 2 milionów osób w Polsce cierpi na bezdechy, ale niestety jest tylko około 20% osób zdiagnozowanych. Często jest to choroba, która jest takim, my to nazywamy skrytym zabójcą. Osoby aktywne zawodowo często ignorują objawy bezdechów. Wynika to często z faktu takiego, że zrzucają to na karb pośpiechu, stresu, bo nie jest to wcale choroba bezdechy i chrapanie, to nie jest wcale choroba starszych panów, więc często to są osoby, które są bardzo aktywne zawodowo, niekoniecznie z dużą nadwagą.
1: Czym grozi nieleczony bezdech senny?
2: Nieleczony bezdech senny to nie tylko objawy laryngologiczne jak chrapanie i wynikające z tego problemy wokół pacjenta w nocy, kiedy śpi, ale to są problemy bardzo poważne, ponieważ są to problemy internistyczne. Proszę sobie wyobrazić, że pacjent przecież jest stale niedotleniony w ciągu nocy. Są różne stopnie bezdechów, do ciężkiego, czyli tego największego włącznie. I pacjenci po jakimś czasie mogą rozwinąć problemy kardiologiczne. Mówi się, że około 2 do 3 razy częstsze jest prawdopodobieństwo zachorowania na choroby, na nadciśnienie tętnicze, na niewydolność krążenia, czy też na rozwój cukrzycy, ale co bardzo ważne, również udar niedokrwienny. Bardzo często też ta choroba dotyczy kierowców, którzy mogą w czasie jazdy samochodem niestety zasypiać, co może spowodować też oczywiście wypadki, może powodować wypadki na drodze.
1: Jakie są nowoczesne metody leczenia bezdechu sennego?
2: Nowoczesne metody leczenia bezdechów sennych to przede wszystkim na początku sami musimy powiedzieć o diagnostyce. Diagnostyka obejmuje tak zwane badanie w trakcie snu. Dzisiaj mamy sytuację taką, że takie badanie pacjent może wykonywać w domu, czyli to jest takie badanie poligraficzne, które pozwoli nam określić tak zwany współczynnik bezdechu, czyli w skrócie AHI, które powinno być poniżej 5. Wszystko, co jest powyżej, jest już patologią i mamy oczywiście, jeśli

okaże się, że pacjent ma bezdechy, to możemy włączyć leczenie. Leczenie obejmuje zarówno leczenie tak zwanym CPAP-em, czyli to jest taka maszyna, która, to jest skrót CPAP, maszyna, która pomaga pacjentowi w nocy w zasadzie nabrać powietrze, tak? Czyli pacjent ma bezdechy, nie może tego powietrza nabrać, ta maszyna mu pomaga. Leczeniem jest również unormowanie wagi ciała i tym zajmują się lekarze interniści. No i my jako laryngolodzy oczywiście chcemy takiego pacjenta również leczyć w sytuacji, kiedy bezdechy wynikają z obturacji dróg oddechowych, czyli można powiedzieć tak obrazowo, że za ciasne są drogi oddechowe. Chcemy je poszerzyć i zarówno w zakresie nosa i drożności nosa, a także gardła i podniebienia miękkiego czy też języka.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: System kontroli żywności w Unii Europejskiej był budowany od wielu lat i składa on się z wielu elementów. Przede wszystkim kontrola zaczyna się już w miejscu wysyłki towaru, czyli w krajach trzecich, bo jeśli to jest system, jeśli to jest produkt importowany, następnie na granicy i również w momencie wprowadzania towarów do obrotu, czyli podmiot, który wprowadza towar do obrotu, musi zagwarantować, że ten system spełnia wymogi unijne, a te wymogi są horyzontalne, identyczne dla wszystkich towarów, zarówno tych produkowanych w Unii, jak również sprowadzanych z zagranicy.
2: Mogą być oczywiście audyty prowadzone w tych krajach trzecich, gdzie te produkty powstają, ale też tak jak to dzieje się w tej chwili też, jeżeli trafia żywność spoza Unii, jest kontrolowana na granicach, kontrolowana w portach. Oczywiście są odpowiednie do tego procedury.
3: Kraje Mercosuru mają znacznie łagodniejsze normy, jeśli chodzi o pozostałości pestycydów. Na przykład, jeśli chodzi o glifosat, to są na przykład w Brazylii, to są w produktach takich jak kawa jest 10-krotnie bardziej łagodne niż w Unii Europejskiej, a w wodzie pitnej nawet 5000 razy bardziej łagodne. Więc te normy rzeczywiście są łagodniejsze. Natomiast to nie jest tak, że te produkty będą do Europy mogły być sprowadzane, dlatego że eksporterzy z krajów Mercosuru będą musieli spełnić normy obowiązujące w Unii Europejskiej. My jako konsumenci w Unii Europejskiej jesteśmy chronieni przez przepisy europejskie.
1: Poziom pozostałości na przykład substancji chemicznych, pestycydów musi być poniżej poziomu, który jest dopuszczalny w Unii Europejskiej. To są tak zwane maximum level of residuals, MRLs i one w Unii Europejskiej są na bardzo niskim poziomie ustawione, wielokrotnie, w wielu wypadkach nawet 10-krotnie niższym niż w innych krajach. I towary importowane z tych innych krajów muszą spełniać te wymogi. Komisja zapowiedziała zwiększony monitoring przepływu towarów rolno-spożywczych co do jakości, co do również wolumenu, a jednocześnie zwiększone kontrole tej importowanej żywności. Także to, myślę, powinno uspokoić i konsumentów, i producentów. Myślę, że praktyka pokaże, że te obawy są daleko na wyrost, bo Mercosur to nie jest coś takiego, że to się dopiero rynek otworzy. Ten rynek już funkcjonuje i na przykład Polska importuje 3,5 miliona ton pasz wysokobiałkowych z właśnie Mercosur i nic tutaj złego się nie dzieje.
2: Tutaj jako Polska też stawiamy na dodatkowe kontrole na granicach, sprawdzanie jakości, bo konsument ma prawo do żywności sprawdzonej, bezpiecznej i dostępnej.

0: Cesarz tulił do martwego kimona.
1: Radio Praga, wybija rym.
2: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
3: Jeżeli mówimy o najważniejszych trendach, które mogą wpłynąć w najbliższym czasie na handel i w ogóle na przemysł spożywczy, a ja tutaj reprezentuję stronę producencką, no to na pewno trzeba się skupić na tym, co jest dla nas najważniejsze. Dzisiaj konsument szuka dodatkowych doświadczeń w produktach, czyli cała kwestia związana z multisensoryką, związaną z wieloma strukturami w produkcie, ale także gdyby produkty zdrowsze, rozumiane niekoniecznie jako takie, które poprawiają nasze zdrowie, ale takie, które na przykład dają nam większą odporność, dają nam dodatkowe funkcjonalności, cała gama produktów tak zwanych superfoods, wzbogaconych czy o białko, czy o proteiny, czy o jakieś probiotyki. To jest ten kierunek, którym się na pewno rynek będzie rozwijał, jeśli chodzi o trendy. Bardzo ważnym trendem jest trend takiej, my to nazywamy modernostalgia. Czyli konsument dzisiaj, czasami to starsze pokolenie, lubi wracać do marek, które pamięta z przeszłości. I tutaj na przykład, jeśli chodzi o Kolian, orężada Helena jest jednym z takich produktów, które idealnie wpisują się w ten trend. Innym przykładem jest na przykład napój Frugo. Też takim dużym trendem, który się rozwija i można powiedzieć, że to jest trend, a nie chwilowa moda, to jest mieszanie się i co-branding marek ze sobą. To, że dzisiaj jedna marka kooperuje z drugą i mamy na przykład, nie wiem, chipsy Lay's o smaku KFC, pizzy z KFC, czy mamy kooperację Oreo z Lady Gagą. My w Kolianie robimy takie kooperacje. Nasza marka Śliwka Nałęczowska kooperowała z modową marką Medicine. Mamy dzisiaj już w Polsce ponad 8 tysięcy osób, które przekroczyły 100 lat życia. I jak gdyby ta długość życia będzie nam się wydłużać, ilość osób powyżej 50 roku życia za 5 lat przekroczy ilość osób poniżej 50 roku życia, czyli więcej niż co drugi mieszkaniec Polski będzie 50-latkiem plus. W związku z tym, jak gdyby trzeba pamiętać o tym, żeby też w umiejętny sposób się z nimi komunikować. To są często osoby, które wychowały się na takich markach, jakie ma w swoim portfelu Kolian, bo przypomnę Goplana 1912 rok, to stulatkowie nawet ją pamiętają, Solidarność lata 60., 50., tak samo Jerzyki czy Goplana, sama firma ma 35 lat istnienia na polskim rynku. Więc ci konsumenci z nami dorastali i teraz ważne jest o to, żeby ciągle rosnąca grupa konsumentów nie rezygnowała z używania naszych marek, więc trzeba w umiejętny sposób się z nimi komunikować, przełamując też pewnego rodzaju stereotypy myślenia, zwłaszcza o seniorach.

0: Epa! Józek, dżungla, cłek!
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Marta Zawadzka, Jaral Polska, dyrektor najmu.
2: Jakie jest podejście firm do ESG w kontekście biur i jak to będzie się zmieniało?
1: ESG na stałe zawitało na przestrzeni biurowej, na projektach biurowych. To nie tylko z obowiązku raportowania, ale również z dbałości o środowisko, tak? Więc zaczynamy już od samego początku, wykorzystując właśnie beton niskoemisyjny, materiały z recyklingu do budowy, ale również zarządzanie światłem, wodą, podlewanie, wykorzystywanie wody deszczowej do podlewania przestrzeni zielonych. To wszystko to są te punkty, które dają nam w ramach ograniczenia emisji CO2 do środowiska. Tak? Więc od tego zaczynamy, a klienci dalej, kończąc na zwykłej segregacji śmieci, tak? Która jest już z nami od wielu, wielu lat.
2: W jakim stopniu ślad węglowy zależy od biura?
1: O tym, jak duży jest ślad węglowy, decyduje już sam etap budowy, tak? Czyli wykorzystywanie materiałów do budowy. My jako Jaral wykorzystaliśmy akurat beton niskoemisyjny, ale również jest wykorzystywanie prądu. Tak? U nas jest to prąd pochodzący z farm wiatrowych, certyfikowany, więc to jest drugi punkt. Potem można wykorzystywać materiały z recyklingu. Myśmy akurat poszli w wykorzystanie aluminium pochodzącego w 70% właśnie z materiałów z recyklingu. Tak więc są punkty, które zdecydowanie już od samego początku możemy obciąć właśnie tą emisję. No i potem w ramach zarządzania, tak? Samym projektem, wykorzystywanie nowych rozwiązań, udogodnień, ograniczenia zużycia prądu, wody, to wszystko.
2: Jak za kilka lat będzie wyglądać zielone biuro?
1: Moje zielone biuro za kilka lat. Pierwsze, co mi się kojarzy, no to to, że jest dużo w niej zieleni, tak? Ale też myślę o fotowoltaice, o pompach ciepła, o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, o świadomym zarządzaniu, o oszczędności. Więc tak widzę biura za kilka lat.
2: Jaki jest udział takich biurowców na polskim rynku i co z tymi starszymi obiektami?
1: Na polskim rynku widzimy coraz więcej nowo budowanych biurowców, które wykorzystują wszystkie aspekty z modelu ograniczenia emisji i punktów ESG. Jest też dosyć spora tkanka starszych biurowców, które obecnie coraz częściej przechodzą tak zwany redevelopment, czyli są wykupywane i są na nowo przebudowywane, są w nich montowane nowe instalacje. Powierzchnia staje się bardziej efektywna, ergonomiczna, więc następuje ich przebudowa. Tak więc to nie jest, że następuje ich śmierć, raczej nowe życie.
2: Jak biurowce wypadają pod kątem zieloności na tle innych segmentów nieruchomości?
1: Rynek komercyjny i mieszkaniowy rozwija się bardzo mocno i wydaje mi się, że największy trend zawsze w ramach zielonego, w cudzysłowie, był na powierzchni biurowej i dla mnie osobiście rynek mieszkaniowy jest rynkiem, który również mocno się rozwija w ramach certyfikacji i w ramach właśnie bycia zielonym, tak? Więc tutaj widzę rozwój, więc rynek biurowy jak najbardziej bardzo dobrze.

0: Radio Praga.
1: Radio Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Radio Praga.
3: Program Moja Woda, który pozwalał na to, żeby każdy Jan Kowalski w Polsce mógł retencjonować wodę i otrzymać 80% zwrotu z finansowania tej inwestycji. Są programy takie jak w Gdańsku czy w Gdyni, które finansują zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i wspólnot mieszkaniowych zbiorniki retencyjne czy ogrody deszczowe. W Katowicach był program, który wspierał zielone dachy. Każdy obiekt, który posiadał zielony dach, był zwolniony z podatku od nieruchomości. Jeżeli dobrze pamiętam, to również był program Złap deszcz we Wrocławiu, który motywował do tego, żeby właśnie zainwestować w infrastrukturę, która zatrzyma wodę w miejscu jej powstawania, i przez ostatnie 2 lata ponad 400 takich wniosków zostało zaakceptowanych, więc widać, że te programy działają. Gorąco im kibicuję i też mam nadzieję, że tylko i wyłącznie jakby oferta tych programów będzie bogatsza i będzie więcej w najbliższych latach. Jeżeli by się odnosić do statystyk, to Wody Polskie raportują, że retencjonowanie w Polsce jest na poziomie 6-7%, z taką intencją, że średnia europejska jest na poziomie, wydaje mi się, że 15-20%, więc jakby wciąż jakaś tam droga przed nami. Natomiast my, bazując na naszej wiedzy związanej z pracą dla miast, wiemy, że retencja w miastach jest zdecydowanie mniejsza. Skąd to wynika? To przede wszystkim wynika z tego, że brakuje infrastruktury, czyli brakuje zbiorników retencyjnych. Te zbiorniki, najprościej mówiąc, są kosztownymi inwestycjami, więc proces wygląda w ten sposób, że poza tym, że jest pewna potrzeba, to w ślad za tym powinien być strumień finansowania, pewne programy, które będą wspierały to finansowanie, no i przede wszystkim większa świadomość u decydentów, ale na końcu tego procesu również u każdego z nas, u Jana Kowalskiego, do tego, żeby również tymi małymi ruchami związanymi z tą mikroretencją mógł się przyłożyć do, że tak powiem, wielkiej retencji. Zresztą bardzo ciekawe sformułowanie właśnie, że miliony mikroretencji tworzą tą dużą retencję, więc postarajmy się w tym kluczu myśleć. Najprostsze rozwiązania są jakby związane z zebraniem jej, po prostu z dachu, po prostu z parkingu, z rozszczelnieniem pewnej powierzchni, którą mamy w obrębie naszego miejsca zamieszkania. Więc wydaje mi się, że to są takie działania czysto techniczne, które możemy realizować, ale ważniejsze jest to, co się dzieje jeden krok wcześniej, a może kilka kroków wcześniej, czyli budowanie świadomości. Wydaje mi się, że tą świadomość powinniśmy budować już od samego początku, od najmłodszych lat, już od poziomu przedszkolnego, szkolnego, żebyśmy my, wchodząc, czy przyszłe pokolenie, wchodząc jakby w dorosłe życie, miały świadomość pewnych konsekwencji, które wynikają ze zmian klimatycznych, ale też, żeby te pokolenia przyszłe były wzbogacone w narzędzia, które właśnie w prosty sposób pozwolą odpowiadać na takie potrzeby związane chociażby z zebraniem wody opadowej. Jedno to jest taka edukacja w taki czysto komunikacyjny sposób. Znam szereg miast, łącznie z, myślę, że przodującą w tym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowską metropolią, która wydaje po prostu katalogi. Katalog dobrych praktyk, katalog błękitno-zielonej infrastruktury, katalog związany właśnie z wykorzystaniem deszczówki. I miasta takie jak Sopot, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Kraków również ramię w ramię kroczą w tym obszarze i po prostu edukują, czyli tworzą materiały, które są w pełni dostępne, czy to wydrukowane, czy to dostępne przez strony internetowe, czy w formie instruktaża, jak każdy z nas może w ten proces wspierania gromadzenia deszczówki się włączyć. I to jest jedno. Natomiast drugi aspekt to jest ten taki aspekt trochę bardziej techniczny, czyli danie narzędzi. Jeżeli chcemy, żeby projektanci dobrze projektowali nasze miasta, żeby deweloperzy projektowali w taki sposób, żeby tą wodę, którą osiedle złapie, mogło zatrzymać i potem ją na przykład ponownie wykorzystać, chociażby do celów przeciwpożarowych czy podlewania zieleni, no to ważnym jest, żebyśmy dali narzędzia i stworzyli przestrzeń do tego, żeby ci projektanci mogli odpowiednio policzyć te zbiorniki retencyjne czy systemy rozsączające. I tutaj tak samo mogę odpowiedzieć w tym duchu, że znam szereg miast, które coraz śmielej wdraża takie proste narzędzia, proste kalkulatory, które właśnie dla każdego z obywateli, ale też dla projektantów, dla różnych grup, różnych segmentów rynku pozwalają na właściwe oszacowanie tego opadu, zaznajomienie się właśnie z danymi, a w konsekwencji dobranie chociażby małego zbiornika retencyjnego, który będzie odpowiadał realnym potrzebom. Powiem tak, jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby ten podatek był formą motywacji do tego, żeby retencjonować. Oczywiście taką prostą odpowiedzią jest no, na infrastrukturę. Natomiast tutaj od razu mam w skojarzeniu przykład miasta Rumi, która to przygotowała, czy była na etapie wdrażania opłat za wody opadowe, tak zwanego podatku od deszczu, ale również przygotowała katalog różnych rozwiązań, które do 100% redukują

0: opłatę. Właśnie po to, żeby zachęcić każdego z mieszkańców do tego, żeby wdrażał te błękitno-zielone rozwiązania. Czyli musisz zapłacić X, ale jeżeli masz beczkę, to płacisz o X mniej. Jeżeli masz swoją nieckę lub ogród deszczowy, znowu trochę ci zdejmujemy. A jeżeli masz jeszcze to, to i to i jeszcze drzewo, to zupełnie redukujemy.
1: A jeżeli mieszkam w bloku?
0: No, już tak powiem, każdy samorząd zupełnie indywidualnie ustawia sobie swoje jakby reguły gry, czy te formy rekompensaty. Natomiast miasto Rumia było takim przykładem, czy jest takim przykładem, które pozwala zredukować tą wartość do zupełnego zera. Więc wydaje mi się, że intencja tego podatku powinna być taka, żeby nas wszystkich zachęcić do retencjonowania i zatrzymania wody opadowej w miejscu jej powstawania. I tego jestem dużym zwolennikiem.
2: Radio Praga.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Cześć, tu Michalina Malisz z zespołu Lire. Słuchacie Radia Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Maciej Gdula, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.
3: Jakie wyzwania wiążą się ze zdrowiem dzieci i młodzieży? I czy są obszary, które są największym problemem?
2: No oczywiście to jest bardzo ważny temat. Żywienie jest niezwykle istotnym tematem, bo od tego, co jemy, zależy w dużym stopniu nasze zdrowie. I tematem jest oczywiście skład tych posiłków, wskazanie na to, czego nie jeść. I tutaj na kongresie dużo miejsca jest poświęcone właśnie temu tematowi, ale są też tematy innego rodzaju, związane na przykład z łańcuchami dostaw. To skąd znajduje się jedzenie na naszych talerzach. Zainteresowanie tym, żeby nie marnować jedzenia i edukacja w tym zakresie. Tutaj ministerstwo finansuje bardzo ważny projekt JESZ i w tym programie przewidziany jest moduł badawczy, w którym rodzice i dzieci będą uczestniczyć w badaniu dotyczącym marnowania żywności. Znaczy oni sami będą badali, jak w ich domu używa się żywności, co się marnuje, ile tego jest. To jest bardzo ważne też z punktu widzenia w ogóle funkcjonowania nauki, budowania zaangażowania obywateli w proces naukowy. Bo tak naprawdę naukowcem każdy może być, kto stosuje procedury, zbiera dane, analizuje je i używa tego do zmiany swojego życia.
3: To niech pan minister troszeczkę opowie o tym projekcie. Kiedy on rusza i na czym on będzie dokładnie polegał? Co się będzie działo w czasie tego eksperymentu?
2: No, projekt JESZ tak naprawdę jest kontynuacją projektów z lat poprzednich, ale ten projekt cały czas się rozwija. W przyszłym roku będzie właśnie ten komponent związany z nauką obywatelską, ten, w którym ludzie, rodziny będą badały to, jak używają, jak marnuje się żywność. I oczywiście celem jest to, żeby marnowało się tej żywności jak najmniej. Drugi ważny komponent tego programu, nowatorski tak naprawdę, to program telewizyjny, który będzie powstawał równolegle do badania, wykorzystując pewne wątki z badań nad żywieniem i jednocześnie popularyzując zdrowe żywienie, pokazując, jak tak naprawdę można przygotowywać zdrowe posiłki, odżywiać się zdrowo, jak gotować, żeby pozostać zdrowym. To jest zupełnie nowy pomysł, eksperymentalny, ale bardzo się cieszę, że właśnie w tym kierunku to zmierza, że nie myślimy tylko o nauce, która gdzieś tam jest w wieży z kości słoniowej zamknięta, ale myślimy o nauce jako o czymś, co dociera do ludzi, służy im, pozwala im zmieniać swoje życie.
3: A czy w planach są też kolejne programy, kolejne badania nad właśnie zdrowiem, nad żywieniem, nad może też zachęcaniem do sportu, bo to też jest...
2: Ministerstwo Nauki finansuje wielki projekt badawczy WF za WF. To jest projekt, w którym nauczyciele, także jako badacze, dokonują pomiarów sprawności fizycznej dzieci i promują i rozwijają w nich kompetencje związane z ruchem, ze sportem. To jest też wieloletni projekt. On się rozwija właśnie w kierunku tego, żeby tworzyć nowe zasady uczenia i wzmacniania sprawności fizycznej. No dane z tego, pierwsze dane z tych pomiarów, one nie są optymistyczne. Tam dzieci mają problemy z podstawowymi rzeczami, takimi jak na przykład przewrót w przód, który niegdyś niemal każdy potrafił zrobić. Dzisiaj są z tym problemy. Więc to pokazuje, że nasze zainteresowanie w ministerstwie związane ze zdrowiem, ze sprawnością fizyczną dzieci jest szerokie, jest stałe i będzie stałe. Jeżeli chodzi o żywienie i rolnictwo, to finansujemy też, czy będziemy finansować w przyszłym roku projekt związany z produkcją żywności wokół wielkich miast, skracaniem łańcuchów dostaw i rolnictwem jako zawodem przyszłości, jak on się będzie zmieniał, kogo będzie dotyczyło, jak się będzie zmieniać rolnictwo, żeby nadążyć za zmianami ekonomicznymi, ale także za zmianami ekologicznymi. Więc to jest też cały czas ważny dla nas temat.

0: mnie przez życie reklamy wielkoformatowe. Wokoło powstają wciąż wieżowce nowe, niech prowadzą mnie przez życie reklamy wielkoformatowe w mieście wolności. Mamo, wiesz, że byłam ostatnio na paradzie równości?
1: Od pałace busiki, wysiadają z nich słoiki. Jaka piękna ta Warszawa, będzie hajs i lof i sława.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Aleksandra Wierzba, Corporate Affairs Representative PepsiCo Polska. Dokonując swoich decyzji zakupowych, również w kategoriach FMCG, konsumenci cały czas zmuszeni są do decydowania między napięciami a ceną. Cena pozostaje cały czas trzecim najważniejszym zmartwieniem Polaków. Jednak za tą cenę są oni w stanie kupić swoje emocje, pewną przynależność, ważność, poczucie bezpieczeństwa, które daje im dany produkt. Przy czym różni konsumenci chcą poświęcić różną ilość swoich pieniędzy w zamian za inne emocje. I rolą producenta w całym tym procesie jest odpowiednie dopasowanie swoich produktów, ich wartości i ceny do potrzeb, które mogą zaadresować emocje konsumenta.
2: Jakie działania podejmują marki, aby te emocje w konsumencie wyzwolić?
1: Zaangażowanie konsumenta w produkt, w markę i przywiązanie go w pewien sposób do tej marki, zapewnienie sobie jego lojalności, producenci FMCG osiągają przede wszystkim poprzez interakcje z konsumentem. I są to interakcje dwustronne. Konsument wymaga od nas nie monologu, a dialogu. Wymaga tego, aby w miarę szybko i merytorycznie odpisywać na jego zapytania w social mediach, odpowiadać na jego telefony, jeżeli takie wykonał do firmy z pytaniem o konkretne cechy produktu na przykład, ale również tworzenia odpowiednich okazji dla konsumenta, żeby zaangażował się w proces marketingowy marki, czyli poprzez aktywacje konsumenckie, poprzez konkursy konsumenckie, poprzez gry, gamifikację całego procesu sprzedażowego, przede wszystkim w XXI wieku.
2: Jaka jest rola influencerów? Czy może tak duża jak kiedyś, a może ważniejsze są rekomendacje samych konsumentów?
1: Niestety muszę na to pytanie odpowiedzieć, to zależy. Ponieważ rekomendacje cały czas są ważne od innych naszych znajomych, w zależności od tego, od jakiego pokolenia wyjdziemy, tym różne będą odpowiedzi na to pytanie. Milenialsi wierzą swoim znajomym, są mniej skłonni do zaufania influencerom i podążania za tym, co oni na swoich profilach proponują konsumentom. Gen Z z większości badań są częściej w stanie dokonać zakupu na podstawie opinii influencera, ale jednocześnie ufają swoim znajomym i ich rekomendacjom dotyczącym produktu. Jeśli zaś chodzi o influencerów, to oczywiście podział na liczbę obserwujących jest bardzo ważny. Marki decydują się na współpracę z dużymi influencerami po to, żeby pokazać siłę reputacji brandu i tego, że rzeczywiście może sobie pozwolić na związanie się z tego typu osobowością, której rola w social mediach jest dość duża. Jeżeli chodzi o mikro i nano influencerów, tutaj rzeczywiście podpisywane z nimi kontrakty mają większą szansę na wpłynięcie na sprzedaż danego produktu.
2: Co zrobić, aby wykorzystać trend na dany produkt, tak jak było to z dubańską czekoladą?
1: Jeżeli chodzi o trendy internetowe, dla PepsiCo Polska bardzo dobrym przykładem byłby trend, gdy właściciele stoisk i lokali z kebabami zaczęli podawać kebaby na chipsach Lay's. No, staliśmy się częścią, jako marka Lay's, pewnego user-generated content, z którym tak naprawdę nie mogliśmy zrobić nic, oprócz zaangażowania się, komentowania, wchodzenia w interakcje zarówno z twórcami internetowymi, którzy tego typu trendy przedstawiali, oraz tymi obserwującymi, którzy komentowali. Żeby w jakiś sposób pokazać, że jako marka widzimy, co się dzieje, widzimy, że będąc częścią rzeczywistości otaczającego nas świata, jesteśmy również częścią popkultury i social mediów.
2: To jeszcze tak dopytam, a czy każdy trend warto wykorzystywać? I tutaj przykład z tą czekoladą słynną, dubańską, która w pewnym momencie pojawiła się wszędzie.
1: Każdy trend zrodził się z jakiejś potrzeby, z zaspokojenia emocji, o których tyle mówiliśmy podczas panelu. Czy rzeczywiście warto go naśladować i wykorzystywać? To już jest bardzo, bardzo subiektywne pytanie. Myślę, że do każdego z nas do odpowiedzenia osobiście.
2: Dobra.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Jarosław Grabczak, Head of Commercial Product w grupie eSky.
2: Jakim rokiem dla branży turystycznej był rok 2025?
1: Dla branży turystycznej rok 2025, mogę powiedzieć przez pryzmat biura podróży eSky, był rokiem integracji naszej platformy i najstarszej marki turystycznej na świecie, czyli marki Thomas Cook, którą przejęliśmy we wrześniu 2024 roku. Od tego momentu stale rozwijamy się technologicznie i produktowo, dlatego też ostatnie kilkanaście miesięcy to czas nieustannych optymalizacji i dążenia do poprawienia zarówno naszych efektów biznesowych, jak i stabilności technologicznej nowo powstałej platformy. Najważniejszym wyzwaniem dla wszystkich internetowych biur podróży w Polsce w pakietowaniu dynamicznym było oczywiście stworzenie i utrzymanie produktu, który byłby atrakcyjny pod względem oferty, jak i utrzymanie marż tego produktu. Do tego dochodzi oczywiście intensywna presja cenowa całego rynku i technologiczna konkurencja, która jest nieustanna. Biura muszą wyjść naprzeciw oczekiwaniu klientów i przede wszystkim nie tylko samą ceną, ale koncentrować się przede wszystkim na oferowaniu inwestycjach w innowacje. I tak też robimy. Chodzi tu przede wszystkim o innowacje w obszarze sztucznej inteligencji, automatyzacji procesów i budowaniu właśnie w oparciu o te rozwiązania takich przewag niefinansowych, przewag produktowych, jak na przykład gwarancje niezmienności ceny, czy też kompleksowa ochrona klienta, którą dostarczamy jako biuro podróży. Ostatnim elementem, który jest bardzo istotny, było zabezpieczenie profesjonalnej obsługi klienta, które wspólnie z wszystkimi pozostałymi buduje poczucie zaufania i dostarczenia mu całkowitego, kompletnego produktu. Rosnąca liczba klientów potwierdza, że w eSky Group skutecznie wdrożyliśmy te rozwiązania, cały czas je poprawiamy i te wszystkie nowoczesne rozwiązania, które ułatwiają naszym klientom planowanie wymarzonych podróży, spełniają ich oczekiwania, dają poczucie bezpieczeństwa i przede wszystkim budują coraz to większe zaufanie i retencję tych klientów, czyli powracanie do naszej platformy. W kontekście nowych technologii mam tu na myśli przede wszystkim ekspozycję oferty, czyli możliwość chociażby prezentowania fragmentów oferty turystycznej dostosowanych do preferencji klienta, czy też jego segmentów. Żeby nazwać to po imieniu, chodzi o to, aby rodziny z dziećmi oglądające oferty hotelowe mogły zobaczyć jak najszybciej, czy też dotrzeć do tych zdjęć, które prezentują przestrzeń basenową, czy też plażę, lub też infrastrukturę dedykowaną dla dzieci. W tym samym czasie ten sam hotel oglądany przez na przykład pary lub osoby podróżujące bez dzieci, może być zaprezentowany w kontekście szeregu restauracji, infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, inaczej, że tak powiem, przedstawionej. Także chodzi tutaj o przede wszystkim personalizację doświadczeń takiego klienta przez oferowanie mu zarówno prezentacji zdjęć, jak i samego opisu oferty. Innym przykładem innowacji technologicznych jest chociażby automatyzacja procesu, czyli tuż po dokonaniu rezerwacji to nie człowiek, ale systemy jednocześnie rezerwują w ramach tego pakietu osobno nocleg, czyli zakwaterowanie w hotelu, osobno bilet lotniczy i oczywiście w kontekście tego, co klient wybrał, możliwe jest również zarezerwowanie chociażby transferu między lotniskiem a hotelem. To wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym i w przeciągu kilkunastu minut od rezerwacji klient na swojej skrzynce mailowej ma dostęp do pełnej dokumentacji związanej z wybranym przez jego całym pakietem turystycznym bez problemu, czy też dokonywania kilku niezależnych płatności, więc ten model tak zwanego one-stop shop, gdzie przy jednej transakcji załatwiamy kilka komponentów podróży, jest chociażby takim przykładem. I ostatnim przykładem innowacji technologicznej i wykorzystania chociażby AI jest agent, którego mamy, czyli wykorzystanie sztucznej inteligencji w odpowiadaniu na najczęściej powtarzające się pytania klientów, dzięki czemu skracamy czas oczekiwania na odpowiedź. Najczęściej pojawiające się pytania automatyzujemy i potrafimy w sposób szybki reagować. Dziś blisko 60% takich najprostszych, najczęstszych zapytań naszych klientów jest rozwiązywana przez sztuczną inteligencję, a nie ludzi, dzięki czemu oszczędzamy czas i przede wszystkim klient otrzymuje rozwiązanie bezpośrednio albo tuż niemalże po zaadresowaniu takiej sprawy do nas.
2: Które kierunki w zeszłym roku najbardziej zaskoczyły pod względem popularności, a które straciły na znaczeniu?
1: W 2025 roku nasi klienci wciąż najchętniej wybierali Włochy i nie jest to przypadkowy wybór, ponieważ oferta dynamicznego pakietowania w dużej mierze opiera się na lotach low-costowych, czyli tymi tanimi liniami lotniczymi. A tych duża większość w Polsce operuje właśnie między Polską a Włochami. Także Włochy były absolutnym numerem jeden i było to ponad 20% naszych rezerwacji, czyli można powiedzieć, że co piąty klient wybierał Włochy. Drugie miejsce zajmuje Malta, trzecia jest Hiszpania, czwarte miejsce to Grecja, piąte Cypr. Te kierunki w zasadzie mają gruntowaną pozycję w tym jakby w topowych miejscach naszej listy i charakteryzują się one długim sezonem, świetną relacją jakości do ceny, szeroką ofertą hotelową i bardzo dużą ilością przelotów, dzięki czemu elastyczność w dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb jest bardzo dobra. I dlatego też te kierunki są bardzo popularne. Można wręcz powiedzieć, że stworzyliśmy modę na kilka takich wysp i kierunków. Mam tu na myśli przede wszystkim Maltę i Cypr, bo to kierunki, które przez rosnącą popularność stały się dostępne lotniczo w zasadzie każdego dnia w tygodniu, gdzie można wybierać już nie tylko dzień tygodnia, nawet porę w ciągu dnia, kiedy można na tę wyspę wylecieć i z niej wrócić. W roku 2026 spodziewamy się powtórzenia jakby listy, o której powiedziałem przed chwilą. Wystartowaliśmy naszą sprzedaż, ofertę lato 2026 już w październiku, co było jakby sporą niespodzianką, z pakietem gwarancji cenowych, gdzie klienci, którzy rezerwują pobyt trwający co najmniej 5 nocy, mają nie tylko gwarancję niezmienności ceny, którą kupili ten pakiet, ale również gwarantujemy im, że jeżeli okaże się, że ich wyjazd przed sprzedaży można kupić gdzieś taniej, to zwrócimy im tę różnicę. I takie kierunki, które najczęściej w tej chwili wybierane są przez naszych klientów i które święcą triumfy w wyborze, to oczywiście wspomniany wcześniej Cypr. Bardzo popularne są Włochy i tutaj w tej chwili na czoło wysuwa się na przykład wyspa Sycylia. Bardzo popularna jest nadal Malta. Coraz częściej nasi rodacy wybierają również Grecję i Wyspy Kanaryjskie. Tutaj prym wiedzie Teneryfa. Jednym z naszych kluczowych kroków jest jakby w kontekście tej oferty na lato 2026 wprowadzenie marki Thomas Cook na rynek polski, ponieważ dzięki współpracy z agentami turystycznymi będziemy mogli uruchomić sprzedaż naszej oferty w sieciach agencyjnych, czyli w takich tradycyjnych biurach podróży, które są spotykane na ulicy przez klientów w modelu offline, ponieważ w tej chwili nasza marka, czyli grupa eSky, funkcjonuje tylko w obszarze e-commerce, czyli sprzedaży przez internet, czy też w ramach platformy internetowej. Dlatego Thomas Cook będzie takim wyjściem naprzeciw potrzebom tych klientów, którzy chcą porozmawiać z agentem, ze sprzedawcą w punkcie sprzedaży o swojej ofercie, zaadresować swoje potrzeby i znaleźć taką ofertę wspólnie, właśnie ze specjalistą na miejscu. Jeszcze kilka lat temu wyjazd wakacyjny nie był standardem w naszym kraju. Dziś podróże są jednymi z głównych potrzeb, które nasi rodacy chcą zaspokajać. Jak obserwujemy, i nie są to jakby nasze tylko przeczucia, ale dane, które potwierdzamy w badaniach, chociażby rokrocznie wykonywanych z GfK Polonia, są to jakby nasi rodacy potrafią oszczędzać na różnych innych rzeczach, ale na podróżach tego nie robią. I co więcej, w tej chwili ten model jednego dużego wyjazdu w roku ewoluuje. Ma taką tranzycję w stronę kilku krótszych wyjazdów, a najlepszym, że tak powiem, paliwem do tego jest kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy w naszym kraju. Tak zwane długie weekendy stały się w tej chwili świetnym motorem napędowym do planowania z wyprzedzeniem takich krótkich lub dłuższych, czasami spontanicznych wyjazdów naszych rodaków, które są rozłożone przez cały rok kalendarzowy, zaczynając chociażby od początku kwietnia już na wyjazd na Wielkanoc, następnie majówkę, okazja wyjazdu na tak zwane Boże Ciało, kolejny długi weekend sierpniowy, kończąc na długich wyjazdach w weekendy listopadowe. Także to jest główny taki trend, który w tej chwili obserwujemy. To tak, jeżeli chodzi o trendy, mamy ich kilka. Jednym z nich, tak, o których już wspomniałem, to są wyjazdy związane z wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi. I tutaj oczywiście już możemy w lutym mówić o zimowych igrzyskach olimpijskich, które odbędą się we Włoszech i te są ciekawym jakby takim momentem, w którym warto wyjechać już za granicę i na przykład polecieć dopingować swoim ulubieńcom. Kolejnym innym trendem. Jakby jako przykład są też jakby wydarzenia kulturalne, które dzieją się i w Polsce, i za granicą, gdzie nasi rodacy wyjeżdżają. Innym, który jest bardzo popularny, związany bardziej z typem podróżowania, to są trendy na przykład coolcation, gdzie w szczycie sezonu, wbrew pozorom, nie wszyscy wyjeżdżają do krajów cieplejszych niż Polska, ale uciekają w cudzysłowie w te strony chłodniejsze i tutaj bardzo popularnymi stają się kierunki na północ, czyli stronę jakby północy od naszego kraju, zaczynając od Litwy, Łotwy, kończąc po kraje skandynawskie, gdzie po prostu wiele osób wykorzystuje ten moment, aby pozwiedzać te kraje w momencie,

0: Radio Praga.
1: Osoby wyjeżdżają w grupkach kilku par czy kilkunastu osób, razem łącząc takie wyjazdy właśnie z wypoczynkiem lub ze zwiedzaniem na miejscu. Coraz częściej obserwujemy jakby podróże w kontekście nie miejsca, do którego jedziemy, tylko atrakcji, czy też tego, co możemy tam robić. I to jest w tej chwili, powiedziałbym, taki najbardziej wyrazisty, zaznaczający się trend w podejściu do planowania i rezerwowania wyjazdów. Coraz częściej nasi rodacy nie patrzą na to, dokąd jadą, do jakiego hotelu, a raczej w miejsce, które daje im możliwość robienia czegoś innego niż w swoim miejscu zamieszkania, na przykład zwiedzania plaż czy jakichś jakby miejsc przyrodniczych. Także to jest rzecz, którą widzimy najistotniej, która jest największym w tej chwili jakby elementem, który powoduje te rezerwacje.

0: Radio Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Przywództwo przyszłości to przede wszystkim wiele nowych kompetencji. To jest oczywiście cała cyfryzacja, technologia i współistnienie z tą technologią, ale nie tylko. To jest cały czas przywództwo empatyczne, dlatego że to człowiek ma być, bym powiedziała, tym guru w technologii. Nie technologia ma rządzić człowiekiem, tylko człowiek. Ale na pewno z czasów globalizacji przechodzimy dzisiaj do czasów, gdzie nie wiadomo, czy ta globalizacja będzie nadal istotna. Zmieniają się naprawdę wartości, które do tej pory były kluczem w świecie i biznesu, i gospodarki, i takiego właśnie świata globalnego. Więc tutaj bardzo ważne jest przystosowanie się do zmian, umiejętność radzenia sobie w tych zmianach, to jest bardzo istotne. I taka otwarta głowa na przewidywanie, co może się wydarzyć, żeby móc sobie z tym poradzić i znaleźć właśnie taką drogę, która pozwoli nam w dobry, bezpieczny sposób przez tę niepewność i przez te zmiany przejść. Czas dzisiejszy, czas niepewności, zmian nie jest łatwym czasem, ale zawsze były zmiany, tylko myśmy sobie z tego nie zdawali sprawy, że to jest ta umiejętność przystosowywania się, taka otwartość do tego, że coś może wystąpić i my musimy mieć te umiejętności, żeby tym zarządzić, żeby sobie z tym poradzić. Moc wartości, przywództwo w świecie zmian jest takim kompendium mojego doświadczenia ponad 30-letniego. Przede wszystkim chciałam zawrzeć w niej to wszystko, co dla mnie ma znaczenie. Przede wszystkim przywództwo oparte o wartości, przywództwo, które buduje świadomy wpływ, który buduje wpływ w taki sposób, żeby czynić dobro, żeby zmieniać nasze otoczenie, żeby zostawiać dobry ślad dla następnych pokoleń. Myślę, że jako naprawdę doświadczony menadżer przeszłam bardzo wiele dróg i takich, bym powiedziała, łatwych i trudnych, którymi chciałam się podzielić i mam nadzieję, że będzie to inspirowało młodych liderów, ale nie tylko, i z tej książki właśnie wyniosą coś, co będzie dla nich jakimś może małym drogowskazem na ich życie.

liczby bitcoiny. Lunamer, Jakub Jan Bryndal, Envy mają następujące pytanie.

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Radio Praga, Radio Praga.
3: Hi, this is Danny with Amigo the Devil and you're listening to Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
4: Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Olszyńska, jestem psycholożką biznesu, asesorką, czyli diagnozuję kompetencje liderskie, a potem rozwijam kompetencje liderskie u menadżerek i u menadżerów.
5: Czym jest syndrom oszustki i jak często dotyka to kobiet, a jak często mężczyzn?
4: Syndrom oszustki polega na tym, że kiedy zrobimy coś, co jest dla nas dużym sukcesem, odniesiemy sukces, kiedy wykonamy jakąś pracę, która przynosi bardzo dobre rezultaty, nie przypisujemy tego sobie i swoim kompetencjom, a raczej przypisujemy to przypadkowi. Trochę tak życie dla nas zdecydowało, trochę nam się tak udało, trochę ludzie się pomylili, czyli nie mamy w sobie umiejętności powiedzenia, tak, to była moja praca ciężka i moja zasługa, a raczej mówimy, że to, co się dzieje w naszym życiu, nasze sukcesy, to jest kwestia przypadku. Jeżeli chodzi o statystyki, to mogę powiedzieć, jak to wygląda na moich sesjach. Mam już przepracowane tysiące tych sesji i gdybym mogła spojrzeć tak z boku, 70% przypadków to są częściej kobiety niż mężczyźni, jeżeli chodzi o syndrom oszusta, czyli bardziej syndrom oszustki. Syndrom oszustki, to może ja na przykładzie to opowiem. Kiedyś moja klientka wykonała naprawdę świetną prezentację. Wszyscy jej pogratulowali, zamknęły się drzwi, po czym ona się odwróciła do mnie i powiedziała: ale ja ich wszystkich oszukałam, co? Bo ja tak naprawdę nie jestem wcale dobra, bo mnie się to wszystko udało i to wszystko, co ja zrobiłam, to jest jakiś czysty przypadek. I dla mnie właśnie to jest taka kwintesencja tego, kiedy mówimy syndrom oszusta, syndrom oszustki. I to jest charakterystyczne dla kobiet w biznesie, a co ciekawe, często dla kobiet na wysokich stanowiskach. Ja pracuję głównie na sesjach indywidualnych i tych sesji mam przepracowanych naprawdę setki, jeśli nie tysiące już teraz. Powiedziałabym, że raczej tak 70% dotyczy to kobiet, natomiast czasami zdarza się to u mężczyzn. Syndrom oszustki, oszusta jest bardzo często związany z perfekcjonizmem. Czyli kiedy mamy takie poczucie, że chcę być najlepsza, że chcę, żeby świat zobaczył, że jestem najlepsza, to potem jak jestem, to mamy do siebie pretensje, że właściwie ja na to nie zasłużyłam.

0: Cannobal Adderley. Moi Państwo, to kolejny bohater zmagań z jazzem w Jazz Sieście. Właściwie Cannobal Adderley powinien nazywać się Julian Edwin Adderley, ale w czasach, kiedy muzycy jazzowi wychodzili na sceny, by cieszyć uszy swoich fanów, pomysły na zmianę imion były rzeczą normalną i naturalną. Cannobal Julian urodził się 15 września 1928 roku w Tampa, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, i zmarło mu się 8 sierpnia 1975 roku, także w Stanach, w miejscowości Gary. Był saksofonistą jazzowym, grającym na saksofonie altowym. Bardzo ważną rzeczą było to, że oprócz własnych kompozycji Cannobal grał, występował, nagrywał razem z Milesem Davisem oraz z Johnem, zastępując rzecz jasna Johna Coltrane'a. Z Milesem współpracował przy takich produkcjach mistrza jak Milestones, Miles and Monk at Newport, czy Jazz at The Plaza, no i chyba wspanialszej płycie Milesa Davisa, a więc w Kind of Blue. Cannobal Adderley początkowo mieszkał głównie na Florydzie, ale w latach 50. przeniósł się do Nowego Jorku, ówczesnej Mekki jazzowej świata. Chyba tak można powiedzieć. W Jazz Sieście zaprezentujemy 3 utwory Cannobala. Będzie to the Jive Samba. W środku to będzie jesienny, jak najbardziej jesienny utwór Autumn Leaves. No i na końcu Work Song. Cannobal Adderley w Jazz Sieście. Posłuchajmy.
1: Radio Praga.

0: Radio Praga.
1: Hej, tu Marcin Lizak z zespołu Plateau. Słuchacie Radia Praga.
2: Radio Praga.
3: Kolejne trzy utwory, które chcemy Państwu zaprezentować w audycji Jazz Siesta, to kawałki z płyty Singing and Swinging, albumu wydanego przez SJ Records. Singing and Swinging to największe hity amerykańskiej muzyki swingowej, rozpopularyzowane przez takich artystów jak Frank Sinatra czy Michael Bublé oraz takie big bandy jak Count Basie Orchestra czy Quincy Jones Orchestra. W wykonaniu studentów, absolwentów i wykładowców Wydziału Jazzu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie pod dyrekcją Piotra Schmidta. Premiera albumu odbyła się 24 maja 2023 roku. Posłuchajcie Państwo trzech kolejnych utworów z tej płyty.
2: Radio Praga.

0: I won't dance.
1: To jest Jazz Siesta w Radio Praga.pl.
2: Cześć, tu Cieniu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga.
3: Radio Praga, wybija rytm. Radio Praga, wybija rytm.
1: Kolejnym muzykiem, o którym chciałbym Państwu opowiedzieć w Jazz Sieście w Radio Praga przy pomocy rzecz jasna Wikipedii, jest Ibrahim Malouf, urodzony 5 grudnia 1980 roku w Bejrucie, trębacz jazzowy, kompozytor i aranżer. Ibrahim Malouf jest muzykiem pochodzenia libańskiego, który obecnie mieszka w Paryżu. Malouf urodził się w rodzinie intelektualistów i artystów, co bardzo istotne. Jest synem trębacza Nassima Maloufa i pianistki Nady Malouf, bratankiem pisarza Amina Maloufa, a także wnukiem poety i muzykologa Rajdiego Maloufa. Tak mocno, tak dziedzicznie obciążony młody artysta musi stać się kimś wielkim i do tego też zmierza jego karierę. Grę, jak Państwo się domyślecie, rozpoczął już dość wcześnie, bo w wieku 7 lat u swojego ojca, który nauczył go techniki klasycznej, barokowej czy też współczesnej oraz klasycznej muzyki arabskiej, zwłaszcza arabską formę makamu oraz sztuki improwizacji. Jako muzyk z pogranicza kultury europejskiej i arabskiej wykorzystuje w grze na trąbce orientalną skalę ćwierćtonową. Gra na instrumencie o tej skali skonstruowanym przez swojego ojca w latach 60. XX wieku. Malouf zdobył uznanie, wygrywając międzynarodowe konkursy gry na trąbce z muzyki klasycznej. Komponuje muzykę do filmów, utwory chóralne i utwory orkiestrowe. Gra i nagrywa z artystami z różnych stylów muzycznych, między innymi takimi jak Sting, Salif Keita, Amadou and Mariam, Laza de Selah, Marcel Khalifa, Vanessa Paradise i tak dalej, i tak dalej. Malouf zajmuje się także działalnością pedagogiczną, ucząc improwizacji jazzowej w jednym z konserwatoriów paryskich. Dziś zagramy dla Państwa dwa utwory Ibrahima Maloufa. Będzie to Free Spirit i pocałunek, dobry pocałunek, pocałunek na dobranoc, coś z czym, co różnie możemy interpretować, ale na pewno nie jako grę wstępną, a utwór nosi tytuł Good Night Kiss. Jazz Siesta, radiopraga.pl, Ibrahim Malouf. Serdecznie Państwa zapraszam do odsłuchu.
4: Radio Praga.

Radio Praga. Otrzymaliśmy list do Jazz Siesty naszym radio. List wysłał do nas pan Marek Różycki i zaprasza nas do wysłuchania płyty, którą do listu dołączył Dariusza Ziółka. To, co pisze, oto co pisze pan Marek, by zainteresować nas twórczością lansowanego, chyba tak można powiedzieć, przez siebie, wydanego i lansowanego przez siebie artysty. Szanowni Państwo, ja dodam, drodzy słuchacze, z przyjemnością przekazuję najnowsze nagranie Dariusza Ziółka. Still Got the Bass to piąta solowa płyta wybitnego gitarzysty basowego Dariusza Ziółka, która z pewnością zadowoli zarówno wiernych fanów, jak i nowych słuchaczy. Po sukcesie klasycznego jazzowego albumu Forget Not Yet, artysta postanowił powrócić do formuły nagrywania solo, która doskonale sprawdziła się na jego dwóch pierwszych płytach, For Bass oraz Voice in Bass. Na wspomnianych albumach Ziółek ujmował słuchaczy nie tylko wirtuozerią gry na basie, ale i również świetnie opanowaną techniką scat. Płyta Still Got the Bass kontynuuje tę wspaniałą tradycję, jednak zaskakuje świeżym podejściem do formy nagranych utworów. Tym razem artysta postawił na krótkie piosenki, które są pełne emocji i niezwykłych historii. Każdy utwór to małe dzieło sztuki, w którym doskonałe teksty opowiadają z dystansem o zawirowaniach muzycznej profesji, przy tym pełne lekkiej ironii i szczypty złośliwości. Takie podejście sprawia, że album jest nie tylko muzyczną ucztą, ale także intelektualnym wyzwaniem dla słuchaczy. Still Got the Bass to idealna propozycja dla tych, którzy cenią sobie nowoczesne brzmienia, a jednocześnie inteligentną zabawę słowem. Dariusz Ziółek, łącząc różnorodne style i inspiracje, tworzy unikalną mozaikę dźwięków, która z pewnością na długo pozostanie w pamięci. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem. Z najlepszymi życzeniami podpisał się pan Marek Różycki. Panie Marku, serdecznie dziękuję w imieniu słuchaczy Jazz Siesta za nadesłaną płytę i za chwilę zaprezentujemy naszym słuchaczom trzy próbki płyty Still Got the Bass, nagranej solo przez pana Dariusza Ziółka. Posłuchajmy.

0: Żyj kolorowo to drugi album wyjątkowego kwartetu wokalnego The Sound Pack, którego liderem jest Marcin Wawrzynowicz i wraz z nim tworzą go Joanna Świniarska-Szebeszczyk, Katarzyna Mirowska oraz Małgorzata Biniek. Do współpracy zespół zaprosił znakomite Jarosz Organ Trio w składzie Tomasz Pruchnicki, grający na saksofonach, Kajetan Galas na organach Hammonda i lider grupy Przemysław Jarosz, grający na perkusji. Krążek zawiera dobrze wszystkim znane polskie piosenki wpisujące się w kanon rodzimej muzyki jazzowej. Wykonawstwo takiego repertuaru przez zespół wokalny stanowi swoistego rodzaju nowum, a dodając do tego charakterystyczne brzmienia tria z organami Hammonda, tworzy tym bardziej ciekawy projekt. Pomysł na przedsięwzięcie zrodził się z chęci ukazania piękna, wzorcowych kompozycji i tekstów w nowej formie oraz dbania o wspólne kulturowe dziedzictwo. Warstwą aranżacyjną zajęli się Bartosz Pernal, Tomasz Pruchnicki, Paweł Zielak oraz Łukasz Rakalski. Z płyty Żyj kolorowo mamy dla Państwa trzy kompozycje. Posłuchajcie.
1: Radio Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: czwartki o 20 w Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości, wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtan.
1: Welcome to hell.
2: Radio Praga.
3: Radio Praga, wybija rytm.
4: Hej, z tej strony Gama Salach. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga i dziękuję, że jesteście dzisiaj z nami. Chciałabym Was zaprosić do wysłuchania utworów z mojej debiutanckiej płyty Imago, która zabrzmi dziś na antenie Radia Praga. Mam nadzieję, że znajdziecie na niej coś dla siebie i że moja muzyka zdoła przenieść Was w inny wymiar. Zapraszam Was do zanurzenia się w dźwiękowym świecie Imago i do spędzenia razem niezapomnianego czasu. Miłego słuchania. Pozdrawiam.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: To jest Jazz Siesta w radiopraga.pl.
1: Michał Salamon. Dzień dobry, panie Michale.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, dzień dobry. Jazz to jest wolność i jakaś taka autonomiczność, niezależność. Od tu zawsze chodzi mi też nie tylko w muzyce, ale i w życiu, żeby tak kształtować swoje życie i swoje relacje, żeby czuć się sobą i w tym byciu sobą nie krzywdzić innych osób, oczywiście, natomiast dawać sobie wzajemnie przestrzeń do tego, żeby każdy mógł wzrastać jako jednostka. Troszkę jazz oczywiście dzisiaj nie jest już tym, co było skojarzone z jazzem tylko jeszcze jakieś tam 30-40 lat temu, czyli stricte ze swingiem. Jazz tak ewoluował, odkąd ta muzyka istnieje, czyli tam powiedzmy od 120 lat, to nie jest tak dużo jak na historię stylu, natomiast gdyby nie ten jazz, gdyby nie te ruchy, które niestety nie były pozytywne u źródła, czyli niewolnictwo i tak dalej, no to nie mielibyśmy dzisiaj tak naprawdę muzyki takiej rozrywkowej, jaką mamy, bo wszystko jest gdzieś tam pochodną ewolucją właśnie jazzu. Wracając do tematu, dlaczego ten jazz, myślę, że przede wszystkim to jest taka odpowiedź z mojego punktu widzenia, że jazz daje mi możliwość po prostu innego typu wyrazu siebie niż muzyka klasyczna. Ja wychowałem się na muzyce klasycznej, wzrastałem w szkołach muzycznych pierwszego, drugiego stopnia, na studiach, grając, ćwicząc klasykę na fortepianie, też dyrygując tymi utworami już klasycznymi, choralnymi na studiach jednych. Natomiast to dla mnie było może nie tyle niewystarczające, co wiedziałem, że coś dla mnie jest, że mam jeszcze potrzeby, poza wyrażaniem muzyki, mam potrzeby wyrażania siebie i swoich myśli. I tutaj jazz daje przede wszystkim możliwość improwizacji, czyli komponowania muzyki w czasie rzeczywistym i to jest największa radość i największa zabawa. Niemniej trzeba troszeczkę wiedzieć i mieć świadomość, po czym należy grać te muzyczne myśli, więc to też nie jest takie, jak się niektórym wydaje, że jazzmeni grają po prostu co chcą, bo jest tam mnóstwo wiedzy, teorii, która poprzedza to, ten fakt jakby tej twórczej wolności i kreatywności, które później na scenie ma miejsce, czy na koncertach.

0: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
1: i Bartu Mejkania, aktorzy Teatru X.
0: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
1: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga. Radio Praga, wybija rytm.
2: Radio Praga, wybija rytm. Czas na wielką historię. Historię jazzu w jazzieście w radiopraga.pl, bo chwilkę poopowiadam o muzyku, który nazywa się Bud Powell, a właściwie Earl Rudolf Powell, człowiek, który wraz z Theoloniusem Monkiem, Charlie Parkerem czy Dizzy Gillespie był kluczowym muzykiem w historii bebopu, bo a właściwie jego wirtuozeria sprawiła, że był nazywany ptakiem fortepianu jazzowego. Powell był znany z tego przede wszystkim, że miał doskonałą umiejętność dokładnego grania w szybkich tempach swoich bebopowych solówek. To także postać, no niestety, tragiczna. Wiele lat chorował i zmagał się z chorobą psychiczną. Po kilku kolejnych pobytach w szpitalach Powell przeniósł się do Paryża. Tam związał się nieszczęśliwie z niejaką Altewią Buttercup Edwards. W 1963 roku Powell zachorował na gruźlicę i tuż po powrocie do Ameryki, do Nowego Jorku, zmarł w szpitalu w 1966 roku. Co ważne, to że sporo płyt zanim nagranych w studio, bardzo dużo też płyt zostało nagranych podczas jego koncertów, a my zaprezentujemy dla Państwa 3 utwory Buda Powella w wykonaniu wraz z jego trio. To remasterowany w 2020 roku utwór Cherokee, również remasterowane utwory i później również remasterowane dwa utwory Embracable You oraz na końcu Lullaby of Birdland. Bird, czyli ptak. Bud Powell w Radio Praga.pl. Jazz Siesta. Słuchamy.
3: Radio Praga.

0: dieťu. Amen.
1: No.
2: Radio Praga, zapraszamy.
3: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: teraz właśnie on. Jedzie, proszę bardzo.
1: Jadkę na dupie, bo jestem wesoły.
0: Niestety nie mam jaj ani pałek.
2: Kiedy chodziłem do szkoły, to byłem fajny. Teraz jestem smutny i nudny.
3: Los jest

0: dokładnie
1: wyprodukowały to. Jest fajnie.
0: Zamiast tego uwiewną się i wyciągam smalki. Kręcę z nich kulki, rzucam nimi w ludzi jak bizmalki. Produkuję choć to, by nie mówić bezzasadnie.
1: Wyprodukowały to.

0: Dzień dobry, nazywam się Patrycja Kosiarkiewicz. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Achtung, Achtung, meine Damen und meine Herren, herzlich willkommen und nicht verstehen.

latasz mackami jak kraken. Panowie z wielkich biur i nijakie panny mają z tobą na bakier, choć stoi im wszystko jak włosy na lakier. Dokąd idziesz, gdzie twoje metro? Tak bez biletu i ciągle bez konkretu. Dajesz się przysiąść tylko po to, aby zmienić swój tramwaj na każdej pętli Warszawy. Nocne telefony jak krzyk dziecka we śnie. Niedobrze ci z tym, gdy przedwcześnie rozszyfrują cię w kolejnym mieście i wreszcie opadnie dym. Masz serce twarde jak granit, biegnij. Masz słowa trujące CHNO2 falbankami z niebieskiej sukienki. Związujesz mi usta, już siną mam.

zważasz na każdy nowy dzień, gdy cię wita sny o wolności, taty w zeszytach, gluten, free, ciastka i wódka jak biowital. Myśli biegną jak myszy, nie lubisz ciszy, kapie kran, stan zawieszenia jak mantra. Widać brzeg, lecz ku niemu bieg męczy, za mało węgla, za dużo białka. Ta rzeczywistość jest miałka, jak piasek co wciąga i tak źle to wygląda. Nie możesz zjechać im z ronda, tak dobrze byłoby oddać wszystko co dane tu w kredens, zerwać korale, niech rozsypią się jak ziarno na ziemię. Mijają lata, myśli zmielone jak tatar, pamięć o wczoraj zostaje w suchych kwiatach. Tak samo zło, co wypluło się z ust, jest gdzieś indziej już, nieżałowane ma tendencję powracać.

Nortowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

0: Hot Talk. Świeże numery, ciekawe wywiady z artystami, muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzą
1: DJ Scy,
0: Vera Icon,
2: Maja Kolczyk.

Cześć, z tej strony Maciek Bąk, a mój nowy singiel nosi tytuł Kolejny rok upłynął. I to jest trochę taka historia o dialogu wewnętrznym człowieka, który z jednej strony żali się na to, że ciągle popełnia te same błędy, kręci w kółko, nie może się wyrwać z takiego ślepego jakby tańca porażek, a z drugiej strony jego alter ego, które bezlitośnie punktuje jego porażki i w sposób kąśliwy wytyka mu to, że czas płynie, a bohater nic nie robi ze swoimi błędami, nawykami. Tak więc myślę, że to taka trochę uniwersalna historia i każdy z nas gdzieś tam ma jakiś taki obszar, w którym trochę się kręci w kółko, trochę powtarza te same błędy, mimo tego, że wie, że do nikąd nie prowadzą. Koniec końców zawsze uderza nas ten bezlitosny fakt, że czas płynie dalej i to jest trochę taka mantra, która wraca, przed którą nie da się uciec. Ciekawe jest to, że utwór powstał w dużej części 10 lat temu, kiedy została nagrana perkusja i bas, ta, która jest w nagraniu. Ja dopiero niedawno napisałem melodię i tekst po polsku. To jest garażowy rock, jak najbardziej. Kąśliwy, taki jadowity, brudny kawałek, ale z lekkim twistem w stylu lat 50. i spuszczeniem oka do surf rocka. Myślę, że to jest po prostu utwór, który puszcza oko, ale jednocześnie jest bardzo kąśliwy. I wydaje mi się, że ten klimat fajnie przenosi się w teledysku, który został wypuszczony razem z singlem i który trochę nawiązuje do podcastu. Ten wewnętrzny dialog bohatera jest przedstawiony jako rozmowa podczas wideo podcastu. Więc nie wszystko w tej rozmowie idzie tak, jak powinno. Wdziera się odrobina chaosu. Tak więc serdecznie zapraszam do obejrzenia i posłuchania. Pozdrawiam, Maciek Bąk.

0: Słuchacie audycji nadesłane do Radia Praga.
1: Makaron to piosenka o pustce, o zagubieniu wśród oczekiwań i marzeń o życiu jak z Instagrama. Też o tęsknocie do czasów, gdy wszystko było jasne i zrozumiałe. W ogóle forma piosenki ma oddać chaos i taką pulpę świata, w którym tak egzystujemy, ale nie żyjemy, nie potrafimy się cieszyć z tego, jak to życie wygląda. Jesteśmy bombardowani sloganami, jakimiś wizualizacjami, które nie mają powiązania i potem mieszkają sobie w naszej podświadomości, a my nie potrafimy z nich wydobyć sensu, bo one nie mają tego sensu po prostu.

Cześć, z tej strony Kuba z Madame Affaire. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga i zapraszam Was do odsłuchania naszego najnowszego utworu pod tytułem W Twoich rękach. Jest to piosenka o największym złodzieju dopaminy wszechczasów. Koniecznie dajcie znać, napiszcie do nas, czy utwór Wam się podoba. Pozdrawiamy.

Siedzę w pokoju, patrzę na zegarek, znów myślę o tobie i myślę co dalej. Ktoś mówi mi zapal, a ktoś inny nalej. Wszędzie pełno twarzy, a ja wcale ich nie kojarzę. Chciałbym cię odnaleźć, zgubiłem już nawet zasięg. Zasięgnę pomocy, to chociaż siebie odnajdę. Jadę miastem, buty z betonu, fury jadą faster. Kiedyś byłaś jak najlepszy przyjaciel. Now it's more of a disaster. Czasu nie cofnę, a pragnąłbym czasem zobaczyć uśmiech.

0: Radio Praga.
1: Hej, tu Michał Ksielewski i śni mi się, że latam za tobą. Mój nowy singiel to taki klasyczek, numer o bezsennych nocach napędzanych tęsknotą, ale muzycznie raczej z tych wesołych. Jest tam i funkowy bas i gita, super ekspresyjne gwiazdy na padach i nawet takie house'owe piano w refrenach, przy którym nie wiem jak będzie wam, ale mi się po prostu chce tańczyć. Do tego jeszcze taki raczej marzycielski tekst dla tych, co toną w tęsknotach. Cóż, każdy przeżywa je inaczej, ale jeżeli za kimś tęsknicie tak bardzo albo tak tylko trochę, za kimś, kto już raczej na zawsze zniknął wam z życia albo nie ma go obok was tylko dzisiaj, to powinniście coś poczuć słuchając tego numeru. Mam nadzieję, że mimo wszystko jakąś radość i energię. Tego wam życzę, a to jest Śni mi się, że latam.

Cześć, z tej strony Olka. Zapraszam do odsłuchania mojego premierowego singla pod tytułem Znowu wieje. Zaraz usłyszysz go na antenie. Jest to utwór, który ja nazywam smutną piosenką do tańca. Piosenka z jednej strony nostalgiczna, trochę o takim rozerwaniu w codzienności, o tej rutynie, która nas nieco dobija, której chcemy się pozbyć. No ale zaśpiewana w anturażu pod nóżkę, kiedyś by się powiedziało. Dzisiaj nazwałabym to bitem tanecznym, tak by od razu móc się rozluźnić i zrzucić z siebie te napięcia. Znowu wieje to utwór, który napisałam wraz z Lesmanem. Ta produkcja jest taką czułą, dotykającą tkanek głębokich wibracją, dźwiękiem, który ma sprawić, że się wszyscy poczujemy lepiej, bo tak naprawdę każdy z nas ma czasem takie momenty, gdzie tęsknimy może za nastoletnimi latami, kiedy to nie było tyle obowiązków. No ale ten czas minął, umówmy się. I teraz po prostu marzy nam się, żeby to wszystko z siebie zrzucić. No i ten taniec do tej smutnej piosenki ma być takim właśnie pięknym uwolnieniem. Więc uwaga, zapraszam do tego, by chociaż potupać nóżką, nawet na siedząco, a od razu będzie lepiej. Pozdrawiam i całuję. Olka.

Cześć, tutaj Domi Januszewska. Za chwilę usłyszycie mój najnowszy singiel pod tytułem Nieprawda. To dynamiczny, pełen emocji utwór, który opowiada historię rozstania i niesie ze sobą trudny ładunek emocjonalny, ale mimo to jest w nim również element oczyszczający i przez to dający nadzieję na lepsze jutro. Myślę, że ten utwór może nieść ukojenie dla osób, które utknęły w czymś nie do końca dla nich dobrym. Miłego słuchania.

Aga Kiepuszewska z tej strony. Z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa do posłuchania utworu Peaceful Night. To piąty singiel z albumu Cisza Wszystkich Łąk. Piosenka dla mnie wyjątkowa, bliska sercu mojemu, którą śpiewam od wielu lat na autorskich koncertach. Powstała w 2013 roku, ale dopiero niedawno doczekała się studyjnego nagrania i znajdzie się właśnie na płycie Cisza Wszystkich Łąk. Otrzymała również nową aranżację na dwie gitary, perkusję i kontrabas autorstwa Nikoli Kołodziejczyka. I też na kontrabasie usłyszycie Państwo piękne solo w wykonaniu Maćka Szczecińskiego. To poetyckie ujęcie w słowa wieczornego pejzażu jest autorstwa mojej przyjaciółki Marii Górskiej-Saj, dyrygentki churalnej, ale także specjalistki od techniki Aleksandra. Spokój. Myśli same zaczynają się porządkować, jakby nadchodzący zmierzch obmywał nas z tego, co niepotrzebne już na nadchodzącą noc. Wieczorne cienie biorą nas w objęcia. Jak dobrze spojrzeć z dystansem na obowiązki, poczuć, jak bicie serca zwalnia, robiąc miejsce na nadchodzącą noc. Co mi robi ta piosenka? Za każdym razem przynosi ukojenie po zabieganym dniu, gładzi mnie po policzku i mówi: na dziś już wystarczy, odpocznij. Tego i Państwu życzę i miłego zasłuchania się w piosenkę Peaceful Night. Pozdrawiam serdecznie. Aga Kiepuszewska.

0: Słuchacie audycji nadesłane do Radia Praga.
1: Butterfly M to piosenka, która opowiada o bohaterce, która bardzo chciałaby być jak Madame Butterfly i mieć takie życie pełne emocji, wielkiej miłości, ale niestety zderza się z współczesnym światem warszawskim, który no nie jest zbyt romantyczny. To jest też historia trochę takiego borderline'u, trochę chęci ucieczki od tego, co nas otacza. A jak wiemy, takie rzeczy też kończą się źle. Więc dramat powstaje dla bohaterki na jej własność.

Pastelowa to utwór o potrzebie zatrzymania się na chwilę i złapaniu dystansu od codziennych spraw. Utwór skupia się na emocjach, bliskości, a także momentach, w których wszystko zwalnia, a napięcie po prostu znika. Tekst jest prosty i bezpośredni, oparty na powtarzalnych motywach, które wzmacniają poczucie spokoju i lekkości. Od strony muzycznej Pastelowa stoi na wyrazistej, prowadzonej linii gitary basowej na chorusie, która nadaje całości groove, a także porządek. Pozostałe gitary oraz ciepłe, analogowe brzmienie Rhodesa budują klimat wyraźnie nawiązujący do soulowej wrażliwości znanej z utworów Michaela Kiwanuki, artysty, którego absolutnie kocham i twórczość jego mnie inspiruje. Brzmienie jest oszczędne, ale świadome, bez żadnych ozdobników. Refren z kolei podkreśla moment, w którym znikają zmartwienia. Liczy się tylko obecna chwila i druga osoba. Całość układa się w spokojny, kojący utwór o charakterze popowo-alternatywnym. Damian Sikorski.

czerni to efekt mojej współpracy z zespołem Metro, a w zasadzie nawet nie współpracy, tylko zaproszenia, które im wysłałem, bo jedyną zasadą było to, że wybierają jeden utwór z mojego debiutanckiego albumu Dawid Grzelak Does It Better i robią z nim co tylko chcą, a ja się w to w ogóle nie wtrącam, więc tym bardziej, kiedy się zgodzili, czekałem z wypiekami na twarzy na to, co dostanę w odpowiedzi, bo zupełnie nie wiedziałem, czego mogę się spodziewać, a dostałem czerń, czyli nową wersję Once You Go, 13 utworu z albumu, gdzie występuje ze mną w duecie Mikaela Sandel, przez którą to myślę, że ten wybór jest oczywisty, bo Mikaela w jakiś sposób łączy nasze światy, ponieważ jest stylistką chłopaków i odpowiada za ich wizerunek. Zresztą mi też wielokrotnie pomagała odnaleźć swój styl. I myślę, że warto tutaj też przytoczyć, jak ta piosenka w ogóle powstała w oryginale, bo w trakcie jednej przejażdżki windą Mikaela powiedziała mi: chciałabym zostać piosenkarką, a ja potraktowałem to dość zero-jedynkowo i wyciągnąłem telefon, włączyłem dyktafon, powiedziałem jej: no to śpiewaj. I ten wokal, który możemy usłyszeć w oryginale piosenki, to właśnie ten, który nagrałem wtedy dyktafonem w trakcie tej jednej przejażdżki. I tak oto powstała poetycka opowieść o czerni, o modzie, o ponadczasowości czerni. I myślę, że właśnie o to chodziło Mikaeli i raczej...

Przyjrzał ciebie, bo miał ochotę na coś ładnego. Zmienię cię w piosenkę, może nas połączy. Gotów jestem kochać, gdy me fety.

0: Radio Praga.
1: A Dotyk jest kolejną piosenką autobiograficzną z tej płyty. Przywołuje bardzo znajomy schemat uciekania od tego, co naprawdę kochamy i czym chcemy żyć. Jest to utwór o szukaniu pretekstów, by zajmować się czymś innym niż to, co czujemy, że jest nam pisane. Opowiada o najgłębszych pragnieniach, które wciąż są odkładane na później, bo na liście to-do jest zawsze coś pilniejszego do zrobienia. Zdarzało się, że dla innych miałam nieograniczony czas i gotowość niesienia pomocy, ale wtedy swojej szklanki nie napełniałam, swojej baterii nie ładowałam i w końcu dopadło mnie wypalenie i zmęczenie. Czasem musimy dojść do punktu krytycznego, sięgnąć tego przysłowiowego dna, żeby zrozumieć, że nasza energia jest limitowana. Że zdrowie psychiczne i fizyczne nie są zasobem niewyczerpalnym. W pewnym momencie odkryłam, że kroczenie ścieżką, która mnie zasila, daje mi codziennie ożywczą energię. I że kiedy pozwalam się sobie zintegrować, daję sobie czas na wyregulowanie swoich emocji, to moje otoczenie, rodzina, bliscy korzystają na tym, też zaczynają czerpać z tego źródła. W piosence jest taki wers: płynie w nas ta najwspanialsza z rzek, słyszysz jak życia nurt rzeźbi twój brzeg. I wydawało mi się, że to kontrola dawała mi szczęście i poczucie bezpieczeństwa. Ale kiedy poszłam dalej wzdłuż tej rzeki, odkryłam, że to tą wodą jest miłość, że ona nas obmywa, przemienia, zmienia. To ona leczy w nas miejsca pełne żalu i niespełnienia. Uczy też akceptacji, że jesteśmy wystarczający tacy, jak jesteśmy. Ta miłość zmienia sposób widzenia świata i nas samych. I dzięki niej możliwy jest powrót do siebie, odzyskanie spokoju. Nawet wtedy, gdy doświadczamy bólu, porażek, potknięć. Bo zaczynamy rozumieć, że to część życia. Widzimy ją, akceptujemy, nie uciekamy od niej. Ta trudna część nie jest dominująca, lecz taka, którą możemy zobaczyć, przyjąć, zaakceptować, tak, żeby iść dalej. W warstwie muzycznej utwór Dotyk to aranżacja na gitary, kontrabas i perkusje autorstwa Nikoli Kołodziejczyka. Tkają bardzo miękko te dźwięki i kołyszą słowa niemalże. Na gitarach grają Adam Jędrysik i Andrzej Imierowicz. Na kontrabasie Maciek Szczeciński i na perkusji Miłosz Berdzik. Całość wydaje się być spokojną, pogodną medytacją, która przepływa. Zapraszam Państwa na ten muzyczny seans spa. Mam nadzieję, że cisza wszystkich łąk będzie takim pakietem terapeutycznym, który ukoi Was w niespokojny czas.

Cześć, z tej strony Michał Kisielewski i zaraz usłyszycie mój najnowszy singiel, Bezkres. A o czym jest ten numer? To wyznanie obsesyjnego oddania, w zamian za które chce się tylko wszystkiego. Bo może kiedyś czuliście się tak, że chcielibyście komuś położyć u stóp cały wszechświat, spełnić każdą jej lub jego fantazję i zachciankę, ale też całym sobą pragnęliście, by ktoś oddał wam swój, no właśnie, bezkres. Muzycznie jesteśmy tu w mocno współcześnionym indie z echami postpunka, bajeranckim mafrokowym arpeggio w zwrotkach i bardzo groovy bridge'em. W szybkim tempie i z eksplozywną energią. Tekst też, choć z humorem, zdecydowanie jest o czymś. Także można i poruszać nogą i naprawdę posłuchać. Albo wysłać komuś w DM-ie jako odważne wyznanie, buńczuczną zaczepkę lub zuchwałą propozycję wspólnego ekscesu. Oto bezkres.

nam się postać. Zostaw chociaż kontakt, może nam jeszcze uda się w coś wplątać. No taka właśnie jesteś, najpierw moich tester. Czekasz tylko aż powód ci dam. Przygnieciona skrętem, siedem słodkich nieszczęść. W sumie jak bez ciebie to mogę być sam.

Hej, z tej strony Borons. Jeżeli w tym roku obchodzisz walentynki solo lub z kotami, polecam mój nowy singiel pod tytułem Polecam się. Miłego słuchania!

0: Słuchacie audycji nadesłane do Radia Praga.
1: When I Walk to pierwszy z trzech singli zapowiadających nasz debiutancki pełnoprawny album. Wchodzimy w 2026 rok nowym rozdziałem jako zespół, który postanowił sprawdzić, jak daleko może się posunąć, nie tracąc siebie po drodze. Jesteśmy obecnie w naszej clown era. Gramy w strojach clownów, trochę z przekory, a trochę z przekonania. Jeśli zamknięcie oczu pomoże ci traktować nas poważniej, to już nie nasz problem. Pomyśleliśmy, że teraz jest dobry moment na odrobinę lekkości, absurdu i zabawy formą. Świadomie wystawiamy czar na kolejne próby, żeby sprawdzić, kim właściwie jesteśmy. W samym centrum zawsze pozostaje to samo. Grupa wrażliwych osób, próbujących poradzić sobie z codziennymi napięciami i sprzecznościami.
2: Okładkę When I Walk namalował Michał Laskowski, malarz i nasz dobry kolega. Okładka nie jest tylko dekoracją, ale kolejną warstwą opowieści. Ten utwór jest o życiu w konserwatywnym kraju, o ciągłych próbach dopasowania się, który nigdy się nie przynosi ulgi. O niepisany kodeks zasad, który wszyscy zdają się znać i który każe analizować każdy gest, każde zachowanie, tylko po to, by znaleźć powód do oceny albo komentarza.
1: Muzycznie gramy surowiej niż kiedykolwiek wcześniej. Ciężkie gitary, gęste aranżacje i bardzo bezpośrednie środki wyrazu stały się dla nas naturalnym językiem. When I Walk opowiada o dysocjacji i o różnych częstych, powierzchownych próbach radzenia sobie z nią, o iluzji, że zmiana maski albo roli pozwoli nam stać się kimś innym.
2: Jako zespół, niezależnie od tego, jak blisko normy się poruszamy, zawsze wzbudzaliśmy kontrowersje. Słyszeliśmy komentarze od osób deklarujące bardzo dalekie poglądy od naszych, które jednocześnie przyznawały, że oglądanie naszych koncertów wywołało w nich nieoczekiwane refleksje. Bez względu na to, jak wyglądamy i jak się poruszamy, zawsze pojawiają się pytania. Zamiast z nimi walczyć, postanowiliśmy pozwolić naszemu wewnętrznemu dziecku dojść do głosu i doświadczyć świata w roli klauna. Ktoś kiedyś powiedział do mnie, że nigdzie nie pasuje. Zawsze żałowałem, że nie dodał, że to we mnie lubi najbardziej.

0: Pozdrawiamy słuchaczy Radia Praga, zespół Majestic.
1: Widać po nas to historia o przedmiotach, które kolekcjonowane są w naszej rodzinie albo w innych rodzinach od pokoleń. Suknia ślubna babci, pierścionek zaręczynowy mamy albo garnitur pradziadka. I są to rzeczy, które są pewnym rodzajem talizmanu dla tych osób i często są przekazywane właśnie z pokolenia na pokolenie i moment, kiedy braknie osoby, która aktualnie to posiada, no to może być coś takiego, że po prostu ta rzecz trafi do sklepu z antykami i będzie można ją kupić za grosze. I to, jak szybko taka historia budowana latami jest zapomniana, bo ktoś, kto kupuje te rzeczy w takim sklepie, nie zagłębia się w temat historii tego przedmiotu, tylko nadaje mu nowy sens i nową historię. I to jest fascynujące, czym my się otaczamy w tym momencie, jakie rzeczy i przedmioty są dla nas ważne i czy w ogóle jest coś takiego, co będziemy przekazywać swoim dzieciom, wnukom i tak dalej. O tym jest Widać po nas właśnie.

Cześć, z tej strony Natalia Kwiatkowska z zespołu Cheap Tobacco. Zapraszam Was bardzo serdecznie do odsłuchania naszego najnowszego singla. Piosenka nosi tytuł Z bliska. Powiem Wam, że tekst do tej piosenki powstał na obozie naszej pracy twórczej, na który sobie pojechaliśmy w grudniu zeszłego roku. Czasem tak robimy, bo dobrze się po prostu odciąć od codzienności i skupić się stricte na napisaniu piosenek. I tekst do tej piosenki właściwie też pojawił się tak bardzo z lekkością, po prostu wypłynął ze mnie. Przypomniałam sobie taką sytuację, że kiedy byłam młodsza i mieszkałam w Bieszczadach, pracowałam jako barmanka w knajpie, która była otwarta bardzo długo. No i często wracałam do domu po ciemku. I pamiętam, że zawsze mama zostawiała światło na ganku przed domem. I to światło prowadziło mnie przez tą ciemność. I to było miłe bardzo. To był taki wyraz ciepła, wyraz troski, wyraz uważności na drugą osobę, no i takiego myślenia o kimś. I to jakoś bardzo było dla mnie zawsze ważne, żeby budować relacje też na, no właśnie na takiej trosce o drugą osobę, na takiej uważności na tą drugą osobę. A też chyba takim nieodłącznym elementem tej budowania takiej relacji jest bycie w prawdzie. I o tym jest też z bliska. Jest o daniu sobie drugiej szansy, ale z taką świadomością, że ta druga szansa może się udać, ale ta relacja musi być zbudowana na nowych zasadach, musi być oparta przede wszystkim o szczerość i o prawdę. Nawet jeśli ta prawda nie jest łatwa do przyjęcia dla drugiej osoby, nawet jeśli ta prawda nie jest ładna, bo prawda bywa nieładna, no ale jest prawdą i zawsze będzie najwyższą wartością w takim razie. I też bycie w prawdzie z kimś i ze sobą powoduje, że te relacje po prostu są mocniejsze i są nie do ruszenia. Wydaje mi się, że też żyjemy w takich czasach, że wszystko jest trochę, nie wiem jakby to określić, że wszystko jest pełne, może nie wszystko, ale ja wyczuwam po prostu w tym świecie i w relacjach dużo, dużo fałszu i dużo plastiku i też wydaje mi się, że dlatego tak często i tak szybko te relacje, nawet nie mówię tutaj o relacjach miłosnych, ale też, nie wiem, przyjaźnie, że to się szybciej rozpada niż kiedyś. Więc dążymy do tego po prostu, żeby przekazać słuchaczowi, że jednak ta prawda, chociaż niełatwa i nieładna, to jednak jest ważna. Więc zapraszam Was do wysłuchania piosenki z bliska. Jestem bardzo ciekawa Waszych odczuć. Jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, to usłyszycie tutaj fajne gitarowe, nowoczesne brzmienia i jest tutaj miejsce na rockową energię, ale też alternatywną wrażliwość i popową chwytliwość, jak to mówią. Fajny śpiewny refren, także mam nadzieję, że będziecie śpiewali razem z nami. No i zapraszam Was serdecznie z bliska 30 stycznia, a cały album nowy Cheap Tobacco już 26 lutego. Do usłyszenia.

0: Radio Praga.
1: Zapowiadam, że zabiorę Was w podróż po dźwiękach i emocjach, bo chociaż nie każdy zrozumie, o czym śpiewam, na pewno każdy to poczuje. Utwór Voyage Voyage był moim oczywistym pierwszym wyborem, bo graliśmy go w naszej interpretacji do tej pory kilkukrotnie na koncertach i wszyscy byli zachwyceni, więc musiał być on pierwszym singlem zapowiadającym album. Więc zapraszam bardzo gorąco, utwór Voyage Voyage w bardziej klimatycznej wersji. Ja jestem Inka, do usłyszenia.

0: Cześć, Warsaw Afrobeat Orkiestra pozdrawia słuchaczy Radia Praga.
1: Dzień dobry, cześć, z tej strony Arek Bożdyński. Zły to mój jeden z tych takich najbardziej autentycznych utworów. Oczywiście wszystkie są emocjonalne i bardzo autentyczne, bo o tym będzie opowiadała cała płyta Klinika, która no głównie opiera się właśnie na moich emocjach i takich przeżyciach. Taka emocjonalna pigułka Arka Bożdyńskiego, a Zły to jest jeden z tych singli, który po prostu był napisany w pocie czoła, czyli w tak zwanej nieprzespanej nocy, kiedy faktycznie bardzo dużo emocji mi się kłębiło w głowie i no, wyjątkowo złych myśli. I to jest może taka moja propozycja, jak poradzić sobie z emocjami też tymi właśnie złymi. Czyli jak tego nie kumulować w sobie, bo to później często wychodzi na zewnątrz, ta cała złość. I no, wychodzą z tego czasami niefajne sytuacje. Więc ja stwierdziłem, że całą tę złość wrzucę w piosenkę. Całą tę złość i te wszystkie jakieś nieprzyjemne myśli ugryzę w piosenkę. No i wyszło chyba coś fajnego, coś autentycznego. Przy okazji też prawdziwa historia sąsiadów, którzy no po prostu nie mogli spać przeze mnie, no bo jednak ja gdzieś tam sobie w nocy wtedy śpiewałem bardzo niemiło, bardzo nieładnie, że była to noc, ale no po prostu wtedy musiałem to gdzieś faktycznie ulokować w piosenkę, więc też to zamieściłem w tekście, że ja krzyczę sobie, a za ścianą myślą o mnie, no czy tam już zwariował ktoś. I faktycznie z jednej strony sąsiedzi spać nie mogli, a z drugiej strony no powstała piosenka. Zachęcam również, żeby sobie teraz otworzyć też kalendarz i wpisać sobie datę 26 marca, bo tego dnia właśnie będzie koncert premierowy mojej płyty Klinika, a 27 marca, dzień później, cała płyta Klinika, czyli totalna opowieść moja emocjonalna, która bardzo dużo opowiada o terapii, o emocjach i o tym, jak sobie z tymi emocjami radzić i jak ja sobie właśnie radziłem z tymi emocjami. Cała taka moja droga, też trochę terapeutyczna, ugryziona w popową historię, w rozrywkową muzykę. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. No i zapraszam do odsłuchania.

0: Cześć Kasia, bardzo miło mi, że przyjęłaś moje zaproszenie. Porozmawiamy sobie o tym, jak się człowiek zmienia wraz chyba z wiekiem, myślę, i swoim życiowym doświadczeniem. Powiedz mi, gdzie zawodowo byłaś jeszcze jakieś 3-4 lata temu?
1: Dobra, to najpierw chciałam Ci podziękować za zaproszenie. Jest to mój pierwszy podcast, także jestem podekscytowana i bardzo się cieszę na naszą rozmowę. Gdzie byłam 3-4 lata temu? Byłam w NATO, pracowałam wciąż na etacie. Jakby moja ścieżka była od kontraktora do bycia już w kontrakcie bezpośrednio do NATO. Także byłam na bezpiecznym etacie w złotej klatce, którą bardzo odczułam. Zajmowałam się wtedy zarządzaniem projektów w ramach ogromnego programu NATO Digital Workplace. Także bardzo intensywnie, bardzo na skupieniu na sukces, na zadanie. Może niekoniecznie na jakieś finansowe progi, bo tam tego po prostu nie ma, ale myślę, że na wciąż pięcie się do góry po tej drabinie kariery.
0: To była ta sama Kasia, co jest teraz, czy nie?
1: Totalnie nie. Totalnie nie. Ja myślę, że to była Kasia, która nie miała kontaktu z ciałem, tak jak dzisiaj. To była Kasia, która nie miała takiego kontaktu z emocjami, z tym, co jest w zgodzie ze mną, a co nie jest. To była Kasia, która miała priorytet praca i podróże, bo podróże były zawsze gdzieś tam taką odskocznią, która dawała mi dużo odpoczynku, aktywnego odpoczynku i jakiegoś takiego rozwoju, ale to była Kasia, która miała inne priorytety. Totalnie.
0: Dużo godzin spędzałaś w pracy?
1: Wiesz co, to się zmieniało. Ja mam wrażenie, że wiesz, na komercyjnym rynku też to było inaczej, bo ta moja ścieżka bardzo się zmieniała. Ale od tak 12 godzin do momentu 12-10, ja też były momenty, że ja naprawdę to lubiłam. W sensie wtedy myślałam, że to lubiłam. I przez to, że nie miałam rodziny i nie miałam jakby prywatnego jako takiego życia, to po prostu no, to był trochę mój cały świat, więc tym wypełniałam sobie dzień. Natomiast później już po prostu moje ciało też mi dawało znać, że no, nie będziemy pracować 12 godzin. I to już też byłam wtedy właśnie na kontrakcie bezpośrednio do NATO i już miałam więcej takiej administracyjnej elastyczności, żeby po prostu kończyć ten czas o 17, trochę sobie odbierać tych nadgodzin. No ale rzeczywiście zawsze tych nadgodzin było dużo. I przychodziły momenty, że ja sobie już uświadamiałam jej i zapisywałam sobie te nadgodziny, ja już mam tego tyle, żeby mi się uzbierało na dobry urlop. I teraz pytanie, czy ja chcę coś z tym zrobić. Także już w pierwszej mojej pracy ja sobie bardzo odbierałam moje nadgodziny i w zasadzie w pierwszej pracy nie odebrałam ich fizycznie, tylko odebrałam je materialnie, czyli poprosiłam o wynagrodzenie za to.
0: Pewnie. A jaki to był taki przełomowy moment u ciebie, w którym powiedziałaś dość?
1: Było ich wiele, bo to nie był jeden moment. Jeden moment taki ostateczny był przed moim zwolnieniem burnoutowym, bo po prostu moje ciało nie wstało. Obudziłam się o 4 w nocy i ja zdecydowałam, że ja dzisiaj nie pójdę do pracy. W sensie nie ja zdecydowałam, ale moje ciało, zwyczajnie ja nie miałam siły wstać z łóżka, żeby pójść do tej pracy. Także to był taki moment, w którym no, ja złożyłam właśnie wniosek o L4. W Holandii to jest inaczej. W Holandii też, bo pracowałam też wtedy w Holandii, to ten burnout jest bardzo jakby nie tyle, że akceptowany, ale to jest jako jednostka na L4 i jakby na burnaucie można być 2 lata. Także tam jest to znane. Tam wiedzą, że ten system nerwowy, przynajmniej pod kątem administracyjnym, on się regeneruje od 6 do 12 miesięcy, do 2 lat, w zależności od 6 do 24 miesięcy. I tam jest inny system. Natomiast było tych momentów dużo. Myślę, że takim pierwszym było spotkanie mojego partnera i jego komentarze, które były lustrem na to, jak jestem zmęczona i na to, jak bardzo już nie jestem w zgodzie ze sobą. Były momenty, gdzie ja chodziłam po tych korytarzach natowskich i wcześniej Kasia była z tego bardzo dumna, a w tych momentach miałam takie, co ja tutaj robię. Miałam takie, jakby siedziałam na spotkaniach, które były z wysokimi, no z ludźmi na wysokich stanowiskach tam w NATO i miałam takie jakby, o czym my rozmawiamy. Jakby, co ustaliliśmy po tym spotkaniu. To spotkanie trwało bardzo dużo, długo. Tak, to spotkanie trwało bardzo długo, kosztowało bardzo dużo, jeżeli chodzi jakby to przeliczyć na godzinówkę. A w zasadzie wnioskiem było, no to musimy ustalić nowy termin spotkania. Także to jakby to był proces, więc nie mogę powiedzieć, że to był jeden moment. To był proces, w którym ja zaczynałam widzieć inaczej. Jakby, ja myślę, że w pewnym momencie jakby ktoś zdjął mi filtr. I było mi trudno ten filtr założyć z powrotem.
0: Jak już zobaczyłaś, to ciężko było się przekonać, że to jednak chcesz dalej to ciągnąć, prawda?
1: Tak.
0: A co było najtrudniejsze? Podjąć tą decyzję, czy ją utrzymać, jak już stwierdziłaś, że już nie chcesz tego robić?
1: Ja bym
0: to dalej jeszcze przekonywałaś się, że może jednak...
1: Ja bym powiedziała, że both. Pierwsze, rzeczywiście było mi bardzo trudno podjąć decyzję. Mój cały burnout był wirem myśli w głowie, co ja mam w zasadzie zrobić. Oczywiście z perspektywy aktualnej ja wiem, z perspektywy takiej, w której ja pracuję z innymi ludźmi z tożsamością, ja wiem, że moja tożsamość była totalnie spojona z pracą. Dla mnie ja równało się praca. Dla mnie bycie wartościową równało się z tym, że mam sukcesy w pracy. I zobaczenie, jakby oczywiście dla mnie to była ogromna strata. Dla mnie jakby cała decyzja była wokół straty, wokół tego, że ja chcę utrzymać status quo, że ja chcę utrzymać to, ile zarabiam, prestiż, ale nie chcę już tam być. Więc to było takie rozdarcie, które no, nie można pogodzić, nie można mieć tych dwóch czy wielu czynników, nie można mieć naraz. Wtedy ktoś mi zadał pytanie, a z czego jesteś w stanie zrezygnować? Ja powiedziałam, z niczego. No, a wybór wyklucza, prawda? Więc odpowiadając na twoje pytanie, to były znowuż różne fazy. Podejmowałam tą decyzję jakieś 6 miesięcy. Myślę, że był to też czas, w którym ja nie regenerowałam tego mojego układu nerwowego, bo on był w ciągłej analizie i w ciągłym rozmyślaniu. I był po prostu przez to cały czas w niebezpieczeństwie. Więc ja w ogóle sobie nie dałam przestrzeni na to, żeby ten mój system nerwowy wyregulować, żeby poczuć się wewnętrznie bezpiecznie. Chociaż oczywiście zewnętrznie byłam bardzo bezpieczna, natomiast wewnętrznie to się nie działo. I myślę, że też musiałam podjąć tę decyzję finalnie, bo to się wiązało też trochę z wyborem czy z moją relacją, bo gdzieś tam to też oczywiście wpływało na moje życie prywatne. Jakby cała energia wokół, w jakiej energii ja byłam i to jak gdzieś tam, no jakby wyobrażam sobie, że było bardzo trudno być w moim, wiesz, towarzystwie po prostu. Ja tak mówię, że to jest taka energia szara, czarna, taka energia depresyjna. Co było też dla mnie trudne, bo ja pamiętam siebie i na szczęście już wróciłam do tej energii takiej słonecznej i do bycia w takiej energii ruchu, a to ja byłam w takim zastoju, ja byłam w totalnym freeze. I myślę, że takim momentem, w którym podjęłam ostateczną decyzję, było spotkanie z moim kolegą z pracy, zespołu, i on mi opowiadał jakby, co tam się dzieje. I jak to wygląda, i że nic się nie zmieniło. Ja wiedziałam, że nic się nie zmieni, no bo jakby dlaczego miałoby się zmienić? I ja postanowiłam, że po prostu nie chcę tam już wracać. I ja postanowiłam, że okej, nie wiem co dalej, ale to nie to. I potem, odpowiadając na drugą część swojego pytania, ja myślę, że ja jestem wciąż w tym procesie żegnania tej tożsamości, ale jestem dużo dalej. Ja to widzę, ja nie daję się temu lękowi, ja zmieniam intencjonalnie moją narrację. Jak włączają mi się jakieś stare schematy, to ja się po prostu im nie poddaję i mam też narzędzia, żeby sobie z tym radzić. I myślę, że to jest kluczowe, że ja to widzę, ja to słyszę i mam takie, hej, ja ci nie oddaję tutaj kierownicy, bo ja kieruję.
0: A w trakcie tego wszystkiego, jakie najbardziej lęki miałaś? Czego najbardziej się bałaś?
1: Ja sobie stworzyłam taką narrację, że ja nigdy nie będę tyle zarabiała, ile zarabiałam w NATO. Więc to był lęk finansowy. Dla mnie finanse wiązały się, czy były równoznaczne z bezpieczeństwem. I jakby znowuż też to musiałam sobie uświadomić i gdzieś tam to sobie przetransformować, wyleczyć. To był jeden lęk, czyli taki typowo, ktoś by mógł powiedzieć, finansowy, ale on był związany z poczuciem bezpieczeństwa. Myślę, że też, wiesz, no nie ukrywajmy, to jest bardzo prestiżowe środowisko i była to strata tytułu, więc lęk taki, że już, no że już takiego jakby, że nie będę pracowała nigdy więcej w takim prestiżowym środowisku. I znowuż to jest kwestia definicji, co oznacza prestiżowe stanowisko i co oznacza sukces. I z tym też sobie pracowałam. Było dużo lęków wokół tego, że ja sobie nie poradzę, że jakby to wiesz, jak rekrutowałam na początku swojej kariery wojskowych, którzy właśnie mieli odchodzić, nawet nie na emeryturę, tylko odchodzić z wojska, to ja ich widziałam jako takie ryby w akwarium, które mają wyjść z tego akwarium i jakby popłynąć w ocean. I ja to widziałam wtedy u siebie, że ja miałam jakby tak ograniczone myślenie w kontekście jakby tego, co ja robiłam i jakie dostawałam wynagrodzenie za to, że jakby nikt mi za to nie zapłaci na komercyjnym rynku, że też tyle się zmieniło od momentu, kiedy, bo ja pracowałam w NATO przez 7 lat, 7,5 roku, że ja w zasadzie nie wiem, jaki jest teraz komercyjny rynek. Poza tym ja wiedziałam, że ja nie chcę iść do innej instytucji, tylko że ja bym chciała budować coś z sensem dla siebie. Więc co mi zaczęło wychodzić, to że ja już nie mam tytułu, za którym mogę się schować. Tylko rzeczywiście ja sobie uświadomiłam, że bardzo chcę zbudować tą swoją wartość na sobie, a nie na tytule, nie na instytucji, nie na wypłacie. I jakby nawet jeżeli gdzieś tam będę współpracowała, czy będę pracowała w przyszłości dla kogoś, to ja już ten proces przejdę i ta, jakby to, ten system wartości będzie mój, a nie jakby zewnętrzny.
0: Podziwiam Cię za to, jak ta Twoja droga wyglądała. Jak ludzie dookoła na to reagowali? Znajomi, rodzina?
1: Tutaj, wiesz co, ja miałam w zasadzie wsparcie. Miałam bardzo duże wsparcie. Nie miałam, bo też znam historię osób, które raczej ich otoczenie wpływa na nich w takim kontekście, że hej, zobacz co masz, ty z tego nie odchodź, bo nigdy tak, wiesz, że to otoczenie na nich wpływa, a ja tak nie miałam. Mój partner bardzo mnie w tym wspierał, jakby wierzył i też widział wszystkie moje zasoby, których ja nie widziałam i wszystkie moje talenty. Gdzieś tam miałam duże wsparcie w moim rodzeństwie. Także jakby moje otoczenie absolutnie nawet mnie wspierało w decyzji, żeby coś zmienić. Po prostu.
0: Czyli właściwych ludzi trafiłaś wokół siebie.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Mam bardzo wspierającą bańkę, bo jakby tak.
0: A była chociaż jedna osoba, która próbowała Cię od tego odwieść?
1: Wow, to jest dobre pytanie. Nigdy sobie go nie zadawałam, ani nie, jakby nie myślałam o tym. I wiesz, że nie? Nie. Nawet ten mój znajomy z pracy, on mówi, Kasia, jakby ty jakby może to jest czas na to, żebyś wykorzystała to po prostu inaczej. Jakby wszyscy w ogóle wierzyli, że jakby nie mieli żadnej wątpliwości, że no ja zrobiłam tam to, co miałam zrobić, i wiesz, to nie jest też tak, że jakby oni chcieli, żebym ja odeszła, bo ja
0: Ja
1: byłam,
0: rozumiem.
1: tak, ja byłam bardzo lubiana i jak miałam tam sukcesy, więc to nie było, to nie chodziło o to, ale nie, jakby. Co też pokazuje coś, tak? Że otoczenie jest bardzo fajnym lustrem, jeżeli jest otoczeniem wspierającym.
0: Tak, to pokazuje, jak są ludzie, tak? No bo mogliby chcieć ciebie zatrzymać, wiedzą, że ty dobrze pracujesz, ale to byłoby na przykład z korzyścią dla nich, tak? A
1: Tak.
0: nie dla ciebie.
1: Dalsza część audycji zaraz po piosence.

0: Powiedz mi, jacy ludzie do ciebie się zgłaszają, z jakimi mniej więcej problemami?
1: Ja zaczęłam mentoring transformacji tożsamości bardziej w ogólnym tego, w takiej ogólnym tego słowa znaczeniu. Natomiast ja się skupiłam bardziej na tożsamości związanej z pracą i z karierą, bo jest mi to bliskie ze względu na mój background rekruterski, ze względu na to, że jakby dużo w tym biznesowym środowisku pracowałam, sama przeszłam burnout i wiem, jak zmiana tożsamości wpływa na życie. Także zgłaszają się do mnie osoby, które są na takim zakręcie, które są na rozdrożu, które na przykład nie wiedzą, czy mają iść za głosem serca czy rozumu, czy mają słuchać środowiska. Wiedzą, że nie chcą słuchać środowiska, ale trochę nie słyszą swojego głosu. Zgłaszają się do mnie osoby, które no właśnie są w kryzysie. Są w kryzysie zawodowym, które potrzebują wsparcia w ułożeniu tego chaosu, które są w ogóle w kryzysie życiowym, ale praca wybija najbardziej. I zgłosiła się do mnie ostatnio właśnie taka klientka, która była w totalnym kryzysie życiowym i prywatnie, i zawodowo. I skupiłyśmy się na tym kontekście zawodowym. Natomiast ja to widzę tak, że tam jest chaos, tam są porozrzucane puzzle po całym pokoju. I ja jestem osobą, która pomaga te puzzle sobie poukładać. I chodzi o to, że ja jestem takim przewodnikiem trochę, że ja jakby biorę tą moją mentee pod rączkę i ja jej w tym procesie towarzyszę. To nie jest terapia, to nie jest psychoterapia. Jestem po psychologii również, jeżeli chodzi o studia, natomiast to nie jest terapia i ja bardzo wyraźnie tą granicę mam zaznaczoną w swojej etyce, ale też ja to mówię. Czyli na przykład sobie oglądamy coś wokół, na przykład krytyka wewnętrznego, co wpływa na obraz siebie w pracy. Możemy to nazwać, możemy sobie zobaczyć, to pewnie wynika z rodzinnych przekonań i nawet sobie zobaczyć, gdzie, bo to wychodzi w rozmowach. Natomiast ja nie zajmuję się leczeniem tej rany, bo to nie jest moja rola. Ale mogę zasygnalizować, jeżeli widzę, że klientka jest gotowa, że hej, są na to sposoby. Czyli na przykład, jeżeli będziesz miała otwartość i gotowość, żeby zajrzeć tam głębiej, to może mogłabyś pomyśleć o psychoterapii. No i potem sobie dalej idziemy w tym układaniu tej osoby w aktualnej sytuacji i w pracy, tak żeby mogła wyjść z takim poczuciem, że no właśnie jest w centrum, więc łatwiej jest jej zdecydować.
0: Najważniejsze to zrozumieć, że jakiś problem mamy, tak? Żeby tej pomocy, jeśli potrzeba, to po prostu poszukać i zgłosić się do kogoś, kto jest w stanie nam pomóc. A nie często, jak dużo ludzi, po prostu sami się z tym wszystkim męczymy.
1: Totalnie. Myślę, że to jest bardzo dobra uwaga, której, wiesz co, ona jest dla mnie ważna, bo ja tego nie widzę już. Ja myślę, że jestem w swojej bańce też takiej społeczności, która jest bardzo świadoma, więc ja nawet nie dopuszczam do siebie takiego scenariusza, że ja nie widzę jakiegoś problemu. Także otworzyłeś mi tutaj też taką, wiesz, no perspektywę, że tak też może być.
0: Tak, no bo ci ludzie, którzy do ciebie już się zgłaszają, no to już ten problem widzą, tak,
1: Dokładnie.
0: zauważają go, ale jest jednak, myślę, że jeszcze więcej osób, które tego problemu nie widzą albo nie potrafią sięgnąć po pomoc. Tak,
1: Tak.
0: chyba jest też często.
1: I myślę, że to też wynika z jakichś przekonań tego, że po prostu proszenie o pomoc jest trudne.
0: Tak, to zdecydowanie, tak. Mieliśmy kiedyś takie przekonania, że w ogóle, jak coś ci dolega, no to no musisz sobie z tym poradzić. Weź się
1: Tak.
0: w garść, poradź sobie,
1: Weź
0: tak?
1: się w garść, prawda?
0: Tak.
1: To są też takie.
0: Najgorsze, co chyba można komuś powiedzieć.
1: Ale myślę, że wiesz, to jest coś, przekonania się budują poprzez w dzieciństwie szczególnie powtarzanie czegoś dziecku parę setek razy i jakieś takie właśnie po prostu wdrukowywanie tego systemu do głowy. Ja myślę, że to niestety jest praca, żeby w ogóle wyłapać to. Weź się w garść. Myślę, to jest coś, co słyszymy, wiesz, co
0: Tak.
1: słyszeliśmy pewnie parę razy w tygodniu. Albo weź, jakby tylko ciężką pracą możesz dojść do sukcesu, czy zarobić duże pieniądze.
0: Tak, tak. To też często,
1: prawda?
0: Często to i w domu, i w szkole,
1: Tak.
0: i wszędzie, każdy nam to powtarza.
1: Tak.
0: A powiedz mi, bo widziałem, że organizujecie takie kampy, obozy. Jak to wygląda?
1: Tak, to jest część, która została jakby founderem, chciałam tu oddać, wiesz, ideę, to jest idea mojego partnera. Natomiast ona jest bardzo spójna z tym, co ja chcę przekazywać i bardzo fajnie się w tym uzupełniamy. To są wyjazdy głównie do Norwegii. Teraz rozszerzyliśmy naszą ofertę o wyjazdy do Włoch. To są wyjazdy, w których poprzez intencjonalne wchodzenie w dyskomfort poszerzamy tą reakcję na dyskomfort. Czyli na przykład poprzez długie hikingi, czy poprzez ekspozycję na zimną wodę, czyli kąpiele, no, nie powiedziałam, że to jest kąpiel, bo kąpiel jakby kojarzy mi się z czymś bardzo przyjemnym. Jakby wchodzenie do zimnej wody, w Norwegii są to fiordy, czy mierzenie się z wysokością na Via Ferracie, czy spanie nawet w innych warunkach niż bardzo komfortowy hotel, sprawia, że nasz system nerwowy w środowisku, w którym jest, to nie jest kryzys, to nie jest sytuacja zagrożenia życia, to jest sytuacja, w której nasz system nerwowy jest w jakimś dyskomforcie, bo czegoś mu brakuje. Nasz mózg bardzo lubi stałość, bardzo lubi właśnie powtarzalność, bardzo lubi być w tych swoich po prostu habitualnych zachowaniach. Natomiast i rytuałach, wyjęcie z takiego środowiska, w którym wiemy, co robimy i no, robienie nowych rzeczy, które są właśnie niekoniecznie zwiedzaniem czy spędzaniem czasu aktywnym, ale jednak przyjemnym, no sprawia, że coś w człowieku się zmienia, szczególnie, że są to wyjazdy w grupie, więc w grupie zachodzi pewna dynamika i jesteśmy w stanie po prostu coraz jakby zobaczyć siebie w lustrze, zobaczyć siebie w grupie, opowiedzieć o czymś, co jest dla nas trudne w grupie, bo oczywiście to są, wiesz, przyjeżdżają do nas osoby, czy zgłaszają się do nas osoby z absolutnie różnym backgroundem, natomiast każdy ma swoje problemy. I nie każdy ma też przestrzeń, żeby o nich mówić. I dużą część czasu spędzamy na aktywnościach, właśnie na hikingach, na Via Ferracie, na ice bathach, czy jakby w zimnej ekspozycji, czy tej kąpieli we fiordach. Jest spa też, także jest ta część przyjemna. Natomiast jest dużo czasu wieczorem przy ognisku, gdzie siadamy. I jest, wiesz, taki pierwotny, po prostu pierwotna siła społeczności i dzielenia się swoim wnętrzem przy ognisku. No i wtedy dzieją się cuda, w takim sensie, że wtedy jakby ktoś, podam to na przykładzie, mieliśmy grupę kobiet w wieku, w którym mają dzieci i trochę zapomniały o sobie. I one podczas tego wyjazdu, podczas wszystkich tych aktywności i wieczorami, one wróciły do takiej radości. Wiesz, bo to nie są tylko trudne momenty. Oczywiście jest też czasami płacz, jest, wiesz, trud zmierzenia się z lękiem, który jest rzeczywisty, bo jesteśmy na wysokości. Więc jest to trud, wiesz, są to lęki rzeczywiste, więc sobie ich nie wymyślamy. Natomiast jeszcze jest dużo radości, jest dużo żartu, jest po prostu przyjaźnie się tam rodzą i myślę, że to jest bardzo różnorodny i bardzo jakby taki piękny powrót do bycia człowiekiem.
0: Super, podoba mi się to. Ile trwa taki wyjazd?
1: To jest 6 dni, 5 nocy.
0: Fajnie. Ja mam duży lęk taki, nie wiem, czy to jest lęk wysokości, czy to jest lęk przestrzeni. Objawia się gdzieś w górach, jak mam dużo przestrzeni dookoła, jestem wysoko, to mam jakiś taki lęk właśnie. No, staram się z tym walczyć. Troszkę już mi się to poprawia, że tak powiem, kiedyś nawet na wyciągu narciarskim bałem się jechać. Do tego stopnia to było. Teraz już jest lepiej. A że lubię chodzić po górach, no to mi to przeszkadza w funkcjonowaniu po
1: Jasne,
0: prostu.
1: jasne.
0: Co do kąpieli we fiordach, w tamtym roku próbowałem. To jest naprawdę zimna woda.
1: To jest zimna woda.
0: Powiem tak, że tu w Polsce, jak morsowałem w zimie,
1: W
0: no to
1: Bałtyku czy w jeziorach?
0: w jeziorach, to tu ta woda jest cieplejsza
1: 10, 12 stopni,
0: niż
1: no.
0: tam jak w maju byłem na przykład.
1: Aha. Wiesz, to jest takie niesamowite, bo widzisz słońce i
0: Tak.
1: Norwegia też jest ciepło, bo jest takie myślenie, że Norwegia to jest tylko zima, jest tam zawsze zimno. Nieprawda. We wrześniu zazwyczaj organizujemy te wyjazdy od 3 lat. We wrześniu jest piękna pogoda i mówimy o 25 stopniach. I mamy jeden hiking w naszym poprzednim programie, bo teraz zmieniamy, w którym po prostu wychodzimy na polanę. I pamiętam, że z moim partnerem szliśmy, żeby zobaczyć ten hiking, żeby go przeżyć sami. I mówimy, Boże, było nam gorąco, wiesz, byliśmy, sam wiesz, jak chodzisz po górach, że są momenty, że już po prostu twoje ciało jest nie tyle, że przegrzane, ale po prostu jest gorąco. I mam takie, o, ale będzie super w tym jeziorze, takie. I ja sama weszłam najpierw do tej wody i ja mówię, to nie jest woda, którą ja znam, ale myślę, że to jest, nie myślę, jakby wiem, bo to przeżyłam, jest to w grupie dużo prostsze. Poza tym, to też, co jest niesamowite w zimnej wodzie, ja miałam jedna dziewczyna w zeszłym roku, bardzo ona się bała wody zimnej. W takim sensie, że jej ciało reagowało ogromnym lękiem, szczególnie jeżeli chodzi o stopy. Także jak ona wchodziła do zimnej wody, to wiesz, tak się, wiesz, był moment napięcia ciała, barki do góry, oddech płytki, i to jest to, kiedy wchodzimy my. I ja zobaczyłam tą jej reakcję i wyciągnęłam po prostu do niej rękę i powoli zaczęłam przez po prostu zwyczajną obecność i takie powtarzanie, okej, rozluźnij barki, oddychaj, jakby wdech, wydech, i on jej zaczęło puszczać i jej ciało zaczęło tak puszczać, że ona po prostu zaczęła płakać. I dla mnie to było niesamowite, jak ciało, wiesz, jak zimna woda potrafi też wyjąć z ciała takie napięcie. No, także było to bardzo mocne. Pierwszy raz mi się jestem ogromnie wdzięczna z mojej perspektywy za to doświadczenie. I ona też, bo to było dla niej gdzieś tam bardzo mocne i duże.
0: No, takie pierwsze wejście do zimnej wody to z reguły jest takie mocne doświadczenie. A jak ktoś do tego przygotuje, jak ktoś przy tym towarzyszy, to tak jak mówisz, jest o wiele łatwiej.
1: Zdecydowanie.
0: Ja przed moim pierwszym morsowaniem trochę ćwiczyłem metod oddechowych i jak się zanurzyłem w tej zimnej wodzie, to po prostu moje ciało wiedziało, co ma robić. Z automatu, no, pierwsze takie właśnie było zatkanie i za chwilę zacząłem oddychać i nic więcej nie potrzebowałem.
1: Dokładnie.

0: Radio Praga.
1: W sytuacji bardzo stresującej do tego powrócić. I jest to łatwiej. Tak jak sam powiedziałeś, wiedziałeś, jak masz reagować, do czego się odwołać po tym pierwszym takim spięciu organizmu.
2: Tak, dokładnie. Moja córka już też uwielbia morsować, wchodzić do zimnej wody. Już, no tak chyba ze 3 lata już też wchodzi, także działamy.
1: To jest wspaniałe, bo też widzisz, to się rozlewa na przykład w Twoim przypadku na modelowanie na swoje dzieci. I ja uważam, że to jest przepiękne, jakby modelować w taki sposób.
2: Powiedz mi, jesteście tam na tych obozach offline, czy jednak czasami online?
1: Wiesz co, to znaczy tak, zakładamy, że każdy jest dorosły.
2: No tak, wiadomo, nikomu nic nie zabronimy, nic na siłę.
1: Są momenty, w których mówimy, że to jest czas bez telefonu. W takim sensie, że idziemy na przykład na jakąś wędrówkę, czy na jakiś hiking i mamy polanę, w której zapraszamy naszych uczestników do niekorzystania z telefonu, nie scrollowania, nie robienia zdjęć, nie wysyłania do swojej rodziny, jak tu jest pięknie, nie rozmawiania z innymi osobami, z innymi uczestnikami, ani z nami. Nawet zapraszamy, żeby znaleźć sobie miejsce, w którym nie widzisz nikogo. I po prostu czysta obecność ze sobą, ale też z naturą.
2: A tobie zdarza się dużo, dużo scrollować?
1: Wiesz,
2: miałaś takie momenty w ogóle?
1: Tak, ja myślę, że wiesz, to też ja myślę, że to się u mnie stało trochę takim odstresowaczem. Ja to zaczęłam zauważać niedawno, że scrollowanie po prostu jest u mnie automatyczne, że nawet nie, jakby nie wiem, że wchodzę na tego Instagrama, ale na niego wchodzę. Dobrym dla mnie takim taką informacją było zainstalowanie sobie na pulpicie telefonu informacji, ile ja siedziałam dzisiaj na przykład na Instagramie. I jak ja to zobaczyłam, to ja miałam takie, nie, ja się na to nie zgadzam. Jakby ja z tym czasem mogę zrobić tak wiele innych rzeczy, które będą mnie odstresowywać realnie, bo to nie jest realne odstresowywanie.
2: Chwilowe.
1: No absolutnie. I to jest, wiesz, ja nawet nie wierzę, że to jest chwilowe. To jest po prostu jakieś takie zamazywanie, czy jakieś takie maskowanie tego, co się dzieje w środku. I nawet jeżeli jest to zmęczenie, w którym gdzieś tam nie ma jakiegoś takich zasobów mentalnych na czytanie czy na trening, to nawet zwykłe po prostu, wiesz, leżenie i taka jakaś aktywna medytacja czy yoga nidra, w której nie musisz być aktywny, tylko skanujesz sobie na przykład ciało, to jest realny relaks. Albo pójście na spacer, to byłby dla mnie realny relaks. Więc no, bardzo bym sobie życzyła w ogóle jakby wyeliminować te social media. Natomiast z drugiej strony widzę też w nich no po prostu narzędzie do pracy.
2: Tak.
1: Narzędzie do zbierania informacji. Narzędzie edukacyjne, natomiast zdecydowanie chciałabym je ograniczyć w kontekście scrollowania.
2: No tak, bo dużo ciekawych rzeczy możemy się dowiedzieć, dużo ciekawych osób poznać, jak my tutaj
1: no
2: dzisiaj.
1: No właśnie,
2: tak?
1: Dokładnie. Ja mam dużo znajomości, które są bardzo wartościowe i nigdy nie bylibyśmy pewnie w stanie się spotkać,
2: no tak,
1: gdyby nie social media.
2: Tak, no ja większość moich rozmówców właśnie przez Instagrama zapraszałem, tak, po prostu, bo zobaczyłem u nich coś ciekawego, coś, co mnie interesuje, że mają coś ciekawego do powiedzenia. No i takie treści, no fajnie oglądać, tak, ale żeby oglądać tylko takie ciekawe treści, ale wiadomo, że bierzemy ten telefon, a przeczytam tylko maila i dwie godziny później
1: dokładnie
2: dalej spróbujemy.
1: Tak, to jest, ale myślę, że pierwszym momentem jest zorientowanie się, że takie coś się dzieje. I drugim coś z tym zrobienie. I ja wierzę, że można to zbalansować, natomiast jest to trudne.
2: A są jakieś rzeczy, które dzisiaj cię stresują?
1: Na pewno, tak. Wiesz, otwieramy teraz z moim partnerem miejsce w Holandii.

0: na północy Amsterdamu, w miejscowości Purmerend, miejsce offline dla naszej społeczności, bo jednak oprócz wyjazdów chcemy mieć taką ciągłość, czyli chcemy, aby osoby, które były z nami na wyjeździe, mogły się spotkać i mogły przyjść i mogły dalej się rozwijać. Więc jesteśmy na etapie, w którym znaleźliśmy lokal, w którym podpisaliśmy umowę, w którym, no wiesz, budujemy to miejsce. No i są momenty, w których po prostu pojawia się stres, bo jest dużo decyzji, bo jest duża odpowiedzialność, bo jest duża gdzieś tam odpowiedzialność finansowa, bo znowuż ja się mierzyłam z tym, że no, nikt nie podejmie za mnie decyzji, tylko ja podejmuję tą decyzję, bo gdzieś tam jest pewne ryzyko finansowe, które jest zawsze, jak jest zakładana jakaś
1: No tak.
0: nowa inicjatywa. Także absolutnie tak, i wydaje mi się, że i chyba bym nikomu nie uwierzyła, kto by powiedział, że się nie stresuje. Ale wierzę, że są osoby, które się bardzo stresują i mają lęk, ale działają mimo lękowi. I są osoby, które umieją zarządzać tym stresem. I ja myślę, że mam bardzo duży toolbox, jak sobie z tym stresem radzić.
1: Jeśli miałabyś taką możliwość, co powiedziałabyś sobie, to jest przed 5 lat na przykład?
0: Wow, dobre pytanie. Dobre pytanie, bo ja wierzę, że naprawdę musimy przejść przez pewne doświadczenia, żeby gdzieś tam być na tej swojej ścieżce ewolucji i robić rzeczy, które są blisko jakiegoś powołania. Co ja bym powiedziała sobie sprzed 5 lat? Powiedziałabym, żeby decydowała za głosem intuicji na pewno szybciej i żeby nie zagłuszała emocji na przykład alkoholem. Nie mówię o, jakby ja nie miałam nigdy problemu takiego alkoholowego w kontekście uzależnienia, ale w kontekście wychodzenia ze znajomymi na drinka. I to tak, i uważam, że dużo osób reguluje swoje emocje alkoholem. To nie jest tak, że ja go unikam znowuż. Ja wybieram zwyczajnie, że ja wolę się napić herbaty. I ja myślę, że moje ciało też już po prostu nie ma na to ochoty. Tylko, że ja to teraz słyszę, a wcześniej tego nie słyszałam.
1: Dorastamy.
0: Tak, prawda? To
1: Całe
0: już
1: życie
0: dojrzewamy.
1: dorastamy. No tak jest, że się zmieniamy, wszystko w nas się zmienia. Jak coś zrozumiemy, no to inaczej.
0: Tak.
1: A powiedz mi, co może być dla ludzi, którzy na takim autopilocie jadą, takim pierwszym sygnałem, co powinno im dać do myślenia, że coś jest nie tak, że się powinni nad tym zastanowić?
0: Wiesz co, na pewno to jest może być wiele scenariuszy. Ja sobie wyobrażam właśnie, że to może być i wiele takich doświadczeń już słyszałam, że to może być przede wszystkim ciało, czyli ciało,
1: Tak jak u ciebie
0: tak jak u
1: było.
0: mnie, się wyłącza. I to może się objawiać różnymi rzeczami. To jest kwestia bezsenności, to jest kwestia braku apetytu, to jest kwestia braku siły. A więc to jej ciało daje znać, bo przegięliśmy, jakby totalnie przeciągnęliśmy ten moment decyzji, która była jeszcze dla nas bezpieczna. Już jest w zasadzie nie tyle, że za późno, bo nigdy nie jest za późno, moim zdaniem, ale jest na takim etapie, że ciało po prostu wyłącza pewne funkcjonowanie. To jakieś osamotnienie, w takim sensie, że tracimy relacje, bo coś jest nie tak, i tutaj ja wolałam się skupić na pracy, bo to jest moja działka, czyli na przykład przestajemy widywać się ze znajomymi lub z rodziną, czy dbać o te relacje, mówiąc, że nie mamy czasu. No nie mamy czasu, bo mamy inne priorytety. Więc to. Właśnie, nie wiem, pójście w jakieś używki, które na początku było gdzieś tam jedną lampką wina w piątek po długim tygodniu, a robi się to częściej. Albo robi się to jakimś takim momentem, w którym właśnie regulujemy swoje emocje, bo to chodzi o to. Myślę, że też takim momentem, w którym w ogóle uświadamiamy sobie, że nie żyjemy trochę swoim życiem, w którym jakby albo w którym budzimy się rano i wcale nie mamy ekscytacji, co się w tym dniu wydarzy. No, myślę, że mogłam tutaj budować te scenariusze, bo naprawdę każde są inne, albo w którym po prostu wali się na przykład życie całe rodzinne, jeżeli mówimy o pracy. I to, wiesz, też często widać jakby w związkach po prostu.
1: No tak, to się wszystko odbija. Na dom się zdecydowanie wszystko przenosi.
0: Tak.
1: Fajne też to, co powiedziałaś o tym, że nie mamy czasu. I ostatnio jakiś taki mem widziałem, czy
0: Jakiegoś
1: jakieś
0: Reelsa?
1: powiedzenie, coś takiego było, że jeśli mówisz, że nie masz czasu zadzwonić do rodziny, a 6 godzin dziennie scrollujesz internet, to nie jest problem z tym, że nie masz czasu, tylko że nie chcesz po prostu tego
0: No, tylko,
1: zrobić,
0: że
1: nie?
0: są inne priorytety,
1: Tak,
0: nad
1: dokładnie.
0: którymi też się nie zastanawiasz, bo to o to chodzi, że jakby bycie w jakimś takim automacie, na autopilocie i w jakimś takim, jak to mówiłam, wiesz, tym hamster wheel, na tym po prostu kółku chomika, sprawia, że nawet się nie zatrzymujemy. Więc tak sobie myślę, że jeżeli ktoś po tych naszych przykładach stwierdzi, hej, no to jestem ja, to ja bym proponowała po prostu się zatrzymać, czyli pobyć trochę samemu, samej, gdzieś wyjechać. Rozumiem, że nie każdy ma na to środki, ale myślę, że każdy ma środki, żeby na przykład wyjechać pod namiot,
1: No
0: wynająć
1: tak.
0: ten namiot, nie trzeba
1: Okej.
0: go kupować, nie trzeba mieć najlepszego śpiwora. I po prostu właśnie bez technologii pobyć. I wtedy dużo wychodzi wniosków. Dużo się jakby w głowie dzieje, dużo na pewno może się pojawić emocji i one mogą być bardzo trudne. Dlatego drugim krokiem byłoby moim zdaniem po prostu zgłoszenie się o pomoc. I to jakby może brzmi jakoś patetycznie, ale to nie zawsze musi być psychoterapia właśnie. To może być ktoś, kto gdzieś tam będzie towarzyszył i poprowadzi, albo to może być ktoś, tak jak ty organizujesz wyjazdy, kto po prostu gdzieś tam zabierze taką osobę z jej automatycznego życia na ten weekend, na ten tydzień i pomoże jej się zatrzymać, bo może jakby zrobienie tego samemu będzie nawet za trudne. Ja myślę, że teraz też żyjemy w takich czasach, w których jest bardzo dużo tych retreatów i wyjazdów takich spirytualnych, i one też robią dobrą, ale i złą robotę. W takim sensie, że jakby tak, ja o tym mówię, że to być na takiej, wiesz, różowej chmurce spirytualizmu i już takie totalne odklejenie się od jakby bycia w realnym funkcjonowaniu i życiu i no, jakby też totalnie to nie jest mój świat. Także ja uważam, że trzeba tu znowu znaleźć balans i wypośrodkować.
1: No tak, zmienia całe życie jakąś w drugą skrajność zupełnie, to też nie jest zawsze dobry kierunek, tak?
0: Tak.
1: Więc trzeba wszystkiego tak powoli też próbować. Tak jak mówiłaś o namiocie, to teraz te duże sklepy wynajmują namioty na weekend.
0: Dokładnie.
1: Można sobie wypożyczyć tam za grosze namiot i pojechać też, tak? Więc możliwości teraz
0: Są.
1: tak, jest bardzo dużo. Nie trzeba jechać na koniec świata. Można jechać do lasu. Teraz w Polsce są też programy Zanocuj w lesie, gdzie
0: O.
1: są wyznaczone miejsca, gdzie w lasach po prostu ten namiot można sobie rozbić, tak?
0: Wow, to nie wiedziałam. Super inicjatywa.
1: No, także możliwości jest teraz naprawdę dużo, trzeba tylko chcieć i korzystać,
0: Mieć
1: a
0: otwartość.
1: tak, a jak ktoś się boi, to oczywiście skorzystać z jakiejś firmy, pomocy
0: Pewnie.
1: kolegi, znajomego i gdzieś sobie wyjechać i coś przeżyć innego.
0: Dokładnie.
1: Lub pojechać do Norwegii.
0: Lub pojechać do Norwegii, Freeze Your Mind, zapraszam.
1: Może mi się jakąś grupę uda
0: O
1: zebrać.
0: proszę, ja
1: Zobaczymy.
0: zapraszam do współpracy.
1: Pewnie jak coś, to będę się kontaktował. No
0: Super.
1: kto wie, zobaczymy, może się uda. Teraz mam do ciebie tak 10 szybkich pytań,
0: O,
1: taka
0: okej.
1: dziesiątka
0: Ile mam czasu?
1: wylogowania.
0: To jest AI.
1: Jak
0: Jak
1: najszybciej,
0: najszybciej.
1: krótko, konkretnie, tak szybko jak skok do
0: Okej.
1: norweskiego fiordu.
0: Dobra, lubię.
1: Morze czy góry?
0: Both.
1: Hotel czy namiot?
0: Och! Zależy, jaki mam humor.
1: Ciężkie pytania widzę.
0: Bardzo.
1: Telefon czy książka?
0: Książka.
1: Samotna wyprawa czy podróż w grupie?
0: Samotna wyprawa.
1: Wyjazd z biurem podróży czy samemu?
0: Samemu.
1: Kawa z ekspresu czy kawa z kociołka nad ogniskiem?
0: Z ekspresu.
1: Wschód czy zachód słońca?
0: Wschód.
1: Spokój czy przygoda?
0: Both.
1: Zdjęcia czy wspomnienia?
0: Wspomnienia.
1: Cisza czy muzyka w tle?
0: Cisza.
1: Dziękuję
0: Dziękuję.
1: bardzo. Pierwsza miałaś takie problemy przy tych
0: Wiesz co, bo
1: pytaniach.
0: naprawdę dla mnie, ja
1: No.
0: jestem osobą, która,
1: Zależy od
0: wiesz
1: nastroju,
0: co,
1: tak?
0: bardzo, łączy dużo skrajności. Ja jakby właśnie jeszcze pracując na etacie, wiesz, w bardzo bezpiecznym środowisku, w bardzo eleganckim, prestiżowym środowisku, dla mnie moje wakacje to była właśnie wyprawa na Kilimandżaro i spanie w namiocie i nie mycie się przez 5 dni, ale z drugiej strony lubię mieć torebkę Gucci, ale z trzeciej,
1: Pewnie.
0: wiesz, lubię być w namiocie i doświadczyć takiego bardzo prostego życia. Ale jakbym miała robić tylko to, to brakuje znowuż balansu. Dlatego trudno mi wybrać między namiotem czy
1: No,
0: hotelem, bo
1: pewnie.
0: to jest 50 na 50 dla mnie.
1: Jedno drugiego nie wyklucza. Bo
0: Dokładnie.
1: tak jak my jedziemy czasem na, nie wiem, na 2 tygodnie, 16 dni do Rumunii czy gdzieś, no to co któryś dzień sobie weźmiemy hotel, jak nam się nie chce namiotu
0: Dokładnie.
1: rozkładać
0: I
1: i.
0: to jest fajna elastyczność.
1: Tak. Także nie mamy jakoś tam założonego celu, że musi być dzisiaj namiot. No, jak jest fajne miejsce, to rozbijemy namiot. Jak gdzieś już jest późno, bo coś fajnego chcieliśmy zobaczyć, no to szukamy noclegu na szybko i tyle, co tam się trafi, to jest.
0: Tak. No i myślę, że to jest fajny balans i myślę, że to jest właśnie też bycie, jakby wiesz, tak bardzo osadzonym w sobie, bo moim zdaniem bycie offline i regulowanie się przez jakby bycie w naturze nie wyklucza tego, żeby mieć, wiesz, zdrowe życie zawodowe i bardzo dobrze zarabiać.
1: No pewnie, że tak. Nie trzeba od razu rezygnować ze wszystkiego
0: Oczywiście.
1: i zmieniać całego życia. Kasia, powiedz nam wszystkim, gdzie można Cię znaleźć, jeśli ktoś chciałby z Tobą współpracować.
0: Jasne. To jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana dołączeniem do takiego naszego wyjazdu, to zapraszam na freezeyourmind.nl. A jeżeli raczej interesuje Cię współpraca jeden do jeden właśnie w mentoringu, to zapraszam na mojego Instagrama Kasia podkreśnik Kachniarz albo możesz mnie znaleźć na LinkedInie Kasia Kachniarz.
1: Ja bardzo serdecznie polecam. Bardzo miło mi się z Kasią rozmawiało, chociaż widzimy się pierwszy raz. Z czystym sumieniem mogę polecić. Wszystkie linki znajdziecie u mnie na profilu i w opisie audycji.
0: Ja dziękuję bardzo za pytania. Niektóre mnie zaskoczyły w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, że mnie po prostu zatrzymały i ja generalnie kocham zadawać pytania i lubię też się otrzymywać, bo one są takim momentem, w którym możemy też się zatrzymać i właśnie nie odpowiadać od razu i
1: Pewnie.
0: ale chwilę się nad tym zastanowić. Także dziękuję bardzo za bardzo fajne pytania. Bardzo dobrze też mi się rozmawiało.
1: Cieszę się. Mam nadzieję, że to nie twój ostatni podcast.
0: Nie,
1: Mówiłaś, że pierwszy. Mam nadzieję, że teraz będą cię już zapraszali.
0: ja myślę, że to jest bardzo fajne, wiesz, takie pierwsze doświadczenie i bardzo pozytywne, także dziękuję Ci bardzo.
1: Ja dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie.

0: Dzięki, że byłeś tu ze mną. Jeśli czujesz, że komuś też przyda się chwila wylogowania, podeślij mu ten odcinek. Do usłyszenia.
1: Radio Praga.

przepływ pod każdym względem. Drogi prezydencie, system ma dziurawe zęby w gębie. Jest pięknie, urodzony w świetle sierpień. Tu są moje dokumenty, popatrz na zdjęcie. Nie mam nic przy sobie, panie władzo. Halo, zwykły hip-hopowiec, czapka na bok. Śmierdzę Warszawą, ochotą, wolą i brudnem. Zawieszony w kosmosie, przestrzeń jest moim płótnem.

Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu z psychologią wśród ludzi. Ja nazywam się Aleksander Brych, jestem psychologiem sportu, specjalistą z zakresu gier komputerowych i higieny cyfrowej, a to jest podcast, w którym opowiadam o tym, co psychologia może zrobić, w czym psychologia może nam pomóc, żeby czynić nasze życie lepszym. Dzisiejszym tematem będą gry komputerowe. Moja wielka miłość, moja specjalność, coś tak po prostu temat, na którym się bardzo dobrze znam. Grach spędziłem mnóstwo czasu, to są ponad dziesiątki tysięcy godzin już, mierzyłem, zbierałem, mam kilkaset tytułów ogranych na swoim koncie i rozmawiałem też z bardzo wieloma ludźmi o grach, jak grają, w co grają, jak się z tym czują, więc mam tutaj bardzo, bardzo dużo doświadczenia własnego, opowieści innych. Porównałem to z różnymi koncepcjami psychologicznymi i chętnie podzielę się w tym odcinku wnioskami dotyczącymi tego przede wszystkim, jak grać lepiej, nie tylko pod kątem takim skuteczniej, w sensie wygrywać, no to też, ale żeby się lepiej bawić i jednocześnie jak chronić się przed różnego typu zagrożeniami. Zanim jednak zacznę o tej psychologii, myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy zrozumieli, czym jest gra. I to nie jest łatwe pytanie. Istnieje dziedzina wiedzy, dziedzina nauki, ona bodajże podlega pod antropologię, o ile się nie mówię, która nazywa się ludologią. To jest dziedzina, która zajmuje się badaniem gier właśnie. I ta dziedzina dość dużo nam opowiedziała, wprowadziła odnośnie tego, właśnie czym są gry, jakie są przykłady gier, skąd to się wywodzi. I ona bardzo dobrze opisała przede wszystkim, że gry były bardzo, bardzo długo z ludzkością. Mamy starożytne igrzyska, czyli te pierwsze gry sportowe, rzut oszczepem, dyskiem, bieganie, zapasy. Mamy grę w kości, mamy turnieje rycerskie. Koniec końców XIX wiek mamy rozkwit dyscyplin sportowych. I w wieku XX pojawiają się gry komputerowe, o których będę bardzo dużo opowiadał. I to są rzeczywistości, które są ze sobą bardzo mocno związane. Myślę, że wiele osób, które opowiadają o grach, myślą o grach, popełniają taki bardzo fundamentalny błąd, że zapominają, że to jedno z drugim, z trzecim jest bardzo mocno powiązane i myślą o grach komputerowych, konsolowych, tych cyfrowych, jako o jakimś zupełnie odrębnym bycie, którego my nie znamy, podczas gdy rzeczywistość jest taka, że różnica między, nie wiem, Familiadą czy Milionerami, których starsze pokolenie ogląda na telewizorze, a na przykład takim Brawl Stars, które młodsze pokolenie teraz mocno ogrywa, jest zasadniczo stosunkowo niewielka. Oba służą rozrywce. Oba mają jakiś współczynnik umiejętności, jakiś współczynnik losowości. Oba mają zwycięzców i przegranych. To jest niesamowite, jak bardzo te rzeczywistości są powiązane ze sobą, a ludzie tego nie łączą. Same gry wideo w ogóle to są lata 70., to są pierwsze gry, natomiast na lata 90. przypada bardzo duży rozkwit tego typu produkcji, z tym, że one nie były jeszcze na komputery osobiste, które nie były tak popularne w tamtym czasie. Dlatego też, mimo że ta technologia jest z nami już naprawdę od
35 lat, tak na dobrą sprawę, 30-35 lat, to nadal wiele osób w ogóle o niej niewiele wie. A to jest starsze ode mnie w tym momencie. Nie? To jest starsze ode mnie. To jest starsze od wielu osób, które mają dzieci w tym momencie. Nie? A przecież te osoby, żeby grać, no musiały mieć te 10, 15, 20 lat, tak? No to osoby, które zaczynały w latach 90. grać w gry, to są osoby, które aktualnie mają 40-50 lat. Więc jeżeli ktoś ma 40-50 lat i nie wie zbyt dużo o grach wideo, to ja się naprawdę zastanawiam, jak bardzo był odłączony, czy zapomniał o tym, co się działo za czasów jego młodości, co było istotne, nie? Bo to, ta rzeczywistość siedzi z nami bardzo, bardzo mocno. Ale jak wspominałem, to nie tylko właśnie gry cyfrowe, to są też gry, to są właśnie też te turnieje. To jest sport. To wszystko jest bardzo, bardzo mocno powiązane ze sobą. Okej. Okay. Będę o tym opowiadał, będę to udowadniał na bieżąco. Podczas gdy będę mówił o trzech takich głównych typach, grupach gier komputerowych. Oczywiście sam podział gier, podział tytułów, w ogóle gier w tym momencie są tysiące, jak nie setki tysięcy dostępnych na rynku. Samych gatunków, już niektórzy rozróżniają 20-30. Natomiast ja lubię mówić o trzech, dlatego że te trzy wydają mi się takie najbardziej dające się porównać przez analogię do innych rzeczy. I o tych trzech będę opowiadać na bieżąco. To są gry symulacyjne i strategiczne. I tutaj je wrzuciłem w jeden kociołek, dlatego że jeżeli gramy w grę strategiczną, w której na przykład bardzo dużo takich gier zarządzamy jakimś państwem, jako król, władca, prezydent, no to robimy niejako symulator tego króla, władcy prezydenta. Jeżeli zarządzamy klubem piłkarskim, robimy niejako symulator menadżera piłkarskiego. Także jest to. No i do czego możemy te gry najłatwiej porównać? No właśnie do symulatorów. Bardzo trudno czasem odróżnić to, gdzie jest gra, a gdzie jest nauka czegoś. Każdy, kto robił na przykład kurs na prawo jazdy, myślę, że uczył się z komputerowych pytań testowych ABCD. Tak? I to były pytania, na których wyświetlał się jakiś film czy pytanie na komputerze, i trzeba było odpowiedzieć poprawnie na pytanie. I to jest dokładnie gra. Nie? To jest dokładnie to samo mamy w milionerach. To samo mamy na przykład w Kahucie, którego się bardzo często obecnie używa jako tak zwaną grę edukacyjną. No i teraz przez analogię możemy uczyć historii, posługując się na przykład grami z serii Total War czy Assassin's Creed. Możemy uczyć strategii piłkarskich, posługując się Football Managerem. Możemy uczyć się jazdy ciężarówką, posługując się Euro Truck Simulator. Możemy uczyć się latania samolotem, grając w Microsoft Flight Simulator. Ludzie, którzy zawodowo uprawiają te zawody, czyli menadżerowie piłkarscy, kierowcy ciężarówek, czy piloci, grają w te gry. To są gry symulacyjne. Niesamowite było dla mnie to odkrycie. I autentycznie mamy kilka przykładów ludzi, którzy dzięki temu, że zagrali w grę tego typu, później otrzymali pracę, zdobyli zawód właśnie z tą grą związany. Nie, no to jest fascynujące w ogóle, że tak, jak dla mnie i w ogóle w takiej rzeczywistości, że można było zainstalować sobie Football Managera, jak zrobił na przykład Will Steele, tak? I przeznaczyć na tę grę kilka tysięcy godzin, żeby zostać profesjonalnym menadżerem piłkarskim, zrobić licencję potem trenera i grać w pierwszej lidze angielskiej. Piękny pomysł na życie. A mówią, że to studia, nie? Także
To jest rozwiązanie piękne, to jest wspaniałe. Gry symulacyjne, gry strategiczne. Pierwszy koszyk. Minecraft oczywiście tutaj się będzie łapać. Bardzo, bardzo popularny. No i też mnóstwo jest w ogóle pomysłów na lekcji, pomysłów na edukację, na ćwiczenie kreatywności, na ćwiczenie myślenia przestrzennego i logicznego związanego z Minecraftem i Robloxem. Jest szereg inicjatyw edukacyjnych tego typu. Także dla mnie super. Bardzo polecam. Oczywiście te gry mają taką zasadniczą wadę zazwyczaj, że one się dość szybko nudzą w większości osób, nie? Dość szybko nudzą. Drugą grupą, o której bardzo chętnie opowiadam i którą bardzo lubię, znaczy ja lubię gry z wszystkich trzech grup, natomiast tutaj to jest coś, o czym my zapominamy znowu, to że gry mają ogromną wartość kulturową. I tu mówię przede wszystkim o grach o charakterze fabularnym, więc to będzie ta nasza druga grupa, gry fabularne. I one jednej najłatwiej porównać do książki bądź filmu. W grach fabularnych ten aspekt zwycięstwa, porażki, on bywa różny, to znaczy są gry fabularne, które są trudniejsze, to są na przykład gry typu Souls-like, które faktycznie wymagają dużej liczby powtórzeń, są trudne walki, trzeba odpowiednie buildy, odpowiednie algorytmy zachowań zastosować, żeby je przejść. I to jest jeden skraj, a drugi skraj to są gry typu visual novel, które mają praktycznie nieistniejący poziom trudności. Tam po prostu się chodzi i zwiedza, i zbiera. Jedyną trudnością bywa to, że trzeba coś zauważyć na ekranie, czyli percepcja. Po środku gdzieś jest większość gier typu RPG, role-playing games. Moje najbardziej ukochane tytuły to oczywiście niemiecki Gothic, polski Wiedźmin, seria na podstawie książek Sapkowskiego. Wielka, piękna polska produkcja, polska trylogia CD Projektu z światowym uznaniem. To są gry Bethesdy, czyli Elder Scrolls i Fallout serie. To są gry kanadyjskie, inna kanadyjska, albo amerykańskie, już teraz nie pamiętam, Bethesda jest chyba amerykańska. Kanadyjskie jest na pewno EA, które wypuściło serię Mass Effect, która bardzo głęboko gdzieś w moim sercu jest i opowieść, i postacie, i wnioski, i refleksje takie metafizyczne na temat robotów teraz, sztucznej inteligencji, także tam jak najbardziej są obecne, a to gra przecież 2007-2013, ja dobrze pamiętam, ta trylogia wychodziła. Refleksje dotyczące roli sztuki, problemów z rozwojem technologicznym, dotyczące odwagi, dotyczące walki mimo niepewności, dotyczące honoru. Piękna seria. To jest wartość kulturowa, nie? To jest tak samo, jak czytamy Lalkę pana Tadeusza, czytamy literaturę zagraniczną, na przykład opowieść wigilijną, Skąpca, literaturę antyczną. Tak samo, myślę, powinniśmy naszą edukację kulturową wzbogacać o gry komputerowe. Dlatego, że to są po prostu wielkie dzieła kultury, które pozostają zamknięte dla szerszej grupy, dlatego że ta grupa jest zamknięta na formę, w jakiej są podane. My narzekamy, że młodzież nie czyta książek, a młodzież ma, myślę, równe prawo narzekać, że prawda, starsze pokolenie nie gra w gry. I myślę, że to warto taką analogię stosować. Jak najbardziej to jest piękne źródło kultury i warto z niego korzystać. I trzecia grupa to są gry o charakterze e-sportowym. Czyli gry, w których mamy bardzo jasne warunki zwycięstwa, porażki. Gry, w których mamy rywalizację z innym człowiekiem zazwyczaj. Czy to bezpośrednią, czy to pośrednią.
gry, w których często mamy współpracę z innym człowiekiem, czyli kooperację. I te gry nam sprawiają najwięcej problemów, od razu powiem, ze zdrowiem psychicznym. I większość tych problemów, ona jest sprawiana przez to, że gracze nie traktują tych gier jak sport, tylko traktują te gry jak opowieść, rozrywkę, czas wolny, czyli po prostu no, nie trenują ich odpowiednio. Nie mają jakichś planów treningowych, nie mają poczucia jakiegoś fair play, tak, zdrowej rywalizacji. Uwielbiają zwalać winę na czynniki zewnętrzne, na metę tak zwaną, czyli most efficient tactic available, czy jakieś to, co w tym momencie jest najsilniejsze, a im jakoś się nie podoba. Uwielbiają zwalać winę na deweloperów, czyli na twórców gier. Uwielbiają po prostu szukać winy czy swojej porażki wszędzie poza swoim brakiem umiejętności treningu, skupienia. Gry e-sportowe moim zdaniem mają największy potencjał rozwojowy, bo one mogą nauczyć tych samych kompetencji, których może nauczyć sport tradycyjny, jeśli się w nie gra odpowiednio, jeśli się je trenuje. No i tu przykłady oczywiście. Najpopularniejsze gry o charakterze e-sportowym to będzie League of Legends, Counter-Strike, Dota 2, EAFC, czyli wirtualna piłka nożna, bardzo popularna, moja ulubiona gra. To będą też trochę bijatyki wszelkiego typu, typu Tekken, Mortal Kombat, Rainbow Six Siege, Valorant. Bo teraz Rainbow Six się nazywa, nie kojarzę tej gry. Valorant, Fortnite, który trochę upada, PUBG, to gry typu Battle Royale, taki podgrupa. Także to są wszystko gry właśnie o charakterze e-sportowym. Mam jeszcze kilka. No i oczywiście analogia do sportu w ich przypadku jest jak najbardziej uzasadniona. I im bardziej się interesuję tym tematem, tym bardziej widzę przejścia między jednym a drugim. Czyli widzę sportowców, którzy odnoszą sukces w sportach tradycyjnych, wcześniej odnosili sukces w sportach elektronicznych i na odwrót. Widzę rodziny, w których na przykład tata był pływakiem olimpijczykiem, a syn jest profesjonalnym graczem League of Legends. Widzę historię tak zwanych chłopaków ze slumsów, którzy od zera do bohatera po prostu rzucili wszystko na jedną kartę w różnych krajach i zostali profesjonalnymi, czy to właśnie piłkarzami, biegaczami, czy e-sportowcami. No i oczywiście mnóstwo też karier zmarnowanych, mnóstwo chorób, wypalenia, generalnie przemocy, tak? To wszystko występuje zarówno w sportach tradycyjnych, jak i w sportach elektronicznych. Także to jest naprawdę praktycznie to samo, po prostu toczymy, kopiemy piłkę, biegamy, kierujemy autem, zjeżdżamy z góry, skaczemy na nartach, czy klikamy na komputer. To właściwie jest to samo. To te same kompetencje są, czyli jest trening, jest występ, jest rywalizacja. Bardzo, bardzo podobne. Naprawdę bardzo blisko to siebie leży. Są jeszcze takie grupy gier, które trudno zakwalifikować mi do tych trzech grup. To są gry mobilne przede wszystkim, które chyba w większości najbliżej do strategicznych. Bardzo popularne, na przykład Rise of Kingdoms, czy chyba Kingdom Clash to się nazywało, Forge of Empires, gry, które wymagają praktycznie codziennej aktywności, logowania się, wykonywania wielu powtarzalnych czynności, tak zwanego grindu. I tam też występuje aspekt jakiejś strategii, natomiast też występuje aspekt rywalizacji bardzo często.
Więc one są gdzieś między tymi dwoma rzeczywistościami. Podobnie z grami MMORPG, czyli gry, które są z jednej strony RPG, czy opowiadają historię, mają świetnie rozwinięty świat przedstawiony, no a z drugiej strony jest istotny wątek kooperacji z innymi i istotny wątek rywalizacji z innymi. Ta komunikacja przez różne klany czy gildie, przez system znajomych, przez wspólne aktywności jest bardzo rozwinięta w grach MMORPG i to też jest cudowny świat, bo tam mnóstwo przyjaźni, małżeństw, dram oczywiście też wywodzi się z tych gier. Ludzie latają do siebie, bo się poznali w grze, chodzą na randki, bo się poznali w grze. Chodzą na różne tego typu eventy i tam się spotykają, bo się poznali wcześniej w grze. Świadek na moim ślubie, mój przyjaciel Cyprian, był osobą, którą przecież poznałem, no, akurat w League of Legends, ale też potem wcześniej dużo graliśmy w MMORPG, Elder Scrolls Online. Także to są świetne historie i jak najbardziej warto być tego świadomym, że dużo, dużo dobra z tych gier wynika. Czyli gry. Strategiczne, symulacyjne, fabularne i e-sportowe. Trzy główne typy. Moja ulubiona piosenka, która swego czasu reklamowała, czy była takim trailerem, piosenką Mistrzostw Świata w League of Legends, bodajże rok 2014. Zespół Imagine Dragons w piosence Warriors.

Teraz przejdę do tej części bardziej psychologicznej, czyli jak dobrze spędzać czas przy graniu w gry. Skoro już wiemy, jakie mamy mniej więcej typy, jakie mamy historie związane z grami, to znaczy jaką mamy historię gier, nie? Czyli że tak na dobrą sprawę zawsze z nami było i po prostu teraz przeszło na komputer, nie? To teraz możemy pomyśleć o tym, jak sprawić, żeby nasz czas spędzony z grą był czasem wartościowym. I tutaj to słowo wartościowe jest bardzo istotne. Przede wszystkim warto byłoby się wyzbyć takiej manii produktywności, i wyzbyć się też, czy może nie wyzbyć, bo to wtedy źle wyjdzie trochę, ale może utemperować w sobie lęk. Zwłaszcza jak się jest rodzicem i dziecko dużo gra w gry, to bardzo często się pojawia taki lęk, że ono marnuje czas, marnuje życie. Myślę, że warto pomyśleć przede wszystkim, jakie potrzeby są przez to granie w gry zaspokajane. Jak sobie to ładnie ułożymy, to nagle się okaże, że to jest całkiem wydajna czynność często. No właśnie, no bo pierwsza podstawowa potrzeba jest po prostu potrzeba rozrywki. I tutaj dlatego to się nazywa ludologia, nie? Czyli właśnie od łacińskiego słowa oznaczającego rozrywkę. Ludzie tej rozrywki od zawsze, od zarania dziejów potrzebowali. To nie jest tylko, że nam się nudzi i musimy zabić sobie czas. Nawiasem mówiąc, nuda jest też czymś, co zostało zbadane w psychologii i okazuje się, że ona pełni bardzo ważne funkcje, bo nuda nas popycha do działania. Że my po prostu zaczynamy działać przez to, że się nudzimy, żeby stworzyć, żeby coś się działo. Paradoksalnie, jeżeli mamy kogoś, kogo my uważamy za lenia, to już o tym opowiadałem w pierwszych odcinkach, że lenistwo nie istnieje. Tak? Jeżeli mamy kogoś, kogo my uznajemy za lenia, to zazwyczaj ta osoba chciałaby działać, nie? Bo jak nie działa, to jej się nudzi. Jakby działanie, wysiłek, aktywność to jest coś naturalnego dla człowieka, dla każdego organizmu. A brak działania jest patologią. Brak działania jest problemem. Jest problemem dla jednostki. Nie tylko problemem społecznym, ale jest też problemem dla jednostki. W związku z czym, jeżeli ktoś działa mało bądź nie działa, czyli powiemy, że jest leniwy, to z dużym prawdopodobieństwem ta osoba cierpi. Po prostu. Ewentualnie działa w takich obszarach, też często się zdarza, które my uznajemy za bezwartościowe, czy mało wartościowe. No i wtedy oczywiście dochodzimy do bardziej skomplikowanych rzeczy odnośnie tego podejmowania decyzji, stylu życia i tak dalej. W każdym razie rozrywka od zawsze była potrzebna człowiekowi. Więc myślę, że taka potrzeba rozrywki, oczywiście możemy ją sobie potem rozbijać, że to są pozytywne emocje, że to są relacje społeczne, że to są to jest jakaś forma zapomnienia rzeczywistości, tak zwany eskapizm. Okej, to wszystko prawda, natomiast to jest właśnie rozrywka. Druga potrzeba to jest bardzo paradoksalne moim zdaniem, są potrzeby społeczne. Dzięki grom my poznajemy ludzi. I to jest bardzo, bardzo wartościowe. I znów tutaj myślę, że my popełniamy znów kolejny bardzo, bardzo duży błąd jako rodzice, nauczyciele, wychowawcy, że my myślimy, że socjalizacja naszych dzieci i zdobywanie umiejętności społecznych przez nasze dzieci następuje w szkole.
Jest prawda, następuje tam. Natomiast nie zawsze, bo nie zawsze nasze dziecko, czy nie każde dziecko po prostu będzie pasować do grupy rówieśniczej, losowo dobranej klasy zazwyczaj. No i nie zawsze będzie tam pasować. Z różnych przyczyn. I wtedy to dziecko ma jakby wbudowane w siebie biologicznie potrzeby społeczne. Oczywiście one mają różną intensywność. Są dzieci bardziej introwertyczne. Natomiast większość ma potrzeby społeczne i wtedy to dziecko będzie szukać sposobu na zaspokojenie tych potrzeb społecznych. Czasem będzie na przykład przystawać tylko z kilkoma dorosłymi, z którymi się świetnie dogaduje w jakimś aspekcie. Czasem będzie właśnie szukać znajomych online do grania w gry. I to jest też socjalizacja. Dlatego warto o tym pamiętać, nie? Że gry pełnią funkcję socjalizacji. Trzecia potrzeba to są potrzeby związane z edukacją. Przez gry my się uczymy bardzo wielu umiejętności, bardzo wielu informacji. No, ja się mnóstwo angielskiego nauczyłem. Się nauczyłem mnóstwo historii dzięki grom. Wiele osób się uczy programowania dzięki grom. Tych umiejętności inżynieryjnych, programistycznych. Są też umiejętności takie branżowe, wspomniane przeze mnie przy grach symulacyjnych. Są umiejętności ogólnoludzkie przy grach sportowych, na przykład planowanie, regulacja emocji, umiejętności miękkie, nie? Planowanie, regulacja emocji, jakieś komunikacja z innymi ludźmi, współpraca. Nie? To są ważne umiejętności. Jak najbardziej potrzeba rozwojowa, czy potrzeba rozwojowa uczenia się tam następuje. I znów myślę, że my strasznie

0: Radio Praga.
1: Szkoła jest fajna, bo szkoła jakby daje możliwość rozwoju, zdobywania wiedzy, natomiast w pewnych dość ograniczonych ramach, dość ograniczonych aspektach, które są dość mocno narzucone. I jeszcze, jeżeli jeszcze mamy sytuację, w której nasze dziecko się akurat przypadkowo interesuje i może sobie wybrać w szkole średniej przedmioty, które jej interesują, to pół biedy, to przeżywa całkiem nieźle tę szkołę, nie? Natomiast jeżeli nasze dziecko chce być kucharzem, żołnierzem, szkoły zawodowe jeszcze są, że gorsza reputacja, to jest mniejszy, większy problem. Muzykiem, no to już w ogóle jest kłopot, tak? Bo oprócz szkoły, bo musi chodzić i do muzycznej, i do państwowej, i do ogólnej, tak? No, a ta ogólna, no to, no to czas praktycznie zmarnowany. Tam jest w trybie ucieczki przetrwania, nie? Wtedy. I dopiero wtedy w tej muzycznej, jeżeli tam jest dobra atmosfera do nauki, bo to też nie jest łatwo, tam dopiero czuje się jak u swoich, nie? Jeżeli nasze dziecko ma jakieś predyspozycje artystyczne, no to sorry, ale szkoły ogólne tak średnio sobie z tym radzą bardzo, nie? I dlatego one mają taką niską efektywność, że mają po prostu, zwłaszcza szkoły średnie, mają taką niską specjalizację, że one potrafią nieźle nauczyć dzieci zainteresowane chemią, biologią, fizyką, chemii, biologii, fizyki, tak? Dzieci zainteresowane matematyką, literaturą, historią, matematyki, literatury, historii. Okej, tu dajemy sobie radę całkiem nieźle. A cała reszta zainteresowań. Sorry, my tego nie uczymy. Jeszcze mówię, szkoły zawodowe są jeszcze pół biedy. Choć one mają już gorszą reputację, więc jeszcze gorzej to wychodzi. Natomiast niż w liceach na przykład, mam tu propagandę. Licea plus studia dadzą ci dobre życie. Obrzydliwa propaganda, bardzo nieskuteczna, bardzo szkodliwa. I siłą rzeczy ci ludzie potem przychodzą do domu, grają w gry, żeby tam się uczyć rzeczy, które ich interesują. I tutaj dochodzimy do kolejnego punktu, który ja bardzo, bardzo często podkreślam w swojej edukacji, w swojej psychoedukacji. To, że młodzi ludzie grają w gry, to, że młodzi ludzie używają dużo internetu, to jest w dużej mierze efekt tego, że świat, który dorośli zaprojektowali wokół nich, jest najzwyczajniej w świecie kiepsko zorganizowany. Warto o tym pomyśleć sobie. Jest najzwyczajniej w świecie, totalnie nie odpowiada na ich potrzeby, na ich preferencje. I po prostu szukają trochę po omacku rzeczywistości, która będzie odpowiadać na ich preferencje. Także potrzeby edukacyjne jak najbardziej tutaj występują, zarówno w kontekście wiedzy, kompetencji, rozwoju zawodowego. I potem ci ludzie, prawda, kończą szkołę, mają to duże doświadczenie w graniu w gry i zostają albo profesjonalnymi zawodnikami, albo zostają psychologami, jak ja. No ja akurat byłem bardzo dobry w szkole, więc to trochę inny przypadek, nie? I mnie dużo przedmiotów interesowało. Albo zostają programistami, albo pracują w cyberbezpieczeństwie, albo pracują w mediach internetowych. Oni sobie radzą w życiu generalnie. Mają ważne kompetencje. To jest piękne, jeżeli. I znowu mówimy, no, żeby sobie życia nie zmarnował. Należy sobie bardzo. Warto sobie zadać pytanie, co bardziej marnuje mojemu dziecku czas? Szkoła, do której nie chce chodzić, czy gra, w którą chce grać? Gdzie się więcej nauczy? Nauczy w sensie rzeczy, które za 5 lat będzie umieć i pamiętać. I oczywiście czasem odpowiedzią może być, no, okej, to liceum, nie? No bo tam są. Interesuje się tym, no to faktycznie, nie? A w gry gramy tylko dla rozrywki, ewentualnie socjalizacji. A czasem jest zupełnie na odwrót. A propos osób, które dzięki grom zrobiły karierę, bardzo często to są osoby, które wykazują szereg talentów. To nie tylko sam fakt grania w gry, ale one łączą

jakieś umiejętności. Na przykład w moim przypadku łączą umiejętność opowiadania, wiedzę psychologiczną z tym, co się nauczyłem podczas grania w gry, czyli z wiedzą o grach ogólnie. Są osoby, które łączą swoje umiejętności rysowania na przykład, umiejętności logicznego myślenia z graniem w gry, umiejętności śpiewania z graniem w gry. Jedną z takich osób jest Maluka, która nagrała swego czasu piękną, piękną piosenkę właśnie o serii Mass Effect, jednej z moich ulubionych serii. Piosenka nosi tytuł Reignite. Zapraszam.

Myślę, że w tych całych naszych rozważaniach na temat higieny cyfrowej, gier komputerowych, my zdecydowanie zbyt często koncentrujemy się na tym, jak chronić się przed zagrożeniami, zamiast jak maksymalizować efektywność, przyjemność, korzyści z czasu spędzanego już na aktywności. Czy to wykonywane przez nasze dziecko, naszego ucznia, podopiecznego, czy to przez nas samych. Ja bardzo, bardzo mocno do tego zachęcam, żeby przede wszystkim skupić się na korzyściach. Na maksymalizowaniu korzyści, na zwiększaniu jakości używania różnych aplikacji. I tutaj proponuję ćwiczenie. To odcinek tradycyjnie jest ćwiczenie do wykonania. Zanotować najlepiej w przypadku gier, oczywiście gry, tytuły. Jeżeli mamy dziecko, jeżeli mamy podopiecznego jakiegoś, zapytać o jakieś 3-5 ulubionych tytułów. I zapisać, czy poprosić o zapisanie jak największej liczby korzyści, które wynikają z tej aktywności, z grania czy skorzystania. I tutaj warto też pamiętać o tym, czym są korzyści. Bo to nie jest dlaczego, tylko po co. No nie pytamy o przyczynę. Jeżeli będziemy pytać o przyczynę, to będziemy automatycznie dużo negatywnych rzeczy, tak? Żeby uciekać, żeby się zapomnieć, odizolować się. Nie. Po co? Co mi to daje? I ja myślę, że to ćwiczenie jest mega ważne. Dlatego, że to ćwiczenie nam jasno pokaże, czy mamy do czynienia z, czy nasze dziecko, czy my sami mamy problem, czy myślimy, że mamy problem, a tak na dobrą sprawę po prostu zaspokajamy swoje potrzeby. Bo jeżeli się okaże, że po prostu zaspokajamy swoje potrzeby, to postaram tylko i wyłącznie zaspokajać je lepiej. I jeżeli się okaże, że gra faktycznie zaspokaja te potrzeby, które może zaspokajać, powinna zaspokajać, o których mówiłem, czyli socjalizacja, rozrywka, edukacja, rozwój, tak? To świetnie. To jesteśmy zdrowi, nie? Natomiast jeżeli będzie tak, że gramy nie po to, by mieć korzyści, tylko po to, by uciekać, jeżeli jest dlatego, że my nie wiemy, po co gramy, jeżeli gramy po to, żeby być lepszym od innych, żeby poczuć się lepiej ze sobą, to wtedy być może lepiej poszukać już pomocy specjalisty. I tutaj polecam oczywiście siebie, tak samo jak polecam po prostu szereg osób, które zajmują się pomocą psychologiczną czy psychoterapią, bo to może się okazać konieczne, nie? Bo to już wchodzimy wtedy w aspekt uzależnień behawioralnych, taki kliniczny aspekt. Także takie ćwiczenie, właśnie zapisać gry i zapisać sobie, po co ja w nie gram. No i potem w następnym kroku oczywiście można się zastanowić to, jak sprawić, żeby tych korzyści było więcej. Jak mogę grać, żeby w mniejszej jednostce czasu wyciągać z tego więcej korzyści. To będzie temat następnego odcinka, w którym będę opowiadał o strategiach, o takich technikach, takich trikach różnych na to, by lepiej korzystać z gier. Czy po prostu lepiej się z nich uczyć, lepsze relacje w nich zawierać, tak? Czy bardziej się nimi cieszyć, trzymać też sensowny balans między
właśnie tym tą czasem wolnym, tak, odpoczynkiem poprzez gry, resztą aktywności życiowych. Także te zdrowe nawyki, te dobre praktyki, to będzie temat następnego odcinka. W dzisiejszym odcinku, w ramach podsumowania już, opowiedziałem o tym, że mamy według mnie trzy takie główne typy gier. Mamy symulacyjne, strategiczne, które no, po prostu stanowią jakąś symulację rzeczywistości. I one bardzo często służą uczeniu się jakiegoś zawodu, uczeniu się na przykład historii. Bardzo mają dużo zalet dotyczących takiej twardej wiedzy branżowej. Mamy gry fabularne, które są nośnikiem kultury potężnym. I jako nośnik kultury no mają praktycznie takie same zalety, co czytanie książek czy oglądanie filmów. I mamy gry e-sportowe, którym jest bardzo, bardzo blisko do sportów tradycyjnych. Jakkolwiek dla wielu osób to może się wydawać absurdalne, tak im bardziej siedzę w społecznościach sportów tradycyjnych jako psycholog sportu i społecznościach graczy, tym więcej widzę tych podobieństw historii, które są właściwie identyczne, tylko po prostu dyscyplina się zmienia. W drugiej części podcastu opowiedziałem o potrzebach, na jakie gry odpowiadają, że mamy takie trzy główne kategorie potrzeb. To są potrzeby rozrywki. Tutaj warto jeszcze dodać to zjawisko tak zwanego eskapizmu. To jest tak zwany miecz obosieczny, czyli to, że ja uciekam od rzeczywistości przez granie w grę. To może być dobre, jeżeli rzeczywistość jest nie do zmiany i trzeba przetrwać. Natomiast może być kiepskie, jeżeli właśnie rzeczywistość trzeba zmienić. Także to zależy po prostu od tego, jaki jest cel, nie? Rozrywki, która zawsze była potrzebą ludzką, od zarania dziejów zawsze była potrzebna, które jest mnóstwo takich mniejszych potrzeb. I absolutnie nie możemy zapominać o tym, że każdy człowiek powinien dobrze się bawić. Bo jeżeli się źle bawi, to wtedy no po prostu ma mniej satysfakcji, nie, z tego życia i bardzo często choruje. Bardzo często choruje albo popada w różne problemy myślowe, problemy psychiczne. Mamy potrzebę edukacji, rozwoju w zakresie różnych kompetencji, które gry zaspokajają. W tym między innymi to, co ostatnio w ogóle szkoły też zabierają, czyli poczucie porażki. Dlaczego młodzi ludzie grają w gry? Bo przegrywają tam, bo tam jest fair, tam jest zwycięstwo, porażka, tam jest lepszy, gorszy. Potrzebujemy tego, potrzebujemy tej segregacji, potrzebujemy rankingów, potrzebujemy wyników z testów, potrzebujemy sprawie, jakby to jest naturalna potrzeba młodego człowieka, każdego człowieka. Potrzebuje wiedzieć, jak jest dobry, potrzebuje czuć się lepszy w czymś. Jeżeli wszyscy mają piątki, a wszyscy mają jedynki, to nikt z nich nie będzie zadowolony. No, bo nikt się nie będzie czuć lepszy od innych. A nie możemy budować poczucia własnej wartości na tym, że jesteś taki sam jak cała reszta. Poczucie własnej wartości buduje się na tym, że w jakimś aspekcie jesteś lepszy od innych. To jest bardzo istotne. I mamy potrzeby socjalizacji, i tutaj zwłaszcza zwracam uwagę na to, że socjalizacja nie oznacza integrowania się z losowo wybraną grupą, czyli klasą w szkole, czy z losowo wybraną grupą, czyli rodziną, która została nam przydzielona. Socjalizacja oznacza umiejętność integrowania się z ludźmi, których my sobie wybieramy. Dzięki grom, dzięki internetowi, młody człowiek może wybrać sobie
z którymi jest mu dobrze i z nimi rozwijać umiejętności społeczne. To jest piękne, jest bardzo ważne. I bardzo dużo mamy takich historii, gdzie ludzie faktycznie się potem dzięki grom spotykają. Jest bardzo dużo wydarzeń, na których ludzie mogą spotkać innych, którzy mają podobne pasje, konwentów fantastyki, turniejów e-sportowych. I to jest zasługa gier, to jest zasługa socjalizacji, jest piękna sprawa. No i na koniec ćwiczonko, nie? Czyli zapiszmy sobie, w jakie gry gramy, czyli zapytajmy nasze dziecko, w jakie gry gra i co one dają, jakie potrzeby zaspokajają i zastanówmy się, jak można to zwiększyć. Zostawiam wszystkich z jeszcze jedną piosenką, też przygotowaną na Mistrzostwa Świata w League of Legends. Bardzo dobre piosenki tam mają. Legends Never Die. Ja już się żegnam, polecam swoje usługi. Przypominam, że nazywam się Aleksander Brych. Można umówić się ze mną na konsultacje, można zamówić u mnie jakieś warsztaty dla rodziców, dla młodzieży, prelekcje, webinary na temat gier komputerowych, higieny cyfrowej, psychologii sportu. Do usłyszenia.

0: Radio Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Dobry wieczór. Jak w każdą niedzielę zapraszam Państwa do powtórnego odsłuchania audycji Odcienie Art Rocka, której 109. wydanie miało miejsce w ubiegły piątek, 9 kwietnia bieżącego roku. Zatem przeżyjmy to jeszcze raz. Miłego słuchania.

Witam serdecznie w piątek 9 kwietnia 2021 roku. Minęła już godzina 18, więc pora rozpocząć kolejny odcień. Zbigniew Banasiak się kłania. A dzisiaj wydanie audycji 109, 57 w Radio Praga.

Witam serdecznie w piątek 9 kwietnia 2021 roku. Minęła już godzina 18, więc pora rozpocząć kolejny odcień. Zbigniew Banasiak się kłania. A dzisiaj wydanie audycji 109, 57 w Radio Praga.

Dzisiaj w programie będzie jeden wykonawca w ramach takiego cyklu u nas w audycji, w którym prezentuję solowe dokonania artystów znanych zespołów. Byli już w audycji Rick Wright, Mike Rutherford, a dzisiaj przyszła kolej na tego muzyka.

Thank you very much indeed. And good night to you. Thank you.

0: grazie mille. See you one of these days. Good night.
1: David Gilmour i jego najsłynniejsza solówka gitarowa w utworze Comfortable Numb, tutaj z koncertowego albumu Live at Pompeii, wydanego 29 września 2017 roku. To zapis koncertu w Pompejach z 7 i 8 lipca 2016. Powrócimy jeszcze do tego koncertu. A teraz, gdy już wiemy, kto jest bohaterem dzisiejszego wieczoru, zacznijmy od początku. David Gilmour zaczął grać na gitarze w młodym wieku, często jamując i grając ze swoim kolegą z liceum, Sidem Barrettem. Jego pierwszy zespół o nazwie Jokers Wild powstał w 1965 roku, ale nagrali tylko jeden album, z którego wykonano około 100 kopii. Dopiero w 1968 roku poproszono go o dołączenie do Pink Floyd. Kiedy coraz bardziej nieobliczalne zachowanie Barretta spowodowało, że został wyrzucony, Gilmour został jedynym gitarzystą grupy. Chociaż nie napisał wiele z ich materiału, jego niesamowita gra na gitarze była ogromna w tworzeniu czegoś, co będzie znane jako ostateczne brzmienie Pink Floyd. Przejął kontrolę nad Pink Floyd w 1987 roku po Rogerze Watersie, wydając dwa albumy studyjne, A Momentary Lapse of Reason w 1987 roku i The Division Bell w 1994. Jego solowa działalność rozpoczęła się w postaci płyty zatytułowanej po prostu David Gilmour z 1978 roku. Nagranej w czasie, gdy Waters był z dala od zespołu, pisząc dwa albumy koncepcyjne, które później stały się The Wall i The Pros and Cons of Hitchhiking. Solowa twórczość Gilmoura nie jest niczym szczególnym, pomimo radości, a fani jego gry na gitarze powinni go posłuchać.

So Far Away to utwór z pierwszej solowej płyty Gilmoura. To niedoceniony klejnot i pozycja obowiązkowa dla fanów jego niesamowitej gry na gitarze. Album, podobnie jak gra Gilmoura, jest oparty na blues rocku, ale często zapuszcza się w gatunek progresywny. Kilka piosenek to utwory instrumentalne, a nawet utwory z tekstami mają długie sekcje skupiające się na grze Gilmoura. Nie jest on naturalnym autorem tekstów, zatrudniając takich artystów jak Ken Baker, Ed Stewart i Roy Harper. Sam Gilmour napisał słowa do trzech piosenek. Szczególnie album ukazuje mistrzostwo Gilmoura w grze na gitarze bardziej niż nawet albumy Floydów. Mimo to Gilmour śpiewa z najwyższej półki i jest dość melodyjny. Podczas sesji do tego albumu Gilmour wymyślił utwory zarówno do Comfort Blind Amp, jak i Run Like Hell, ale postanowił zachować je na przyszły projekt, którym oczywiście okazał się Moore. Posłuchajmy jeszcze dwóch kompozycji z tej płyty.

Instrumentalne Raise My Rent oraz I Can't Breathe Anymore to utwory z pierwszej płyty artysty, a w 1984 roku ukazał się jego kolejny solowy album.

About Face, nagrane w czasie, gdy wszyscy myśleli, że Pink Floyd się rozpadł, zawiera utwory, których współautorem był Pete Townshend. Zawsze lubiłem About Face. Nie, to nie jest ciężki album progresywny, ale z drugiej strony w 1984 roku prog nie był już tak poruszający i większość artystów, którzy byli dobrze znani w kręgach progresywnych w przeszłości, starała się od tego uciec. David Gilmour nie jest wyjątkiem. Jest to zbiór piosenek o różnych typach muzycznych. Jest utwór pop-rockowy, instrumentalny z gitarą i orkiestrą, kilka hard-rockowych, ukłon w stronę country rocka i nowej fali, trochę funku na głównym singlu albumu, kilka utworów napisanych wspólnie z Peterem Townshendem, plus kilka, które przypominają, że jest gitarzystą jednego z największych zespołów na świecie. Żaden z nich nie zwrócił jednak uwagi, co odegrało rolę, że w 1987 roku odrodził się zespół Pink Floyd, prowadzony właśnie przez Davida. Nie mogę również pominąć porównania tego wydawnictwa do albumu Plusy i Minusy Autostopu Rogera Watersa, które ukazały się mniej więcej w tym samym czasie. W każdym razie te dwa albumy oraz solowa płyta Ricka Wrighta Wet Dream pokazują, co każdy z nich wniósł do Pink Floyd i że żaden z albumów solowych nie osiągnął szczytów tego, co najlepsze w Pink Floyd. Out of the blue.

Out of the Blue oraz Let's Get Metaphysical, a wcześniej Love on the Air, to utwory z płyty About Face Davida, a my musieliśmy czekać 22 lata na kolejne solowe wydawnictwo artysty.

On an Island, wydany w 2006 roku, to solidna kolekcja Davida Gilmoura, która jest znacznie bardziej wrzeźbionym i skończonym dziełem niż prosty gitarowy rock z jego pierwszej płyty lub komercyjny blask jego drugiej. Każdy utwór ma nieco inny skład, w tym fortepiany, wiolonczele, harmonika ustna, organy, instrumenty perkusyjne i basy. Sesja oferuje również pełne aranżacje orkiestrowe i ogromną obsadę muzyków, takich jak Phil Manzanera, Richard Wright i Andy Newmark, a także goście Robert Wyatt, Jules Holland, BJ Cole, David Crosby, Graham Nash, Chris Stainton i wielu innych. Bardzo dobra produkcja również nie pozostawia nic do narzekania, a gra pana Gilmoura jest jak zwykle cudowna, mocna, emocjonalna i elegancka. To nie jest bynajmniej świetny album, ale bardzo dobry, dobrze zrobiony, senny, ale mocny i pewna gratka dla miłośników Gilmoura.

Z albumu On an Island, wydanego w 2006 roku, słuchaliśmy najpierw kompozycji tytułowej, a później utworów Smile oraz Where We Start. A płyta Life in Gdańsk to pierwszy album koncertowy Gilmoura, który ukazał się 22 września 2008. To kompletne nagranie koncertu podczas jego trasy w Gdańsku 26 sierpnia 2006 roku. W tym nagraniu Gilmour odtwarza swój kompletny album On an Island oraz kilka utworów Pink Floyd, które reprezentują większość albumów grupy pochodzących z lat 1967-94. Live in Gdańsk mogę gorąco polecić wszystkim, którzy kochają Pink Floyd. Dzięki orkiestrze, która bierze tutaj udział, wiele piosenek ma bardzo przyjemny, symfoniczny klimat, a naprawdę świetne wersje klasyków, takich jak Echoes czy High Hopes z dwoma członkami Pink Floyd, bo oprócz Davida grał również Rick Wright, jest bardzo przyjemna. Wersje na żywo są znacznie lepsze i zawierają świetne improwizacje, ale z orkiestrą tworzącą nieco nostalgiczną atmosferę podróży w czasie, którą słuchacz zna już z wersji studyjnych. To naprawdę świetny zestaw kompozycji i dobra kontynuacja płyty The Division Bell. Posłuchajmy krótkiego fragmentu z tego koncertu. Będą to kompozycje grupy Pink Floyd, Astronomy Domine, Fat All Sun oraz High Hopes.

5 AM oraz In Any Tank to utwory z płyty Rattle That Lock, wydanej w 2015 roku. Ukazała ona się 9 lat po jego poprzednim spokojnym dziele On an Island. Przedstawia 10 utworów pełnych różnorodności i inspiracji. To raczej zbiór melodii, usiany równie delikatnymi obserwacjami i refleksyjnymi myślami, które je łączą. To nie jest album z progresywnym rockiem, a tu i ówdzie jest tylko kilka sekcji, które przypominają o jego byłym zespole. Ale jest to wysoce inteligentna, refleksyjna i melodyjna mieszanka bluesa, łagodnego, kontemplacyjnego rocka, folku i lekkiego jazzu. Co dziwne, pomimo tego, że często jest melancholijny i zamyślony, od czasu do czasu prezentuje bardziej optymistyczne i dynamiczne utwory, niż można by się normalnie spodziewać po artyście. I radością jest usłyszeć głos Davida, który brzmi bardziej zrelaksowany, ciepły i wolny niż kiedykolwiek wcześniej. To może jeszcze jedna kompozycja z tej płyty, kończąca ją, And Then.

Rattle the Dog to był ostatni studyjny album Davida Gilmoura, a po raz pierwszy zagrał on w ruinach Pompejów w klasycznym filmie dokumentalnym z koncertu Pink Floyd z 1972 roku, nakręconym przez Adriana Mabena w pustym amfiteatrze dla niewidzialnego tłumu rzymskich duchów z I wieku. Brak prawdziwej publiczności sprawił, że był to dziwnie nawiedzający i intymny koncert, ale te czasy już dawno minęły. Obecnie gitarzysta supergwiazd jest bardziej przyzwyczajony do wyprzedawania największych aren na ziemi, a jego powrót do Pompeji w lipcu 2016 roku był największym. Rzecz, która uderzyła w starożytne miasto, odkąd Wezuwiusz wysalił swój szczyt w roku 79. Na tym albumie, wydanym 29 września 2017, są koncertowe nagrania utworów z ostatnich dwóch solowych płyt Gilmoura, On an Island i Rattle the Dog, a także 13 utworów z dyskografii grupy Pink Floyd. A my posłuchamy kompozycji Sorrow.

I to już prawie wszystko na dzisiaj, jeśli chodzi o Davida Gilmoura. A na koniec jeszcze jeden utwór, Yes, I Have Ghost, który był wcześniej dostępny tylko jako część przełomowego audiobooka powieści Polly Samson, która współpracując z Davidem w ciągu ostatnich 30 lat pisała teksty do utworów zarówno dla Pink Floyd, jak i na jego solowe albumy. To pierwsza nowa piosenka Davida od 5 lat, wydana była jako specjalny, limitowany 7-calowy singiel w czarny piątek 27 listopada ubiegłego roku. Piosenka napisana przez Davida i Polly zawiera głos i grę na harfie ich córki Romany. Inspiracja do utworu została zaczerpnięta z nowej powieści Polly Samson Theater for Dreamers, która zostanie opublikowana w miękkiej oprawie przez Bloomsbury 15 kwietnia bieżącego roku. Wraz z limitowaną płytą CD Davida Gilmoura, zawierającą muzykę inspirowaną książką. Oprócz Yes, I Have Ghost zawierać będzie również 3 utwory instrumentalne autorstwa Davida. O Yes, I Have Ghost David mówi: pracowałem nad tą piosenką w chwili, gdy byliśmy na blokadzie i musieliśmy odwołać sesję z wokalistami wspierającymi. Ale jak się okazało, rozwiązanie było jak najbardziej właściwe i nie mogłem być szczęśliwszy ze sposobu, w jaki głos Romany łączy się z moim, a jej piękna gra na harfie była kolejnym objawieniem. To posłuchajmy tej kompozycji, a ja się z Państwem już pożegnam. Oczywiście zapraszając na kolejne spotkanie za tydzień. Kłaniam się. Do usłyszenia.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: This is Debbie Harry, and you are listening to Radio Praga.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Radio Praga, wybieram.
3: Radio Praga, zapraszamy.
4: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

samochodem, słucham Beastie Boys, Bad Brains albo De La Soul. Ogólnie, zwyczajowo, jestem gość. Rozglądam się i widzę, jak młodzież stoi na przystanku. A ja lubię młodzież, bo młodzież jest nadzieją, bo młodzież jest nadzieją tego świata.

Pewnie rozpoznają mnie, tak sobie myślę w tej mojej starej głowie. Pewnie mają moje płyty na Tajdalu.

Oni nie odmachują, pewnie ich w ziemię wbiło, wryło ich. Pewnie myślą sobie, to on, to on, to on. Ja dalej taki dumny sunę.

0: i chujowe skille. Co ty ćpasz, jakie gówno rozwodzi ci miejscowy dealer?
1: Okej, boomer.

0: Jadę samochodem, wożę się szeroko raczej, otwarte okno, zawsze spoko, sława, blichtr, prestiż i pieniądze. Nie sądzę, nic z tego nie będzie, to już koniec, za jaki świat zginął Tony Stark. Kredyt we frankach ciągle niespłacony, oszczędności pożarł COVID. Szukam mego mózgu, tak jak rolnik szuka żony. Aktualizuję swoje instastory. Godzę się z łysiną, tak jak kibice Wisły i Krakowi. I wożę się furą i zmierzam do nicości.
1: Okej, boomer.

Masz w mózgu i chujowe skille. Co ty ćpasz, jakie gówno rozwodzi ci miejscowy dealer?

Świat się pali, niech się pali. Wychowała mnie katecheza, wychował kapitalizm. Heavy metal, Morbid Angel i Kreator. I pies, co się nazywał Szarik, i kot, co mówił Hator, Hator, Hator. Historia mojej przeglądarki to historia mego życia. Online Zara Home. Takie rzeczy tylko w Rosji i portale prawicowe. Czy to pan Wąglewski? Pyta się kurier. A papier toaletowy kupuje już w Rossmanie. Na Orlenie piję czarną kawę. I zmierzam do nicości. A świat się pali, niech się pali. No i lubię młodzież, bo młodzież jest nadzieją, bo młodzież jest nadzieją tego świata. Okej, boomer, proszę siadać, się nie wychylać, się nie opowiadać i łaskawie.

0: co ty ćpasz, jakie gówno rozwodzi ci miejscowy dealer.
1: Okej, boomer,
0: mówią do mnie niezbyt czule. Niezły dzban i stary durek.

późno już. Dzisiaj, gdy chcę iść tam, gdzie ty, gubię się, nie mogę znaleźć drogi. Wyślij sygnał mi, daj znać. Polecę bez bagażu pierwszym samolotem.

się jak stara szafa tu. Szukali, oszukali, oszukali mnie. Miały być kolory, jednak pod oczami wory mam znów. Potem śmiali, znowu śmiali, znowu śmiali się. Chciałbym chociaż raz, proszę zabierz mój ból. Tym zadali, tym zadali, tym zadali rósł. Kiedy się rodziłem, wszyscy uśmiechami i rękami i nogami zasłaniali niebezpiecznie ciepłych ruch.

0: Muzyczna nowość w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Zakuka.
2: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Zapraszamy wszystkich na nowy cykliczny program Krok. Konkretne rozmowy o książkach. W konkretnych rozmowach o książkach stawiamy pytania, które pozwolą zagłębić się w tę fascynującą i intymną relację między książką a czytelnikiem. Dołącz do nas już od 2 stycznia w co drugi wtorek o godzinie 19. Konkretne rozmowy o książkach dla tych, którzy chcą odkryć, co kształtuje naszą wyobraźnię. Prowadzi Michał Barton i Marcin Sobalski. Nie przegap. Zapraszamy.
1: Radio Praga.